0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie. Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
2: Witajcie małe i duże mobile. Dzisiaj jeden temat powracający jak bumerang, ale bardzo ważny i mam nadzieję kilka informacji, które wam się przydadzą. Zimne noce przed nami, a kuny już szykują się do tego, by zagnieździć się w niektórych samochodach. Szukają ciepła w naszych pojazdach. Marek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
2: Kuna pod maską to nie tylko problem z kablami, zniszczonymi, pogryzionymi i innymi elementami wnętrza auta, ale przede wszystkim realne zagrożenie dla bezpieczeństwa w czasie jazdy. Główne dowody na obecność kuny pod maską to oczywiście ślady łap, pojawienie się sierści, ewentualnie odchodów. Są to bezkosztowe oznaki, ponieważ te bardziej bolesne oczywiście to poszarpane wygłuszenie maski, pogryzione kable oraz przewody przegryzione. Zaniepokoić też powinny nietypowe odgłosy dobiegające spod maski samochodu. Kuna najczęściej szuka pod maską ciepła schronienia, szczególnie w dni chłodne. Kłopot w tym, że to zwierzę terytorialne. I jeśli zadomowi się w aucie, będzie bronić swego domostwa, swego gniazda. Trudno będzie ją przegonić. Kuna w samochodzie pojawia się także wtedy, gdy zaparkujemy w nowym miejscu. Wtedy zwierzę atakuje przewody, na których może być zapach innej kuny. Dlatego zdarza się, że jedno auto jest ciągle atakowane, podczas gdy zaparkowane obok stoi nienaruszone. Choć na szczęście to rzadkie sytuacje.
0: Porady ekspertów.
2: Niestety kuna sieje spustoszenie, to realne zagrożenie, przegryzione przewody hamulcowe, elektryczne. W czasie jazdy poszczególne podzespoły mogą przestać działać i jeśli nie zauważymy uszkodzeń w porę, może dojść do nieszczęścia. Warto więc wyrobić sobie nawyk, by od czasu do czasu profilaktycznie zaglądać pod maskę i sprawdzać, czy wszystko jest ok. Jeśli kuna jest pod maską, a nie mamy profesjonalnych narzędzi pod ręką, no to wiadomo, stosujemy odstraszacze zapachowe. Kuny nie tolerują raczej zapachu mięty, pieprzowej, eukaliptusa, cytryny czy olejku pieprzowego. Jedną z bardziej popularnych metod odstraszania zwierząt są urządzenia elektryczne emitujące ultradźwięki.
0: Autoradio.
2: Na rynku znajdziemy wersje na baterie oraz takie, które można podpiąć do akumulatora. Najlepsze urządzenia odstraszają kuny nie tylko od samochodu, ale także na większą odległość. Mamy więc pewność, że kuna będzie omijała całą posesję lub nawet parking, a nie tylko auto. Inna metoda, nieco podobna, to płytki o niskim napięciu. Te wypłaszają kuny przez ultradźwięk oraz szok elektryczny w komorze silnika spowodowany dotknięciem płytek znajdujących się pod napięciem. Co ważne, słabe impulsy prądowe, bo o nich mówimy, nie robią krzywdy zwierzęciu, które jest nomen omen pod ochroną, lecz tylko wypłaszają kuny. Arek Włodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Jasne Radio. Reklama.
1: Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. Budzimy przebojowo.

0: być macho, to robić ci śniadanie, za wczorajszą kolację, za ten uśmiech i kreację, za tą pasję. I to nic, że kiedy się kłócimy, to albo ja się mylę,
1: albo ja mam rację.
0: To relacje, nasze stories, twoje lajki dodają mi euforii. Wychodzimy na randkę, zamówiłem stolik na górze zwanej Olimp.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Krakowianie zdecydowali, są wyniki pierwszej tury wyborów prezydenta miasta. Szczęśliwy finał poszukiwań czterech turystek w Tatrach. Gdyńskie lwy rozdane. Miriam Lipińska, a na początek już oficjalne wyniki wyborów prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, zdobył nieco ponad 36% głosów, a popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska niespełna 30%. I to oni zmierzą się w drugiej turze 11 października. Kandydaci zaczynają teraz kampanię przed drugą turą. Łukasz Gibała według zapowiedzi ma pojawić się dziś przed 7 na rondzie mogilskim. Będzie rozdawał obważanki i zachęcał mieszkańców, by w drugiej turze zagłosowali na niego. A przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w majowym referendum Aleksandra Miszalskiego z KO. Cztery polskie turystki szczęśliwie odnalezione w Tatrach Zachodnich. Turystki nocowały w śpiworach obok szałasu w Dolinie Jamnickiej. Są całe i zdrowe. Słowaccy ratownicy górscy prowadzili akcję poszukiwawczą przez całą noc z soboty na niedzielę. Film Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego wygrał festiwal w Gdyni i zdobył Złote Lwy. To oparty na faktach dramat o miłości stalinowskich więźniów, którzy poznali się dzięki alfabetowi Morsa. Ta nagroda to zwieńczenie naszej pracy, mówił Sobieszczański.
3: Czuję się bardzo szczęśliwy, że jakoś dotarliśmy do tego miejsca. To była bardzo długa podróż, piękna, ale bardzo trudna, wymagająca od nas, więc skąd zakończyliśmy z tak pięknym rezultatem, to jest wspaniała rzecz. To po prostu jest najlepsza nagroda z możliwych na tym festiwalu i taka nagroda, która nagradza nas wszystkich razem, więc wydaje mi się, że nic lepszego nas nie mogło spotkać.
2: Srebrne Lwy dostał Łukasz Ron Duda za film Powiedz mi, co czujesz. Nagroda za reżyserię trafiła do Pawła Pawlikowskiego za Ojczyznę. Elfy wracają na tory w Łódzkiem. Chodzi o pociągi używane przez kolejowego przewoźnika regionu, Łódzką Kolej Aglomeracyjną. Musiały zostać wycofane po tym, jak wykryte zostały usterki systemu sterowania drzwiami. W ostatnich dniach trzeba było przez to odwołać część kursów, mówi Maciej Sobieraj z ŁK.
4: Pojazdy zostały wycofane z ruchu, a producent PESA Bydgoszcz przeprowadził niezbędne prace serwisowe. Po usunięciu usterek pojazdy przeszły testy, które potwierdziły ich sprawność.
2: To oznacza koniec trwających od kilkunastu dni utrudnień. Problem dotyczył w sumie kilkunastu składów. Nowe pociągi ELF 3 oficjalnie pojawiły się na torach w Łódzkiem w barwach ŁKA pod koniec lipca. I na koniec sport. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy są już w Polsce. Samolot z Mediolanu wylądował po południu na warszawskim lotnisku Chopina. Na siatkarzy na lotnisku czekał tłum kibiców, wielu ubranych w biało-czerwone barwy.
5: Niesamowite, to też nie powiem, że zaskoczyli nas, bo wiedzieliśmy, że wygrają. Wiedzieliśmy.
6: Finał się podobał, super, były emocje.
7: Bardzo się cieszymy, że tu byliśmy i mogliśmy być częścią tego wspaniałego wydarzenia.
8: Bardzo dobrze, no szczęśliwi jesteśmy.
2: Polacy wygrali w sobotę w finale z Francją 3-1 i obronili mistrzowski tytuł sprzed 3 lat.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
9: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.
1: O tak, kochamy muzykę, chociaż kochamy jeszcze bardziej długo spać, nawet w poniedziałki, a zwłaszcza w poniedziałki. 28 września jest poranek, to nas wita zdecydowanie chłodem niczym szef, którego w taki dzień jak ten poprosimy o znaczną 20% podwyżkę. Później to będzie pięknie, 22, 23, a nawet 24 stopnie Celsjusza, wprost z błękitnego nieba, niezmąconego chmurami. Aż się człowiek rozmarzył. Pięknego dnia wam życzymy. Dzień dobry, Muzyczne Radio, Radek Bajor.

0: poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojowo.
0: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły

0: Ale Farben i Baby Goodbye, tak to was zbudzimy 28 września na prawie 11 minut po godzinie 6. To nie jest nasze ostatnie słowo w kategorii budzenia. Tu mamy zdecydowanie czarny pas w tym. Jeśli chodzi o rzeczy ważniejsze niż samochwalstwo, to informujemy wszem i wobec. Słuchajcie, jeśli chodzi o pas taki południowy, Dolnego Śląska, południowo-zachodnio-wschodni, czyli Jelenia Góra, Wałbrzych, proszę bardzo, nawet jakby dobrze policzyć Ziemia Kłodzka i kawałek czego tutaj jest. Ojejku, człowiek z mapy to nie jest najlepszy.
1: Cześć, witajcie, z tej strony Grzegorz Chyży. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: I ziemię dyską, dokładnie, no to tam jest wszystko nasielone, jeśli chodzi o smog. A Opolszczyzna, Legnica, ziemia Wielkopolska i Wrocław. No to tam się pooddychać pełną piersią o poranku. Nie polecam.

0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: Czy mówiliśmy, że to jest poniedziałek? Mówiliśmy. Mówiliśmy, że to 28 września już jest, tak mówiliśmy, ale nie mówiliśmy wam, że nadeszła złota polska jesień. Znaczy w zasadzie wiecie, jeżeli obserwujecie to, co za oknem, tyle, że ona się utrzyma kilka dni przynajmniej, tak mówi nasz dział meteo i trzymamy bardzo mocno za słowo. Słuchajcie, do poniedziałku przyszłego, w zasadzie do niedzieli, do powyżej 20 stopni ma być na naszych termometrach i trzymamy bardzo mocno za słowo meteo, że tak będzie. Póki co to dzisiaj świętują Marek, Wacław i Tymon. Oni mają imieniny. Wszystkiego najlepszego, panowie. Słońce jeszcze nie wstało. My już musieliśmy. O 6.53 ono wstanie, ale znajdzie wcześniej niż my. Pójdziemy spać o 18.42. Dzień krótszy będzie od najdłuższego dnia w roku. O 4 godziny i 43 minuty będzie trwał 11 godzin i 49 minut. Jeśli chodzi o ważne wydarzenia ze świata muzyki, to Jennifer Rush, piosenkarka, która naprawdę nazywa się Heidi Steon, urodziła się 66 lat temu. Paweł Mścisławski, pseudonim Capuchon, basista w zespołach Lady Punk i Oddział Zamknięty, kończy dzisiaj 65 lat, a Adam Nowak, jedyny niepowtarzalny, dziękuję za wypowiedź, gitarzysta i autor tekstów w zespole Raz, Dwa, Trzy, kończy dzisiaj 63 lata. Wszystkiego, co najlepsze, drogi Adamie. Tego dnia, w roku 1963, urodził się też Andrzej Zęczewski, wokalista, gitarzysta i producent muzyczny, współlider formacji Dub i szwagier Kolaska. B.G. The Prince of Rap, czyli Bernard Greene, piosenkarz, kończyłby dzisiaj 61 lat. A 35 lat temu do największej orkiestry świata odszedł trębacz i kompozytor jazzowy, wielka osobowość świata muzyki, czyli Miles Davis. Urodził się 26 maja roku 1926, a odchodząc miał lat 65. W roku 1992, właśnie 28 września, debiutowali swoim studyjnym albumem The Prodigy, a album zatytułowany był Experience. Coolio odszedł do największej orkiestry świata 4 lata temu, naprawdę miał na imię Artis Leon, ale nazwisko Ivy, dodatek Junior. Raper, kompozytor oraz aktor urodzony w roku 1963 odszedł mając lat 59.
0: Kalendarium regionu.
1: Ekspresem jeszcze zaglądamy do kalendarium regionalnego. 28 września roku 1743 grupa wyznawców doktryny Schenkfeldystów została zmuszona do opuszczenia Dolnego Śląska i emigracji do USA, do Pensylwanii. Schenkfeldyści jako doktryna religijna działali od XVI wieku. Na Dolnym Śląsku zamieszkiwali okolice Złotoryi, wsie proboszczów i twardocice. A w roku 1843 administracja pruska pod naciskiem lekarzy wydała zakaz wydawania nowych licencji dla zielarzy nazywanych laborantami w Karkonoszach. Zakaz ten zakończył wielowiekową tradycję ziołolecznictwa. A szkoda. W roku 1938 podpisano układ monachijski, na mocy którego przy akceptacji Anglii i Francji znaczna część Czechosłowacji została włączona do III Rzeszy. Granica w Sudetach przestała istnieć. W roku 1942 na zamek Grodziec trafiły pierwsze transporty zbiorów Biblioteki Pruskiej z Berlina, ewakuowane ze względu na naloty alianckie. Na zamku Grodziec przechowywano m.in. rękopisy Marcina Lutra.
0: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

0: Trochę słodka gorzka piosenkę, a my zdecydowanie chcielibyśmy wam życzyć dzisiaj samych słodyczy i mało gorzkich rzeczy. Wystarczy, że z gorzkich to jest fakt, że poniedziałek mamy. To jest Mike and the Mechanics i Another Cup of Coffee i piosenka o tym, jak to się życie zmienia i jedyne, co zostaje człowiekowi w zasadzie, to wziąć i sobie zaparzyć jeszcze jedną filiżankę kawy. Właśnie, może to jest pierwsza, a nie kolejna. To jest chyba niezły pomysł, chociaż ciśnienie nadal wysokie i takie zostanie. 26 po 6.
1: Muzyczne Radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: To zdecydowanie jeszcze nie jest ten etap, że o porankach będziemy mówili, że mrozu jest na zewnątrz. Na razie do mrozu jest tylko w radiu razem z braćmi Kacperczyk i oni mają piosenkę Wszystko, czego chciałem, i to jest dobra piosenka poranna, taka radiowa mocno i jednocześnie rock'n'rollowa troszkę też.

0: Reklama. Czy polscy i niemieccy uczniowie mogą znaleźć wspólny język? Podczas warsztatów w Łukasiewicz Port młodzież z obu stron granicy wspólnie mierzy się z naukowymi wyzwaniami, eksperymentuje i poznaje się poprzez działanie. Zapraszamy szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska Saksonia 2021-2027.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
2: Autopromocja.
4: Pogoda w górach.
5: Pogoda.
6: Pogoda w górach też, ale to trochę później. Teraz jest 6:30, a termometry pokazują, uwaga, uwaga, od 4 do 10 stopni. Ubierzcie się rano raczej cieplej, żebyście się później nie poprzeziębiali, bo będziecie prychać, jak będzie słońce. A będzie. Mnóstwo jego na niebie. Później jeszcze jedna informacja, że ten dzień będzie pod znakiem błękitu nieba bez opadów. Maksymalnie 22 do 24 stopni zobaczymy na naszych termometrach i odczujemy na własnej skórze, czego wam życzymy. Wiatr słaby i umiarkowany będzie nam wiał z kierunków głównie południowych. Jeśli chodzi o wartość ciśnienia, to jest i pozostanie wysokie 1026 hektopaskali w tej chwili. Biometr obojętny albo korzystny, a jakość powietrza pół na pół, albo bardzo dobrze, albo dostatecznie.
7: Hello Poland, our name is Naked and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Sebrhai, Nika, get ready, bądź gotowy na słońce, bądź gotowy na ciepełko, bądź gotowy na poniedziałek, bądź gotowy na same dobre rzeczy, obiecujemy, że dzisiaj takie będą. Za 23 minuty minie siódma.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: Nieważne, że nie mamy takiej mocy, cytując klasyka, cóż szkodzi obiecać. Z innych pięknych rzeczy, kiedyś sobie wyobrażaliście, jakby wyglądał świat, gdyby nie było opłat, nawet się trochę rymuje, gdyby wszystko było za darmo. Czarno-czerni. Ona

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama.
3: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Po reklamie. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
4: Zaczynamy od E4, zaczynamy od przejścia granicznego w Jędrzychowicach, Ludwigsdorfie. Wjazd do Niemiec. Tutaj kolejka zaznaczona jest na mapie na czarno i długość czarnej kreski zwiększa się wraz z każdą minutą. Wygląda na to, że znów tam są kontrole poniedziałkowe i trzeba trochę odczekać, zanim się do Niemiec wjedzie. Pozostały odcinek calusieńki, a czwórki w każdą możliwą stronę, bez większych utrudnień, bez spowolnień, jedzie się na bieżąco i niech tak będzie, jak również było w nocy, czyli obyło się bez wypadków, bez utrudnień i ruch był spokojny. Niechże zostanie w poniedziałek nie tylko na czwórce, ale na innych drogach również. S3, S5, teraz tam bez żadnych problemów jedzie się w każdą możliwą stronę. Podobnie jest z autostradową obwodnicą Wrocławia, A8, A2 i dalej na Warszawę, a także na wschód i z powrotem na Dolny Śląsk, też bez problemów. Chyba że oczywiście nie wiemy, to dajcie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. Będzie nam niezwykle miło.
2: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
4: No tak, jedźcie bezpiecznie i jedzcie też, ale zdrowo, bo że bezpiecznie jeść trzeba, to też oczywista oczywistość. My na przykład o poranku, oprócz budzenia i kawy, której nie jesteśmy w stanie wam przygotować, mamy jeszcze rzeczy też do rozważenia, co zjeść na obiad. Na przykład proponowalibyśmy z DJ-em Antuanem i Paolo Ortellim następujący wybór.
5: Benvenuti in Italia. Pizza, spaghetti e techno.
4: Przy czym ze wszystkich tych dań techno jest średnio jadalne, ale pizza albo spaghetti, czemu nie?

0: Jak sobie człowiek patrzy na nasze elektroniczne termometry, ten termometr w Jeleniej Górze pokazuje teraz maksymalnie 8 stopni Celsjusza. 8? Tak, jakoś tak, koło tego. Może nawet i 7. I wyobraźcie sobie, Jarmark Staroci i Osobliwości był w Jeleniej Górze przez weekend. Formalnie od soboty do niedzieli, ale tak naprawdę to już od czwartku trwał na dobre. I ci wszyscy ludzie przy temperaturze rzędu nawet 4 stopni w nocy, znaczy wszyscy, no w większości zdecydowanej, tkwili w swoich samochodach albo w śpiworkach przy tych wszystkich stoiskach z rzeczami nie najnowszymi, ale zawsze fajnymi. No dobra, nie zawsze. Ale sprzedawalnymi w dużej części. Brrr, aż się zimno zrobiło. Właśnie patrzę przez okno studia na Wyszyńskiego. Niektórzy nawet jeszcze nie zdążyli wyjechać. Pewnie odpoczywają, bo zmarzli. A u nas 10 minut przed 7.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Na szczęście dzisiaj cieplej będzie, a póki co to jest chłodek i inne plany na ten dzień. No to mówimy, jak wyglądają, co gwiazdy dla nas przygotowały. Barany drogie, warto znaleźć sobie jakieś zajęcie, które skutecznie odwróci uwagę od wspomnień. Ciekawe, czy tylko weekendowych. Byki, dzień upłynie raczej w miłej atmosferze, jedynie w pracy możliwe małe zawirowania. Bliźnięta będą rozkojarzone po weekendzie. Łatwo dziś będzie o popełnienie małych błędów. Raki mogą mieć problemy z wywiązaniem się z obietnic. Warto dziś sobie o nich przypomnieć. Lwy, wszystko pójdzie łatwo i gładko, ale nie zaszkodzi odrobina rozwagi i ostrożności. Panny docenią same siebie i swoją wartość, dzięki czemu ambitniej będą dążyć do celu. Wagi mogą odczuwać brak satysfakcji. Samopoczucie w związku z tym może być nie najlepsze. Skorpiony zaczną rozdrapywać stare rany. Przyda się oderwanie od natrętnych myśli. Strzelcy, mała iskra może zakończyć się jakąś nieprzyjemną i zupełnie niepotrzebną sprzeczką. Koziorożce, niewykluczone kłopoty. Naprawy domowych sprzętów lepiej powierzyć fachowcom. Wodniki, nie ma potrzeby martwić się na siłę. Lepiej w nowy tydzień jesieni wejść z uśmiechem. Ryby, trzeba mówić prawdę. Prędzej czy później coś wyjdzie na jaw i powstaną z tego kłopoty. A dzisiaj, poniedziałek, 28 września, 94 dni do końca roku, a imieniny mają Marek, skryty, lojalny i pewny siebie, Wacław, spokojny, zdolny i twórczy, a także Tymon, doradczy, oszczędny i ambitny. Osoby urodzone 28 września są impulsywne i wojownicze. Wyróżniają się zdolnościami porównawczymi. Posiadają również wybitne zdolności artystyczne, zwłaszcza w kierunku architektury, sztuki lub muzyki. Zazwyczaj są gorliwe i pracowite, ale czasami brak im cierpliwości i wytrwałości, aby rzecz rozpoczętą doprowadzić do pomyślnego końca. Szczęśliwa dla nich cyfra 9, kamień szlachetny diament, a sprzyjający im znak zodiaku strzelec.
2: Poranek z muzycznym radiem.
3: Cześć, mówi Ania Dąbrowska. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Tak, to jest klasyk, co się zowie, a nawet jak mawiają młodsi, klasyk, zdecydowanie tak. Earth, Wind & Fire i September, piosenka wrześniowa, najbardziej wrześniowa z wrześniowych. A o poranku jest tak, że człowiek albo ma zapłon spóźniony, albo zbyt wczesny, a to właśnie dopiero teraz jest ta pora.
1: Cześć, mówi Ania Dąbrowska, słuchacie muzycznego radia, oni naprawdę kochają muzykę.
0: Tak jest, pora na Anię Dąbrowską, a za chwilę będzie pora na wiadomości krajowe, zagraniczne i sportowe, bowiem zegar pokazuje już 4 minuty przed 7. Polecamy się. Nie pytaj.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Twoje dziecko chodzi do 7 klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
5: Będzie wyborcza dogrywka w Krakowie. Są wyniki pierwszej tury. Kolejne wypadki na niestrzeżonych przejazdach kolejowych. Wieczorem premiera ekranizacji Lalki Bolesława Prusa. Miriam Lipińska. Będzie druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. Za 2 tygodnie mieszkańcy będą wybierać między bezpartyjnym Łukaszem Gibałą, a popieraną przez KO i PSL Moniką Piątkowską. Według oficjalnych wyników na Gibałę zagłosowało nieco ponad 36% wyborców, a na Piątkowską niespełna 30%. Podczas wieczoru wyborczego Łukasz Gibała studził entuzjazm swoich zwolenników i przypominał, że walka trwa.
6: Naprawdę my tych wyborów jeszcze nie wygraliśmy. Co więcej, ja naprawdę uważam, że pani senator Piątkowska ma realne szanse. Więc potrzebna jest pełna mobilizacja, ciężka praca.
5: Ciężką pracę zapowiada także Monika Piątkowska.
7: Przyjmuję ten wynik z dużą radością i obiecuję najbliższe 2 tygodnie ciężkiej, rzetelnej pracy.
5: Oboje zapowiedzieli spotkania i bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami. Oboje będą też dzisiaj rano przy Rondzie Mogilskim. Z kolei w Warszawie dobiega końca zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, a także Rady Miasta. Organizatorzy potrzebują do tego około 132 tysięcy podpisów. Według lidera stołecznej operacji referendalnej w miniony poniedziałek mieli ich już, tu cytat, grubo ponad 100 tysięcy. Seria wypadków na niestrzeżonych przejazdach kolejowych. W Kopydłowie w powiecie wieluńskim w Łódzkiem osobówka zderzyła się z pociągiem. Zginął 30-letni mężczyzna, a jadąca z nim kobieta została poważnie ranna. Z kolei w Sobolewie koło Białegostoku samochód wjechał pod przejeżdżający szynobus. Kierowca i pasażer auta trafili do szpitala. Żadnemu z 5 pasażerów szynobusu nic się nie stało. Ihor M. wciąż nie został przesłuchany przez prokuraturę i na razie nic się w tej sprawie nie zmieni. Śledczy chcą postawić mu bardzo poważne zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa za atak nożem w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Biegli stwierdzili jednak u mężczyzny silne zaburzenia psychotyczne, dlatego też zasądzony 3-miesięczny areszt spędzi na specjalnym oddziale w szpitalu.
8: To jest opinia o aktualnym jego stanie zdrowia. Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz.
5: Ale to, jak mówiła Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu, też będzie badane przez biegłych. Wiadomo, że mężczyzna był wcześniej notowany przez niemieckie i czeskie służby. Według ustaleń Rzeczpospolitej za niewykonywanie poleceń i stawianie oporu, ale też nielegalne przekroczenie granicy. I na koniec jeszcze oczekiwane filmowe wydarzenie roku. Wieczorem w Teatrze Wielkim w Warszawie odbędzie się premiera ekranizacji Lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kowalskiego. W rolach głównych Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska. W postać Ignacego Rzeckiego wcielił się Marek Kondrat, który specjalnie dla tej produkcji po 16 latach aktorskiej emerytury wrócił na filmowy plan. Po obejrzeniu pierwszych scen filmu pomyślałem, że uczestniczę w kinie, o którym zawsze marzyłem, mówił aktor.
9: Że ono przenosi nas w trochę inny świat, że postaci, które tam są, noszą emocje bardzo nam bliskie, prawdziwe. To jest wartość tej powieści i w każdej epoce aktualna. I że uczestniczę w zdarzeniu, które ma swoją kontynuację, bo wspominałem o swoim ojcu, który zagrał u Hasa postać Schlangbauma. Więc pomyślałem, że jak jest taka okazja, to dlaczego nie? I jestem zadowolony z tej decyzji.
5: Lalka w kinach już od środy.
10: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Mistrzowie Europy wrócili do kraju. Polski siatkarzy na lotnisku w Warszawie przywitały tłumy kibiców. Nasi zawodnicy do kraju wrócili kilkanaście godzin po wygranym w finale z Francją. Zmęczeni, ale szczęśliwi, mówi trener Nikola Grbicz.
11: Zrobiliśmy fajną robotę. Jestem zadowolony, okej? Twarz może być nie jest
3: Nie pokazuję, ale jestem zmęczony, ale jestem zadowolony oczywiście. Zadowolony, bo jesteśmy 5 miesięcy razem. Mamy teraz wizę za Los Angeles.
10: Pod wodzą trenera Grbicza Polacy przywieźli z dużej imprezy już 10. medal, mówi jeden z liderów naszej kadry, Tomasz Fornal.
4: Wierzymy w to, co trener nam przedstawia, jaką ma wizję od jego pierwszego roku, bo ja mam przyjemność być z nim od tak naprawdę pierwszego dnia, jak przejął reprezentację Polski. Każdy z nas wierzy w jego wizję, każdy z nas wierzy w to, jaką drogę nam pokazuje, jaką mamy obrać i wydaje mi się, że rezultaty tego są na podstawie wyników, które co roku osiągamy. W tym roku są tu 2 złote medale.
10: Złoty medal Mistrzostw Europy zapewnił Polakom start na igrzyskach w Los Angeles bez konieczności gry w kwalifikacjach. Wracają nieprzyjemne wspomnienia. Polscy siatkarze znów zagrają dziś na Strawberry Arena pod Sztokholmem. Pół roku temu Szwedzi zamknęli nam tam drogę na mundial, a dziś zagramy z nimi w Lidze Narodów. W pierwszej kolejce Szwecja wygrała z Rumunią 2-1, a Polska zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 0-0. A wczoraj do niespodzianki doszło w Augsburgu. Niemcy przegrały z Grecją 0-1. W drugim meczu w tej grupie Holandia pokonała na wyjeździe Serbię 2-1. W innej grupie w dywizji A Norwegia przegrała z Portugalią 1-2, a Dania pokonała Walię 2-0. Niespodzianka na kolarskich mistrzostwach świata w Montrealu. Złoto w wyścigu męskiej elity wywalczył Brandon McNulty. Amerykanin zaatakował 32 km przed metą i samotnie dojechał do niej, pokonując o 13 sekund finiszujących na czele małej grupki pościgowej Australijczyka Michaela Matthewsa oraz Holendra Mathieu van der Poela. Koszykarze Legii Warszawa po raz pierwszy w historii wywalczyli Super Puchar Polski. W finale turnieju w Sosnowcu pokonali Zastal Zielona Góra 110-96.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
1: Kochamy muzykę.

wersji Billie Jean, czyli Michael Jackson, zawsze i odsłonie. 8 minut po godzinie 7, poniedziałek 28 września. Jest, słuchajcie, takie rzeczy się zdarzają. ESP dostaje zgłoszenie, przychodzi taki tekst na specjalną aplikację ponoć. Nie wiem, jak to wygląda dokładnie, tekst tylko do

0: blisko, wychodząc z domu, dajcie mu smaczki, dajcie mu cokolwiek innego, żeby nie musiał uciekać, zwłaszcza na drzewo, bo później to kłopot dla wszystkich.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Uczymy przebojem.
0: Dla kota w sumie też.
1: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze UE dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Znowu nie możesz zasnąć.
6: Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Zobaczcie, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
10: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
11: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
9: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
10: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
12: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
13: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797-450-661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
14: Po reklamie.
15: Muzyczne radio.
16: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Sam Felt, Vice i Aloe Black z piosenką Hey Son. Hej synu, synu wstawaj, synu nie śpi tyle, masz do szkoły na ósmą, a jest 17 minut po siódmej. To jest właściwa pora, żebyś synu wstał i to koniecznie właściwą nogą, żebyś nie marudził, żebyś poszedł. A synu, musisz iść do szkoły, jesteś w tej szkole nauczycielem, masz 45 lat. Takie to życie. A teraz o rzeczach poważnych, na drogi wyjedziemy.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
2: Witajcie małe i duże mobile. Dzisiaj jeden temat powracający jak bumerang, ale bardzo ważny i mam nadzieję kilka informacji, które wam się przydadzą. Zimne noce przed nami, a kuny już szykują się do tego, by zagnieździć się w niektórych samochodach. Szukają ciepła w naszych pojazdach. Arek Włodarski, ruszamy.
1: Autoradio.
2: Kuna pod maską to nie tylko problem z kablami, zniszczonymi, pogryzionymi i innymi elementami wnętrza aut, ale przede wszystkim realne zagrożenie dla bezpieczeństwa w czasie jazdy. Główne dowody na obecność kuny pod maską to oczywiście ślady łap, pojawienie się sierści, ewentualnie odchodów. Są to bezkosztowe oznaki, ponieważ te bardziej bolesne oczywiście to poszarpane wygłuszenie maski, pogryzione kable oraz przewody przegryzione. Zaniepokoić też powinny nietypowe odgłosy dobiegające spod maski samochodu. Kuna najczęściej szuka pod maską ciepła schronienia, szczególnie w dni chłodne. Kłopot w tym, że to zwierzę terytorialne. I jeśli zadomowi się w aucie, będzie bronić swego domostwa, swego gniazda. Trudno będzie ją przegonić. Kuna w samochodzie pojawia się także wtedy, gdy zaparkujemy w nowym miejscu. Wtedy zwierzę atakuje przewody, na których może być zapach innej kuny. Dlatego zdarza się, że jedno auto jest ciągle atakowane, podczas gdy zaparkowane obok stoi nienaruszone. Choć na szczęście to rzadkie sytuacje.
1: Porady ekspertów.
2: Niestety kuna sieje spustoszenie, to realne zagrożenie, przegryzione przewody hamulcowe, elektryczne. W czasie jazdy poszczególne podzespoły mogą przestać działać i jeśli nie zauważymy uszkodzeń w porę, może dojść do nieszczęścia. Warto więc wyrobić sobie nawyk, by od czasu do czasu profilaktycznie zaglądać pod maskę i sprawdzać, czy wszystko jest ok. Jeśli kuna jest pod maską, a nie mamy profesjonalnych narzędzi pod ręką, no to wiadomo, stosujemy odstraszacze zapachowe. Kuny nie tolerują raczej zapachu mięty pieprzowej, eukaliptusa, cytryny czy olejku pieprzowego. Jedną z bardziej popularnych metod odstraszania zwierząt są urządzenia elektryczne emitujące ultradźwięki.
1: Autoradio.
2: Na rynku znajdziemy wersje na baterie oraz takie, które można podpiąć do akumulatora. Najlepsze urządzenia odstraszają kuny nie tylko od samochodu, ale także na większą odległość. Mamy więc pewność, że kuna będzie omijała całą posesję lub nawet parking, a nie tylko auto. Inna metoda, nieco podobna, to płytki o niskim napięciu. Te wypłaszają kuny przez ultradźwięk oraz szok elektryczny w komorze silnika spowodowany dotknięciem płytek znajdujących się pod napięciem. Co ważne, słabe impulsy prądowe, bo o nich mówimy, nie robią krzywdy zwierzęciu, które jest nomen omen pod ochroną, lecz tylko wypłaszają kuny. Arek Włodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

Słuchajcie, są takie rzeczy, o których się fizjologom nie śniło. Do Wałbrzycha się wybrałem, taka odrobina prywaty teraz na antenie w sobotę. I trafiłem, nagle tam policja stoi w jednym, drugim miejscu, myślę, obława jakaś, ale później widzę młodzieńców pędzących samochodami szybkimi, warczącymi. Okazało się, rajd jest jakiś, w końcu udało się gdzieś zaparkować w śródmieściu tego miasta, które z każdym rokiem staje się coraz piękniejsze, już teraz nie jest symbolem biedy i bieda szybów Lee. Tylko wychodzę, podchodzę do takiego pana, co tam idzie uśmiechnięty. Ten pan wygląda trochę jak pan Steimers tak zwany. I mówię do niego, on do mnie pewnie chciałby powiedzieć kierowniku. No to mówię do niego, złociutki, powiedz, co tutaj się dzieje. A on nagle spromieniony stanął i powiedział, Rybara, to jest pierwszy rajd wałbrzyski. I ja mówię, pierwszy? Pierwszy od 30 lat. Nareszcie. I udał się w kierunku dalszych czynności. Domyślamy się, jakich. Pewnie obserwować rajd. W sumie można było do pana powiedzieć również kochany. Tak jak teraz powiedzą Liber i Barbara Kurde i Szatan. Dzień dobry. Kocham cię. Złociutki i złociutka.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Jak rozwija się sektor odnawialnych źródeł energii w Polsce i Europie? Które rozwiązania najlepiej sprawdzą się w gminach i gospodarstwach domowych? Zapraszamy 2 października o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap 3. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
3: Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra Wiejska 39 oraz Świdnica Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Ultima Auto i organizator Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze zapraszają na 4. turniej piłki siatkowej Ultima Cup. Zagra 10 drużyn, w tym drużyny służb mundurowych. Z Jeleniej Góry, Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowie Ratunkowego, Komendy Miejskiej Policji, Aresztu Śledczego, Straży Miejskiej oraz drużyny Komendy Miejskiej Policji w Kamiennej Górze, Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, Karkonoskiego Parku Narodowego, Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze i drużyny sponsora strategicznego Ultima Team. 2 października Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze. Start godzina 9. Przewidziane nagrody również dla kibiców. Sponsor strategiczny Ultima Auto. Patroni medialni Muzyczne Radio 24jgora.pl i Miasta pod Śnieżką.
6: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215.
7: Po reklamie.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
8: 7.31. Patrzymy na ten termometr i znowu Jelenia Góra jest biegunem zimna w Polsce, a nie żadne tam suwałki, jak jeszcze kiedyś wcześniej. 2,8 stopnie Celsjusza na punkcie pomiarowym na lotnisku było notowane o godzinie 7, a najwyższa temperatura w regionie teraz to raptem coś koło 10 stopni i to jest już na styku województwa dolnośląskiego z Wielkopolskiem. Jeśli chodzi o temperatury maksymalne na poniedziałek 28 września, to informujemy 22 do 24 stopni. Na niebie całe mnóstwo słońca i dosłownie zero chmur, padać więc nie powinno. Wiatr słaby i umiarkowany głównie z kierunków południowych na Przedgórzu porywiste.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
9: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Sprawdzamy wartość ciśnienia 1024 hektopaskale na przeważającym obszarze regionu. To ciśnienie jest wysokie, nie ukrywamy tego i takie pozostanie. Biometr o poranku albo korzystny, albo w najgorszym wypadku obojętny, a jakość powietrza, no to wcale nie jest najlepiej. Albo jest bardzo dobrze, tak jak góry, Jelenia Góra, Wałbrzych, także częściowo ziemia kłodzka, albo jest dostatecznie jak na ziemi wrocławskiej, opolszczyźnie, a także ziemi lubuskiej i wielkopolskiej. Polsce. A teraz Jacek Rogulski i poranny raport regionalny w poniedziałek.
7: Dzień dobry. Na początek powracamy do tragicznego wydarzenia. 33-letni Mariusz G., sprawca śmiertelnego postrzelenia policjanta z Bolesławca, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Jak poinformował nas Sebastian Woźniak, prokurator rejonowy w Bolesławcu, dojdzie do zmiany kwalifikacji czynu z usiłowania zabójstwa na zabójstwo policjanta oraz jego czynną napaść. Za dokonaną zbrodnię grozi kara dożywotniego więzienia. Na chwilę obecną prokuratura nie ma żadnych wątpliwości co do poczytalności oskarżonego.
10: Sąd rejonowy w Bolesławcu na wniosek prokuratora rejonowego w Bolesławcu zastosował wobec podejrzanego o usiłowanie zabójstwa funkcjonariusza i czynnej napaści na tego funkcjonariusza tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Na chwilę obecną w sprawie trwają dalsze czynności procesowe i dowodowe. Jak Państwo zapewne wiecie, pojawiła się informacja, że pan funkcjonariusz policji, pan pokrzywdzony, niestety zmarł. Na pewno zostanie zmieniona ta kwalifikacja prawna. Z pewnością będzie ona zmieniona na dokonanie zabójstwa funkcjonariusza policji, łączonego oczywiście z czynną napaścią. W toku tego śledztwa dalej trwają czynności procesowe. To nie jest tak, że wszystko zostało wyjaśnione i zrobione. W dalszym ciągu trwają przesłuchania świadków. Będziemy oczywiście w tej sprawie zbierać materiał dowodowy w postaci chociażby opinii balistycznej. Jest też zaplanowana sekcja zwłok pokrzywdzonego. Bez tego w tej sytuacji niestety nie da się kontynuować tego postępowania. To są dość istotne okoliczności, które trzeba uskalić w toku sekcji zwłok.
11: Przypomnijmy, do tragedii doszło w miniony czwartek 24 września około godziny 11 w Kraśniku Górnym, gdzie policjanci z Bolesławca prowadzili na jednej z posesji czynności związane z informacją o możliwie skradzionym mieniu. Kiedy na posesję wrócił 33-letni Mariusz G., wyciągnął nielegalnie posiadaną broń i strzelił w kierunku funkcjonariusza. Kula trafiła sierżanta Natana Sieronia w głowę. Mimo natychmiastowej operacji policjant zmarł następnego dnia w szpitalu. Motyw działania 33-latka nie jest na razie znany. Do tematu wrócimy. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: Zmieniamy temat. Blisko 30 hektarów cennych przyrodniczo gruntów położonych we wschodniej części Karkonoszy w Grzbiecie Lasockim ma nowego właściciela. Teren znajduje się w otolinie Karkonoskiego Parku Narodowego i w obszarze Natura 2000 Karkonosze. Dzięki środkom przekazanym przez Fundację Drzewo i Jutro sfinalizowaliśmy transakcję zakupu tego obszaru, mówi Przemysław Tołoknow, zastępca dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego.
12: Na tych terenach mamy zbiorowiska łąk konietlicowych, muraw bliźniczkowych, bogatych w gatunki roślin naczyniowych. Nazywamy je tak kwietnymi łąkami. Występuje na nich ponad 40 gatunków roślin naczyniowych, szereg gatunków chronionych storczyków. Są to tereny ważne ze względu na łączność ekologiczną parku, jego otuliny i innych terenów przyrodniczo-cennych. Położone w korytarzu ekologicznym, służącym migracji zwierząt pomiędzy Karkonoszami w kierunku Gór Stołowych. Mamy tutaj miejsce występowania zarówno derkacza, wilka, ale także jest to pewien też element historii, który będzie Karkonoski Park Narodowy mógł ocalić, związanych z gospodarowaniem w tym regionie. Tereny te są skomunikowane, blisko nich przebiega szlak turystyczny. Jest możliwość jak gdyby podejścia do tych terenów. Podobnie jak w Podgórzynie, sam zakup gruntu powoduje, że Karkonoski Park Narodowy stał się właścicielem tego gruntu. Natomiast powiększenie parku będzie wymagało procedowania rozporządzenia w sprawie zmiany granic, zgód wszystkich szczebli samorządu, także od gminy przez szczebel starostwa powiatowego, no i na szczeblu wojewódzkim. Także czekają nas tutaj rozmowy z mieszkańcami. Jest to zakup od mieszkańców tej gminy, którzy zmienili swoje plany. 12 właścicieli mieli różne plany dla tego terenu. Nie wszyscy chcieli w tym miejscu mieszkać i użytkować rolniczo ten teren, stąd pojawiła się oferta sprzedaży.
7: Na koniec ziemia kłodzka i Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, gdzie z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa pokazano wystawę poświęconą rzeźbom i wizerunkom świętego Jana Nepomucena. A więcej na ten temat wie nasz reporter Jacek Zych.
13: Rzeczywiście wystawę pokazano przy okazji spotkania zorganizowanego w Młynie Papierniczym pod hasłem Nepomuceny Ziemi Kłodzkiej. Bohater wystawy wybrany został nie bez kozery. To nie tylko jedna z najczęściej pojawiających się postaci świętych na pograniczu polsko-czeskim, ale też mający, o ironio, chronić przed powodzią czy nagłą śmiercią w wodzie.
14: Jan Nepomucen był duchownym, żył w okresie XIV wieku i według legendy został przez wojsko króla czeskiego Wacława IV dziecko, torturowany i umęczony, a następnie zrzucony z mostu Karola do rzeki, do Wełtawy. W XVIII wieku przeprowadzono proces beatyfikacji oraz kanonizacji i ostatecznie w 1729 roku stał się on świętym. Został patronem Pragi, został patronem także spowiedników oraz wszystkich zawodów z wodą związanych.
13: Powiedziała dr Aneta Marek z Uniwersytetu Wrocławskiego, autorka książki poświęconej świętemu. Tak jak powiedziałem, Jan Nepomucen to jeden z najczęściej odwzorowywanych świętych w Czechach i w Polsce. Tylko na ziemi kłodzkiej pojawia się 243 razy w postaci figur, rzeźb, grafik czy obrazów. W 2023 roku naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego skończyli trwającą wiele lat inwentaryzację tych miejsc.
14: W miastach, na wsiach, ale także wewnątrz obiektów. Jeżeli chodzi o kościoły czy placówki muzealne, to również tam możemy spotkać naszego bohatera.
13: Ja przypomnę, że w czasie wielkiej powodzi w 2024 roku żywioł zabrał ze sobą stojącą na kamiennym moście w Lądku-Zdroju ponad 300-letnią rzeźbę świętego Jana Nepomucena. Pomimo prowadzonych kilkukrotnie poszukiwań na kilku kilometrach koryta Białej Lądeckiej nie udało się odnaleźć nawet najmniejszego kawałka tej rzeźby. Z Dusznik-Zdroju dla Muzycznego Radia, Jacek Zych.
7: Kolejny raport o 8.30.
9: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hey, this is ATB and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojem.
2: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
3: Twoje dziecko chodzi do 7 klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze UE dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapraszamy do udziału w polsko-niemieckich warsztatach edukacyjnych w laboratoriach Łukasiewiczport. Uczniowie z Polski i Niemiec wspólnie eksperymentują, rozwiązują zadania i uczą się poprzez praktyczne doświadczenia. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
6: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy się. Prąd.pl.
7: Po reklamie.
1: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.

0: Chłopak z sąsiedztwa, czy ciekawe, czy z chłopakami z sąsiedztwa to jest tak jak z dziewczętami z sąsiedztwa. Dobrze, nie brnijmy dalej w ten temat. 13 minut przed godziną 8 jest, jeśli chodzi o rzeczy ważniejsze od Arka Kłusowskiego i jego piosenki. Chłopak z sąsiedztwa to mamy rzecz teraz, która dotyczy każdego. Rzecz o ekonomii, o pieniądzach, o bogactwie. Czy o sławie też? No sława się przekłada na bogactwo zdecydowanie. Będziemy to sprawdzali.
1: Portfel. Na program zaprasza sponsor FUSE Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
2: Dzień dobry, to jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, zapraszam na informacje. Już za kilka tygodni wystartować może sezon grzewczy. Eksperci z Polskiego Alarmu Smogowego sprawdzili, czym najtaniej będzie ogrzewać 150-metrowy dom w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Przy założeniu, że zużycie ciepła w budynku wynosi 120 kWh na metr kwadratowy rocznie, najmniej kosztowne okazało się korzystanie z pomp ciepła. W zależności od wariantu nie powinno pochłonąć więcej niż 7200 zł. Posiadacze kotłów na gaz zapłacą ponad 8600 zł rocznie, a właściciele kotłów na pelet prawie 13 tysięcy. Najdroższe jest korzystanie z kotłów na olej opałowy. Rocznie kosztować będzie 15 tysięcy. Autorzy raportu brali pod uwagę ogrzanie domu i podgrzanie wody użytkowej. Nie uwzględniali kosztów urządzeń i instalacji. Aż 73% mikro, małych i średnich firm zakończyło ubiegły rok z zyskiem, tak wynika z badań cytowanych dziś przez Rzeczpospolitą. Sondaż pokazał, że ponad 1/5 przedsiębiorstw wyszła w ubiegłym roku na zero, a tylko co 20 poniosło straty, a mimo to właściciele zachowują daleko posuniętą ostrożność. Ponad połowa szefów firm nie zamierza zwiększać zatrudnienia, prawie połowa uważa, że w tym roku ich przychody się nie zwiększą, 43% ocenia, że koniunktura na rynku do końca roku będzie przeciętna, a 38% nie planuje inwestycji. Według przedsiębiorców rozwój hamują m.in. koszty pracy i energii oraz niestabilność prawa. A skoro mowa o sondażach, prawie 28% Polaków deklaruje, że utrzymuje większe zapasy żywności niż 2-3 lata temu. 11% twierdzi, że są zdecydowanie większe. Z sondażu firmy Provident wynika, że najlepiej zabezpieczeni są seniorzy, co druga osoba w tej grupie zgromadziła tyle, by przetrwać miesiąc. Generalnie jednak w spiżarniach nadmiaru nie ma. Co trzecia rodzina ma zapasy, które w kryzysowej sytuacji pozwolą jej przeżyć ledwie tydzień. Do łask wracają domowe przetwory. 80% Polaków przyznaje, że przygotowuje je przynajmniej od czasu do czasu. Najczęściej kisimy ogórki, robimy dżemy i konfitury oraz marynujemy grzyby. Tylko 15% Polaków deklaruje jednak, że robi to z oszczędności. Większość twierdzi, że domowe smakuje lepiej.
1: Pora dla inwestora.
2: Na warszawskiej giełdzie w piątek akcje taniały, nad kreską utrzymał się tylko indeks małych spółek. WIG20 stracił 0,3% i ma 4180 punktów, wycena KGHM spadła o 1,6%. Na rynku walutowym coraz drożej, za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,39 zł, za dolara 3,85 zł, a za franka 4,65 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 5,10 zł, a za 100 czeskich koron zapłacimy 18 zł i 5 groszy. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek, do usłyszenia.
1: Portfel. Na program zaprasza sponsor FUSE Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl

0: The Bad Touch to jest piosenka, która u nas zaznaczyła fakt, że wybija godzina 7.54, czyli 6 minut przed 8 i że jest właściwa pora na...
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: No to sprawdzamy, co tam na czwórce. Przypominamy, cały czas jest kolejka do wjazdu do Niemiec na przejściu granicznym Jędrzychowice-Ludwigsdorf z Gorzelec. Tudzież trzeba swoje odstać. Zapewne nie jest jakaś specjalnie długa, ale widać ją wyraźnie na mapie. Inne utrudnienia, spowolnienie do zatrzymania włącznie na wysokości Mopa-Chechło. Też A4. Jeśli jedziemy dalej, to Mysłowice. Tak, w kierunku na Wrocław też stoi się na Dębowo. No i w Krakowie również będzie się stało na Dębowo, na samym południu Krakowa, w kierunku na Wrocław. O tak. Jeśli chodzi o S8, to czysta przejezdna bez większych problemów, tylko w Warszawie, jak zwykle w kierunku na Wrocław, stoi się na Dębowo albo jedzie się powoli. To taka pora jest. To już jest normalne. S3 i S5 przejezdne bez kłopotów. Nawet połączenie S3 za 6 też bez porannego korka. Chyba, że o czymś nie wiemy. To dajcie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
2: Cześć, tu Lor. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Razem dbamy o środowisko. Związek Gmin Karkonoskich oraz Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach Kostrzycy zapraszają wszystkich chętnych z gmin członkowskich do udziału w jesiennej akcji sprzątania Czyste Karkonosze. Akcja trwa w okresie wrzesień-październik 2026. Zapewniamy worki i rękawiczki. Informacje w Związku Gmin Karkonoskich. Telefon 75 718 24 15. Partnerzy akcji. Gminy członkowskie Związku Gmin Karkonoskich. Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Szklarska, Poręba. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów w najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Kół serwis, autoserwis Bieniarz. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w kół serwis, autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, Wolności 150.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: Ósma.
3: Czas na wiadomości.
5: Kandydaci w wyborach prezydenta Krakowa walczą o głosy przed drugą turą. Awaryjne lądowanie samolotu w Porto, kilkunastu pasażerów w szpitalu. Sezon nad Bałtykiem coraz dłuższy. Turyści nie znikają wraz z końcem wakacji. Mirjam Lipińska. W Krakowie rusza kampania wyborcza przed drugą turą wyborów prezydenckich. Pierwszą wygrał wczoraj Łukasz Gibała, na którego głosowało nieco ponad 36% wyborców. Drugie miejsce z blisko 30% głosów zajęła popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska. Oboje pojawili się dziś rano na Rondzie Mogilskim, oboje z obważankami dla mieszkańców i oboje w tym samym celu. Przekonać wyborców do siebie i swoich pomysłów. Druga tura 11 października. Za granicą 15 osób, w tym dzieci, zostało rannych w wyniku eksplozji rosyjskiej bomby lotniczej, która trafiła w budynek mieszkalny w Charkowie. O ataku poinformował dziś rano burmistrz tego ukraińskiego miasta Ihor Terechow. Charków jest obecnie jednym z najbardziej atakowanych miejsc w Ukrainie, mówi Artur Żak z platformy Czarne Niebo.
6: Bomby lotnicze przede wszystkim to są manewrujące, szybujące bomby, które używa Federacja Rosyjska, trafiają w Charków z ogromną regularnością. To jest jeden z najniebezpieczniejszych środków napadu powietrznego, to z tego powodu, że dociera szybko, nie ma możliwości tak naprawdę prześledzenia i skutecznego przeciwdziałania temu środkowi rażenia powietrznego.
5: Charków to drugie pod względem wielkości miasto Ukrainy, położone na północnym wschodzie tego kraju, blisko granicy z Rosją. Awaryjne lądowanie samolotu Delta Airlines w Porto na północnym zachodzie Portugalii. Maszyna leciała z Barcelony do Bostonu. Na pokładzie pojawił się dym, jak wstępnie ustalono, w wyniku problemu technicznego. 14 pasażerów, którzy zatruli się dymem, trafiło do szpitala, a dym pojawił się, gdy samolot znajdował się nad Atlantykiem. Wracamy do kraju. Dzikie zwierzęta coraz częściej pojawiają się w polskich miastach. Problem dotyczy m.in. Warszawy. W zeszłym tygodniu mazowiecki sejmik zdecydował, że przez 2 lata nie będzie limitu odstrzału dzików. Eksperci podkreślają jednak, że sam odstrzał czy odławianie tych zwierząt problemu nie rozwiąże. Potrzebne są rozwiązania systemowe, przede wszystkim ograniczenie dostępu do pożywienia. A otworzyliśmy w miastach stołówki, mówi dr Robert Maślak z Uniwersytetu Wrocławskiego.
7: To są i śmietniki, do których rzeczywiście bardzo łatwo dobierają się dziki, to bez problemu. No jest to silne zwierzę, ale także no taki pokarm, który po prostu gdzieś wyrzucamy, nie wiem, karmiąc ptaki.
5: Jak przekonuje ekspert, samo zmniejszenie liczby dzików niewiele da, jeśli miasta nadal będą dla nich łatwym źródłem pokarmu. Mimo końca wakacji, sezon nad morzem ciągle trwa. Dość ciepły wrzesień sprawił, że wielu turystów przyjeżdża odpocząć nad Bałtykiem. Jak podkreślają właściciele nadmorskich hoteli czy pensjonatów, czasy, kiedy po wakacjach nadmorskie miejscowości świeciły pustkami, dawno już się skończyły. Teraz, jak mówi burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, sezon trwa co najmniej pół roku.
8: No i w ostatnich latach widzimy zdecydowane przedłużenie tego sezonu. Możemy mówić o około 180 dniach, 100 dochodzących do 200, już z takim sporym ruchem turystycznym.
5: Wśród turystów dominują przyjezdni z zagranicy, głównie z Niemiec i Skandynawii.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. To nie jest rewanż za przegrany baraż. Selekcjoner Jan Urban oraz jego piłkarze na każdym kroku podkreślają, że dzisiejszy mecz ze Szwecją nie ma dla nich żadnego podtekstu. Przypomnę, pół roku temu Szwedzi zatrzasnęli nam przed nosem drzwi do Mistrzostw Świata. Rzeczywiście nie było takiego tematu, mówi obrońca Tymoteusz Puchacz.
10: Takie rozmowy gdzieś tam nie miały jeszcze miejsca. Zobaczymy, jak już będzie bliżej tego spotkania. No też ja z mojej perspektywy mnie nie było, więc też te moje emocje co do tamtego spotkania są zupełnie inne, no bo ja to oglądałem w telewizji. Myślę, że warto się skupić po prostu na tym, żeby dobrze zagrać i wygrać, a nie szukać jakichś tam zadry czy innych tematów.
9: Przed wieczornym meczem sporo osób zastanawia się, czy selekcjoner znów postawi na Roberta Lewandowskiego, który w piątek z Bośnią i Hercegowiną zagrał bardzo źle. Jan Urban tłumaczył w Szwecji kapitana swojej drużyny.
11: Obserwując Roberta w hotelu, na posiłkach, było widać u niego trochę zmęczenie, że ten organizm
2: się jednak mimo wszystko adoptuje do innego czasu.
9: Mecz ze Szwecją dziś o 20:45. Hubert Hurkacz zagra dziś o finał turnieju w chińskim Chengdu. Rywalem rozstawionego z piątką polskiego tenisisty będzie turniejowa siódemka Kanadyjczyk Denis Szapowalow. W drugim półfinale rozstawiony z dwójką Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina zagra z Nikolozem Basilaszwilim z Gruzji. A jutro w finale debla wystąpi Jan Zieliński, który gra w Chinach w parze z Brytyjczykiem Lukeem Johnsonem. Swoich rywali poznają za kilka godzin. Czeskie tenisistki pokonały Ukrainki w finale drużynowego turnieju Billie Jean King Cup w chińskim Shenzhen. Linda Noskowa wygrała z Eliną Svitoliną 6-3-7-6, a Karolina Muchowa z Angeliną Kalininą 6-2-6-3. W tej sytuacji nie było potrzeby rozgrywania meczu deblowego. Czeszki sięgnęły po 12 tytuł, ale pierwszy od 8 lat. Bartosz Zmarzlik nie obronił tytułu mistrza świata na żużlu, ale przed nim jeszcze walka o brązowy medal w Ekstralidze. To w nadchodzący weekend, a z nami pierwsza odsłona barażowego pojedynku o ostatnie miejsce w elicie na przyszły sezon. PSZ Poznań po zaciętym meczu pokonał Stal Gorzów 47-43. Rewanż w niedzielę.
3: To były wiadomości. Muzyczne radio.
0: Kochamy muzykę.

Słuchajcie, takie rzeczy też się zdarzają, jeśli chodzi o OSP. Na przykład w Lubawce dostali kuchnię polową do gotowania gruchówki i bardzo się z tego cieszą. To jest fajna rzecz, dostać taką kuchnię polową, bo w razie w, nie wiem, jakiejś akcji, która trwa dzień, dwa, to mogą sobie coś tam zrobić, albo...

0: więcej nieprzycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
2: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Po reklamie.
6: Drogi na gorąco.
7: Zaglądamy na autostradową obwodnicę Wrocławia. Tam w kierunku na Kudowę na wysokości węzła stadionem zderzyła się ciężarówka z osobówką. Osobówka stoi na pasie zjazdowym, z tego co poinformowali nas nasi przyjaciele z Dolnośląskiej alarmowo, a także nasi przyjaciele z Zello. Ta osobówka czeka na asystans i stoi tam z wyłączonym silnikiem. Uważajcie i na nią, i na siebie, i na innych użytkowników. A gdyby coś było przez Was zauważone, coś, o czym warto, żeby wiedzieli ci, którzy jadą teraz drogami regionu, to dajcie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
6: Drogi na gorąco.
8: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Niby taka babska piosenka Meghan Trainor Getting Girl, ale każdy facet posłucha tego z przyjemnością, no chyba, że jest wyznawcą tylko i wyłącznie heavy metalu albo, nie wiem, hip-hopu. To wtedy niekoniecznie, ale idziemy w zakład, że najwyżej się nie przyzna. 18 po 8 i raz jeszcze mówimy wam...
1: Muzyczne Radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Dzień dobry, kłaniamy się nisko, a teraz kolejny z uwielbianych przez panie, mniej przez panów, nie wiadomo dlaczego, może dlatego, że za ładny jest. Oskar Cyms, Daj mi znać. Poleca się do słuchania i budzenia.

0: niby nic nie może dać, a jednak ona bierze i tak, a on jest z tego powodu smutny, ten człowiek. Śpiewający w formacji Lady Punk, wiecie, które miłość. To za nami 27 minut po godzinie 8, zanim u nas prognoza pogody i raport regionalny, to jeszcze...
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Jak zwykle zaczynamy od Korkostrady A4, wlot do Niemiec. Kolejka się skróciła, ale dalej na mapach to jest widoczne na czarno, czyli trzeba chwilkę postać, zanim się wjedzie, bo pewnie kontrolują. Jeśli chodzi o utrudnienia w okolicach Wrocławia na A4, to bez większych kłopotów spowolnienie tylko na węźle Wrocław Południe i dalej na zjeździe z autostradą stradowej obwodnicy Wrocławia na A4 właśnie. Tam trzeba troszkę wolniej, ale wiadomo, natężenie ruchu jest spore. Jeśli chodzi o dalsze kłopoty na A4 między kilometrami 281 a 287, trwają prace. Tam zwężono jezdnię w kierunku i Wrocławia, i Katowic. Obowiązuje 80, no i stoi się, to jest przed MOP-em Hechło w tych okolicach, na Dębowo kilka kilometrów. Mysłowice w kierunku Wrocławia też stoją od strony wschodniej. Kraków w kierunku Wrocławia stoi na Dębowo całe południe Krakowa. Na A4 tam trzeba swoje odczekać, nie ma na to innej rady. Jeśli chodzi o S8, tutaj bez większych kłopotów do Warszawy, dalej A2 też bez większych kłopotów, podobnie jak A1. Kłopoty są tylko na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Zjazd w kierunku Kudowy, tam osobówka zderzyła się z ciężarówką, a samochód osobowy czeka jeszcze na asystans. Jeśli chodzi o drogę krajową numer 3, czy drogę krajową numer S5, S3 i S5, tak to powinno brzmieć, to tam bez kłopotów większych. Chyba że o czymś nie wiemy, to dajcie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem. Reklama.
2: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Ruszyło głosowanie jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na projekty inwestycyjne oświatowe, społeczne i zielone, zgłoszone na rok 2027. Głosowanie odbywa się za pomocą platformy elektronicznej lub w jednym z 8 punktów głosowania. Więcej informacji na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Głosowanie potrwa do 12 października 2026 roku. Zapraszamy!
5: Po reklamie.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
0: Jest 8.31, a o godzinie 8 biegun zimna w Polsce przeniósł się do Kłodzka, gdzie termometry oficjalnie pokazały 4,3 stopnie Celsjusza, a najwyższa temperatura teraz jest na północy regionu, tam gdzie łączy się Dolnośląskie z Wielkopolskim i Lubuskiem. Tam jest 12 stopni in plus, a maksymalnie dzisiaj, uwaga, uwaga, od 22 do 24 stopni. Taka złota polska jesień na całego, zwłaszcza że całe mnóstwo słońca ma być na niebie. Zero chmur niemalże i dzień powinien obyć się bez opadów. Do tego wszystkiego wiatr jest słaby i umiarkowany z kierunków południowych, a na Przedgórzu Sudeckim będzie wiało porywiście.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
9: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: 1024 hektopaskale w tej chwili na barometrach stolicy regionu. Jeśli chodzi o region, to te wahania ciśnienia od 1022 do 1026 hektopaskali są i na takim poziomie to ciśnienie dziś pozostanie. Biometr jest o poranku korzystny, a jakość powietrza bardzo dobra. W najgorszym wypadku dostateczna, chociaż w ciągu ostatniej godziny odrobinkę się poprawiło. Najgorzej na Opolszczyźnie i we Wrocławiu. Te miejscowości i te miejsca są całe w objęte żółtymi alertami smogowymi. A teraz Jacek Rogulski, poranny raport regionalny. Dzień dobry.
10: Dzień dobry ponownie. Na początek echa wydarzeń minionego weekendu około 750 osób wzięło udział w 5. edycji Marszu Równości Görlitz z Zgorzelec. Uczestnicy przeszli trasą prowadzącą przez oba miasta. Niemiecka policja oceniła, że wydarzenie przebiegło w większości bez zakłóceń. Tegorocznym hasłem wydarzenia było Love United. Organizatorzy wskazywali, że marsz ma zwiększać widoczność osób queer oraz wyrażać poparcie dla równości i akceptacji. Z uczestnikami marszu rozmawiał nasz reporter Andrzej Stefańczyk.
11: Biorę udział w Paradzie Równości, ponieważ uważam, że jest to ważne. Prawa człowieka trzeba dziś chronić jeszcze bardziej niż wcześniej, na przykład kilka lat temu. Chcę w ten sposób pokazać swoje zaangażowanie i dać wyraz temu, że stoimy na straży tych praw. Jest to szczególnie ważne właśnie teraz i w tym regionie.
12: Dlaczego bierzesz udział w tej paradzie?
13: Żeby wesprzeć ten cały ruch LGBT.
12: Ten ruch według ciebie wymaga wsparcia?
13: Tak, wymaga wsparcia, bo szczerze mówiąc w Polsce to nie jest teraz tak powiedzieć legalnie. I żeby po prostu wesprzeć tych ludzi, żeby każdy się czuł bezpiecznie.
14: W dzisiejszych czasach ważne jest, żeby pokazywać różnorodność. Chcę zachęcić wszystkich, żeby wyszli na ulicę, pokazali siebie i żyli tak jak chcą. Nikt nie ma prawa ingerować w to, jak żyjemy.
15: W 5. edycji Marszu Równości Zgorzelec Görlitz udział wzięło około 750 osób. Uczestnicy przeszli 4-kilometrową trasę przez oba miasta, a na zakończenie spotkali się na pikniku Różnorodności w Görlitz. W wydarzeniu towarzyszyła kontrdemonstracja, w której uczestniczyło około 65 osób. Niemiecka policja oceniła, że zgromadzenia przebiegły w większości spokojnie. Funkcjonariusze prowadzą jednak postępowania dotyczące 3 uczestników marszu oraz 7 przypadków naruszenia przepisów podczas kontrdemonstracji, a wobec jednej osoby prowadzone są czynności w związku z podejrzeniem podżegania do nienawiści. Zgorzelec Görlitz, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
10: A teraz bardzo ważny temat, zwłaszcza o tej porze roku, kiedy chcemy się zabezpieczać przed przeziębieniami. Jak rozpoznać i skąd będziemy wiedzieć, czy miód jest właściwy, ten prawdziwy, czy ewentualnie fałszowany? A jedną z najprostszych, uwaga, metod fałszowania jest dodawanie do miodu cukru buraczanego, syropu glukozowo-fruktozowego lub innych tanich zamienników. No nie brzmi to specjalnie apetycznie, ale możemy się nabrać. Głównym celem programu kontroli i wytycznych prowadzonych przez właściwe instytucje jest całkowite wyeliminowanie z rynku zafałszowanych produktów oraz podawanie konsumentów precyzyjnych informacji i w związku z tym będzie właśnie na rynku pojawiał się program etykietowania miodu, mówi Magda Radke, wiceprezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze.
16: Miód, który jest z eksportu, cały wschód, który idzie od nas od Dalekiego Wschodu do najbliższego wschodu, dużo tego miodu się wlewa. On później jest etykietowany jako rozlewany czy robiony w Polsce, to zależy jak to bardzo chce się popisać kreatywnością. Czyli nie tylko miód, który jest przez naszych pszczelarzy nieuczciwie zrobiony, tylko jest duży problem z niewłaściwym, niezgodnym z prawem etykietowaniem miodu z importu, czy miodu od innych pszczelarzy i sprzedawanie tego jako etykiety. Na przykład ktoś ma 2 ule, tak? Świetnie, że ma. Ale taki ktoś, kto ma 2 ule, nie może paletami dostarczać miodu do dużych sklepów. No to się nie da. Cudów nie ma.
10: Zmieniamy temat. Tłumy na jarmarku staroci i osobliwości w Jeleniej Górze. W miniony weekend na stoiskach ustawionych na Placu Ratuszowym oraz sąsiednich uliczkach można było znaleźć m.in. antyki, porcelanę, stare monety, biżuterię, obrazy oraz wiele innych ciekawych eksponatów. Jarmark cieszy się od lat dobrą opinią kolekcjonerów, jak i odwiedzających, dlatego przyjeżdża na niego wiele osób z całego kraju oraz zagranicy, mówi Dominika Krop z Centrum Kultury Zameczek, organizatora wydarzenia.
17: Przyjeżdżają do nas nie tylko kolekcjonerzy, którzy sprzedają swoje zabytki, ale również przyjeżdżają ludzie, którzy kupują, tak? Więc jakby pomiędzy tymi całymi wystawcami też odbywa się handel, którego my nie widzimy na dobrą sprawę. Natomiast jest jednym z punktów najważniejszych jarmarku. W rozmowach z wystawcami, których już od wielu lat znamy z imienia, no to nikt nigdy nie narzekał. Zawsze każdy coś sprzeda, coś kupi, coś znajdzie dla siebie, także nikt nie jest nigdy pokrzywdzony na jarmarku.
18: Jelenia Góra właśnie z tego słynie, że dzięki temu, że władze zorganizowały to dwa razy w roku, ludzie z całej Polski mogą przyjechać i nie tylko z Polski i spotykamy się tutaj w sumie też ze znajomymi, z przyjaciółmi. Jest czas, żeby pójść coś zjeść dobrego, odpocząć, porozmawiać, spotkać się. Także tu zawsze jest pełno ludzi, także zapraszam wszystkich. Jeśli mają Państwo blisko czy daleko, trzeba wsiadać w auto, w samolot, autobus i przyjeżdżać jak najszybciej, bo to niestety jest tylko dwa razy do roku. Atmosfera i towar jest przepiękny.
17: Możemy już zaprosić na kolejną edycję, czyli 59., która odbędzie się 24 i 25 kwietnia 2027 roku. Nabór ruszy na tą edycję w połowie stycznia, więc jakby zapraszamy do zaglądania na naszą stronę internetową, ale również możemy zaprosić już na 60. edycję jubileuszową, która odbędzie się równo za rok we wrześniu 2027 roku, czyli 25-26 września.
10: Kolejny raport już o 9.30.
19: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Pogoda w górach.
20: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gobyr w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 6 do 11 stopni, wiatr południowy 12 metrów na sekundę, widzialność ponad 50 km, zachmurzenie na Śnieżce małe, bez opadów szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej temperatura od 8 do 22 stopni, bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, bez zachmurzenia, bez opadów, szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
10: No i wszystko wskazuje na to, że to świetna pogoda na wycieczkę pod warunkiem, że ktoś ma wolny poniedziałek, bo na Polanie Jakuszyckiej temperatura teraz w granicach już 10 stopni, a maksymalnie będzie nawet 20 kresek, zachmurzenie małe i umiarkowane, niewykluczone, że trochę wzrośnie, padać nie będzie, wiatr słaby z południa. Na Stogu Izerskim teraz około 11 stopni Celsjusza, dzisiaj maksymalnie słupek rtęci podniesie się do 19 kreski, dużo słońca, wiatr słaby również z południa. A na dole w Świeradowie-Zdroju dużo cieplej, bo około, no teraz 15 stopni, no to też jest dużo, pokazują termometry, ale w ciągu dnia będzie nawet 23 stopnie. Do południa utrzyma się bezchmurne niebo, jednak po południu spodziewane jest większe zachmurzenie. To będzie przede wszystkim słoneczny dzień.
19: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
21: Hey, my name is Gabry Ponte and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojem.
2: Reklama.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
0: Muzyczne radio o poranku.
7: Sprawdzamy godzinę.
8: 8.44 i nawet pół, czyli 15,5 minuty dzieli nas od godziny 9 o poranku w poniedziałek 28 września. O tej porze pojawia się Zalia z piosenką Znowu Sam.

0: reszta jest magia w jej głosie, w jej osobowości. Ta dziewczyna to naprawdę, myśleliśmy na początku, zrobi karierę, ale że aż taką to się nie spodziewaliśmy. I trzymamy mocno kciuki za dalszy ciąg jej, tak jak jej zobaczę kariery, trzymamy, zwłaszcza o poniedziałku, zwłaszcza w poniedziałek o poranku, też trzymamy kciuki, żeby tylko jeszcze się dawało je jakoś zmonetyzować, to byłoby pięknie. Sprawdźmy, czy tak się w ogóle uda.
1: Portfel. Na program zaprasza sponsor FUSE Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
2: Dzień dobry, to jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, zapraszam na informacje. Już za kilka tygodni wystartować może sezon grzewczy. Eksperci z Polskiego Alarmu Smogowego sprawdzili, czym najtaniej będzie ogrzewać 150-metrowy dom w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Przy założeniu, że zużycie ciepła w budynku wynosi 120 kWh na metr kwadratowy rocznie, najmniej kosztowne okazało się korzystanie z pomp ciepła. W zależności od wariantu nie powinno pochłonąć więcej niż 7200 zł. Posiadacze kotłów na gaz zapłacą ponad 8600 zł rocznie, a właściciele kotłów na pellet prawie 13 tysięcy. Najdroższe jest korzystanie z kotłów na olej opałowy. Rocznie kosztować będzie 15 tysięcy. Autorzy raportu brali pod uwagę ogrzanie domu i podgrzanie wody użytkowej. Nie uwzględniali kosztów urządzeń i instalacji. Aż 73% mikro, małych i średnich firm zakończyło ubiegły rok z zyskiem, tak wynika z badań cytowanych dziś przez Rzeczpospolitą. Sondaż pokazał, że ponad 1/5 przedsiębiorstw wyszła w ubiegłym roku na zero, a tylko co 20 poniosło straty, a mimo to właściciele zachowują daleko posuniętą ostrożność. Ponad połowa szefów firm nie zamierza zwiększać zatrudnienia, prawie połowa uważa, że w tym roku ich przychody się nie zwiększą, 43% ocenia, że koniunktura na rynku do końca roku będzie przeciętna, a 38% nie planuje inwestycji. Według przedsiębiorców rozwój hamują m.in. koszty pracy i energii oraz niestabilność prawa. A skoro mowa o sondażach, prawie 28% Polaków deklaruje, że utrzymuje większe zapasy żywności niż 2-3 lata temu. 11% twierdzi, że są zdecydowanie większe. Z sondażu firmy Provident wynika, że najlepiej zabezpieczeni są seniorzy, co druga osoba w tej grupie zgromadziła tyle, by przetrwać miesiąc. Generalnie jednak w spiżarniach nadmiaru nie ma, co trzecia rodzina ma zapasy, które w kryzysowej sytuacji pozwolą jej przeżyć ledwie tydzień. Do łask wracają domowe przetwory. 80% Polaków przyznaje, że przygotowuje je przynajmniej od czasu do czasu. Najczęściej kisimy ogórki, robimy dżemy i konfitury oraz marynujemy grzyby. Tylko 15% Polaków deklaruje jednak, że robi to z oszczędności. Większość twierdzi, że domowe smakuje lepiej.
1: Pora dla inwestora.
2: Na warszawskiej giełdzie w piątek akcje taniały, nad kreską utrzymał się tylko indeks małych spółek. WIG20 stracił 0,3% i ma 4180 punktów. Wycena KGHM spadła o 1,6%. Na rynku walutowym coraz drożej. Za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,39 zł, za dolara 3,85 zł, a za franka 4,65 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 5,10 zł, a za 100 czeskich koron płacimy 18 zł i 5 groszy. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel. Na program zaprasza sponsor FUSE Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl

0: It To You, jakże to piękny numer, idealny na poranek, idealny na 4 minuty przed 9 i przed wiadomościami.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojem.
0: Ale ten czas goni, tak goni, że czasu brak w zasadzie. Teraz Ustroński, za moment Sebastian Wysoczeński. Do usłyszenia, pa.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Nie zdążyłeś zobaczyć wystawy Medycyny Przyszłości w Bolesławcu? Nic straconego, ekspozycja przekroczyła granicę i od 14 września do 28 października otwarta będzie w Budziszynie, w Technologii und Gründer Centrum przy Preußwitzerstrasse. Zobacz interaktywne stanowiska, poznaj technologię przyszłości i przy okazji odkryj saksońską część pogranicza. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: Dziewiąta.
2: Czas na wiadomości.
4: Pracowity poranek kandydatów na prezydenta Krakowa. Ropa na rynkach coraz droższa, to znów podbije ceny na stacjach. Jak wygląda podróż bocianów do Afryki? Zdjęcia z niej trafią do internetu. Miriam Lipińska. Kandydaci na prezydenta Krakowa ruszają do walki o wygraną w drugiej turze. Zwycięzca pierwszej tury, Łukasz Gibała, na rondzie Mogilskim pojawił się już przed siódmą. Rozdawał mieszkańcom obwarzanki i przekonywał do głosowania na siebie.
5: Oto jeden z największych węzłów przesiadkowych. Jest tutaj mnóstwo ludzi. Ludzie śpieszą się do pracy. Część z nich nie zdążyła zjeść śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek, rozdając właśnie obwarzanki.
4: Kontrkandydatka Gibały, Monika Piątkowska, w tym samym miejscu pojawi się później. Za pół godziny, co skomentował jej rywal.
5: 9.30, tutaj trochę pośpi, zazdroszczę, no niestety, my pracujemy od 6.45, ale mam nadzieję, że zostanie dobrze przyjęta przez Krakowian, też osiągnęła naprawdę bardzo dobry wynik.
4: Druga tura w Krakowie, 11 października. A dla prezydenta Warszawy dziś sądny dzień. Kończy się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie jego odwołania. W sukces akcji referendalnej wątpi jednak senator KO Grzegorz Schetyna.
6: Nie mam takiego wrażenia, że warszawska ulica żyje tym referendum, inaczej niż w Krakowie.
7: W tej chwili mamy do czynienia z prezydentem, no, który zupełnie zostawia wszystko na boku. Warszawa nie jest dla niego istotna. Każdy poprzednik zostawiał po sobie przynajmniej most, on zostawił kładkę.
4: Dopowiada Karol Karski z PiSu. Według organizatorów stołecznej operacji referendalnej zebrano już ponad 100 tysięcy podpisów. Potrzeba minimum 132 tysięcy. Rządzący ponawiają apel do prezydenta o podpis pod ustawą o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, bo od tego zależy, czy pakiet CPN wróci. A jest potrzebny, bo ceny na stacjach przekraczają kolejne psychologiczne granice. Musimy znaleźć pieniądze na wsparcie dla kierowców, mówi wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat.
8: My jesteśmy zdeterminowani, żeby to zrobić, no ale potrzebujemy współpracy ze strony prezydenta. Dopóki prezydent będzie stawał okoniem, dopóty tej pomocy Polacy nie zobaczą.
4: Na razie jednak Karol Nawrocki mówi zdecydowane nie ustawie o nowym podatku. A ze światowych rynków nie wieje optymizmem, ropa mocno drożeje. Baryłka kosztuje już ponad 107 dolarów, o ponad 2,5% więcej. To reakcja rynków na brak postępów w zakończeniu wojny na Bliskim Wschodzie. Zmieniamy temat. Zdjęcia z podróży bocianów do Afryki będzie można obejrzeć w internecie. Ptaki mają przyczepione specjalne aparaty fotograficzne. Zadbali o to naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego. Urządzenia robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią zasięg, wysyłają je do Polski. Jak mówi inicjator projektu, profesor Łukasz Jankowiak, chodzi o to, by dowiedzieć się czegoś o życiu bocianów, kiedy te wyruszają na zimę do Afryki.
9: Mamy właśnie zdjęcia, no można powiedzieć, mikrosiedlisk, tak? Czyli takie zdjęcie zrobione w danym momencie, w danym czasie pokazuje dokładnie, jak to siedlisko wygląda, czy to pole jest zaorane, czy to pole jest po żniwach.
4: To nie pierwsza tego typu fotorelacja, ale w tym roku zdjęcia mogą zobaczyć nie tylko naukowcy. Fotografie trafią na portal Storklens.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Ostatnia wizyta pod Sztokholmem była dla naszych piłkarzy bolesna. Dziś okazja do rewanżu, bo Polska ponownie na Strawberry Arena zmierzy się ze Szwecją, tyle że w Lidze Narodów. Trener Jan Urban nie chce już wracać się wspomnieniami do przegranego barażu o Mundial.
11: Na pewno żeśmy to przeżyli bardzo mocno, ale nie przyjeżdżamy tu na zasadzie jakiegoś rewanżu za tamto spotkanie. Minęło już dosyć dużo czasu od tamtego momentu. Każde spotkanie jest inne, to są zupełnie inne rozgrywki, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zagramy dobre spotkanie.
10: Trener zapowiedział, że w porównaniu do meczu z Bośnią i Hercegowiną, zremisowanego przez Polaków 0-0, będą zmiany w składzie. I przyznał, że rozbijanie duetu środkowych obrońców FC Porto, czyli Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora, było błędem.
11: Kiwior wraca tak jakby na swoją pozycję i rzeczywiście na tej lewej obronie, być może z tego eksperymentu już czy z tej próby już zrezygnujemy.
10: Mecz ze Szwecją o 20:45. Nasi rywale w pierwszej kolejce pokonali Rumunię 2-1. Tymczasem mieliśmy wczoraj sporą niespodziankę w drugiej kolejce w dywizji A. Niemcy przegrały z Grecją 0-1. To oznacza, że rozpoczynający pracę z kadrą Jurgen Klopp w dwóch meczach wywalczył ledwie punkt. W innych wczorajszych spotkaniach Serbia przegrała z Holandią 1-2, tak samo jak Norwegia z Portugalią. Brandon McNulty będzie mógł cały przyszły rok jeździć w tęczowej koszulce mistrza świata. Amerykański kolarz niespodziewanie wywalczył w Montrealu złoto w wyścigu elity ze startu wspólnego. Zaatakował samotnie 32 km przed metą i udało mu się dojechać do finiszu 13 sekund przed rywalami. Srebro wywalczył Australijczyk Michael Matthews, a brąz Holender Mathieu van der Poel. Trudną i długą trasę pokonało tylko 58 ze 183 kolarzy. Z Polaków do mety dojechał jedynie Michał Kwiatkowski, był 50. Czeskie tenisistki wygrały finałowy turniej Billie Jean King Cup, a Europa po raz kolejny triumfowała w Laver Cup. Dokładnie po raz 6. W zakończonych wczoraj 3-dniowych zmaganiach w Londynie pokonali reprezentację reszty świata 13-5.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.
0: Kochamy muzykę.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa. Sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w

0: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: na cały dzień.
1: Rozpoczynamy poniedziałkowe przedpołudnie w Muzycznym Radiu, to już 28 dzień września. Sebastian Wysaczański, dzień dobry, witajcie. No i zerknijmy, co tam w gwiazdach dobrego, ciekawego. 94 dni do końca roku i kilka słów o tym, jaki ten poniedziałek będzie. Na pewno będzie słoneczny, na pewno złota polska jesień w tym tygodniu zawitała do nas i mamy nadzieję, że zostanie z nami jak najdłużej. Oby tak było. Natomiast w gwiazdach, barany, warto znaleźć sobie jakieś zajęcie, które skutecznie odwróci uwagę od wspomnień. Byki, dzień upłynie raczej w miłej atmosferze. Jedynie w pracy możliwe małe zawirowania. Bliźnięta będą rozkojarzone po weekendzie, łatwo dziś będzie o popełnienie małych błędów. Raki mogą mieć problemy z wywiązaniem się z obietnic, warto dziś sobie o nich przypomnieć. Lwy, wszystko pójdzie łatwo i gładko, ale nie zaszkodzi odrobina rozwagi i ostrożności. Panny docenią sami siebie i swoją wartość, dzięki czemu ambitniej będą dążyć do celu. Wagi mogą odczuwać brak satysfakcji. Samopoczucie w związku z tym może być nie najlepsze. Skorpiony zaczną rozdrapywać stare rany. Przyda się oderwanie od natrętnych myśli. Strzelcy, mała iskra może skończyć się jakąś nieprzyjemną i zupełnie niepotrzebną sprzeczką. Koziorożce, niewykluczone kłopoty. Naprawę domowych sprzętów lepiej powierzyć fachowcom. Wodniki, nie ma potrzeby martwić się na siłę. Lepiej w nowy tydzień jesieni wejście z uśmiechem, a ryby, trzeba mówić prawdę. Prędzej czy później coś wyjdzie na jaw i powstaną z tego kłopoty. Proszę bardzo, ryby. Proszę uważać o tym, co się dzisiaj mówi. Poniedziałek mamy, Marek obchodzi imieniny. Marek jest skryty, lojalny i pewny siebie. Wacław, spokojny, zdolny i twórczy, a Tymon doradczy, oszczędny i ambitny. Serdecznie was, panowie, pozdrawiamy. Jeśli znacie Marka, Wacława albo Tymona, złóżcie dzisiaj im życzenia. Będzie im na pewno miło. Osoby urodzone 28 września są impulsywne i wojownicze. Wyróżniają się zdolnościami porównywawczymi. Posiadają również wybitne zdolności artystyczne, zwłaszcza w kierunku architektury, sztuki lub muzyki. Zazwyczaj są gorliwe i pracowite, ale czasami brak im cierpliwości i wytrwałości, aby rzecz rozpoczętą doprowadzić do pomyślnego końca. Szczęśliwa cyfra to 9, kamień szlachetny to diament, a sprzyjający znak zodiaku na dziś – strzelec.
0: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy.

0: Ruszyło głosowanie jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na projekty inwestycyjne, oświatowe, społeczne i zielone, zgłoszone na rok 2027. Głosowanie odbywa się za pomocą platformy elektronicznej lub w jednym z 8 punktów głosowania. Więcej informacji na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Głosowanie potrwa do 12 października 2026 roku. Zapraszamy!
1: Nawet niewielkie odchylenie geometrii kół może pogorszyć komfort jazdy i trwałość twojego auta. Q-Service Autoserwis Bieniarz ustawi zbieżność od ręki. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej na Facebooku. Zbieżność od ręki. Tylko w Q-Service Autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra Wolności 150.
2: Po reklamie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
4: 9.30 już punktualnie, spoglądamy na prognozy pogody, a tam piękna, złota polska jesień, 13 stopni na termometrach jest teraz, trochę chłodno, pewnie to moment na grubszą bluzę, natomiast dzisiaj po południu te bluzy ściągać będziemy, bo 22-23 stopnie prognozowane jest w godzinach popołudniowych, bardzo duża ilość słońca dzisiaj na Dolnym Śląsku, błękit nieba, naprawdę wspaniały poniedziałek nam się już zapowiedział i właśnie się zaczął, nie inaczej zresztą będzie podczas kolejnych dni tego tygodnia, temperatury w tym tygodniu codziennie powyżej 20 stopni, tak myślę, że nawet do niedzieli korzystajmy, cieszmy się, nie wiadomo jak będzie później, więc bierzemy co jest.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
5: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
4: Czas na raport regionalny, przedstawi Jacek Rogulski.
6: A na początek powracamy do tragicznych wydarzeń. 33-letni Mariusz G., sprawca śmiertelnego postrzelenia policjanta z Bolesławca, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Jak poinformował nas Sebastian Woźniak, prokurator rejonowy w Bolesławcu, dojdzie do zmiany kwalifikacji czynu z usiłowania zabójstwa na zabójstwo policjanta oraz jego czynną napaść. Za dokonaną zbrodnię grozi kara dożywotniego więzienia. Na chwilę obecną prokuratura nie ma też żadnych wątpliwości co do poczytalności oskarżonego.
7: Sąd rejonowy w Bolesławcu na wniosek prokuratora rejonowego w Bolesławcu zastosował wobec podejrzanego o usiłowanie zabójstwa funkcjonariusza i czynnej napaści na wielu funkcjonariusza tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Na chwilę obecną w sprawie trwają dalsze czynności procesowe i dowodowe. Jak Państwo zapewne wiecie, pojawiła się informacja, że pan funkcjonariusz policji, pan pokrzywdzony, niestety zmarł. Na pewno zostanie zmieniona ta kwalifikacja prawna. Z pewnością będzie ona zmieniona na dokonanie zabójstwa funkcjonariusza policji, połączonego oczywiście z czynną napaścią. W toku tego śledztwa dalej trwają czynności procesowe. To nie jest tak, że wszystko zostało wyjaśnione i zrobione. W dalszym ciągu trwają przesłuchania świadków. Będziemy oczywiście w tej sprawie zbierać materiał dowodowy w postaci chociażby opinii balistycznej. Jest też zaplanowana sekcja zwłok pokrzywdzonego. Bez tego w tej sytuacji niestety nie da się kontynuować tego postępowania. To są dość istotne okoliczności, które trzeba uskalić w toku sekcji zwłok.
8: Przypomnijmy, do tragedii doszło w miniony czwartek 24 września około godziny 11 w Kraśniku Górnym, gdzie policjanci z Bolesławca prowadzili na jednej z posesji czynności związane z informacją o możliwie skradzionym mieniu. Kiedy na posesję wrócił 33-letni Mariusz G., wyciągnął nielegalnie posiadaną broń i strzelił w kierunku funkcjonariusza. Kula trafiła sierżanta Natana Sieronia w głowę. Mimo natychmiastowej operacji policjant zmarł następnego dnia w szpitalu. Motyw działania 33-latka nie jest na razie znany. Do tematu wrócimy. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: A teraz Czarnozdrój, gdzie rozpoczął się remont miejscowego Orlika. To jedno z kilkuset boisk na terenie całego Dolnego Śląska, które przejdzie gruntowną modernizację. Materiał Jacka Zycha.
9: Tak, rzeczywiście prace na boisku rozpoczęły się już kilka dni temu. Obiekt wybudowany na początku XX wieku przejdzie naprawdę gruntowną modernizację, bo i jego stan przedstawiał po niemal dwóch dekadach użytkowania sporo do życzenia.
10: Tak, nie widać, ale nawierzchnia była jeszcze starego typu. Był to granulat taki z gumy, ciężki w utrzymaniu, trudny w utrzymaniu i też niezbyt dobrze oceniany przez osoby korzystające z tych boisk miejskich. klub sportowy MKS Szczawno-Zdrój. Na co dzień korzystał z tego obiektu również inni mieszkańcy. Są dzisiaj nowe technologie, więc będzie sztuczna nawierzchnia, ale wypełniana już odpowiednim granulatem piaskowym.
9: Powiedział Marek Ćmikiewicz, burmistrz Szczawna-Zdroju. Remont orlika będzie kosztował ponad 1 400 000 zł i tak jak powiedziałem, to jeden z kilkuset takich obiektów, jakie w tym i przyszłym roku zostaną wyremontowane na terenie nie tylko Dolnego Śląska.
2: Mamy już dzięki absolutnym przyspieszeniu zmodernizowanych 700 orlików. One mają niekiedy po kilkanaście lat już, a 900 orlików jest w trakcie inwestycji. One, podobnie jak ten orlik, otrzyma drugie życie.
9: Powiedział Piotr Borys, wiceminister sportu i turystyki, przedstawiając na Dolnym Śląsku rządowy program Aktywni na Orliku, mający aktywizować młodzież i pobudzać zajęcia prowadzone na tych właśnie obiektach. Ze Szczawna-Zdroju dla Muzycznego Radia Jacek Zych.
6: Blisko 30 hektarów cennych przyrodniczo gruntów położonych we wschodniej części Karkonoszy w Grzbiecie Lasowskim ma nowego właściciela. Teren znajduje się w otulinie Karkonoskiego Parku Narodowego i w obszarze Natura 2000 Karkonosze. Dzięki środkom przekazanym nam przez Fundację Drzewo Jutro sfinalizowaliśmy zakup tego obszaru, mówi Przemysław Tołokno, zastępca dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego.
11: Na tych terenach mamy zbiorowiska łąk konietlicowych, muraw bliźniczkowych, bogatych w gatunki roślin naczyniowych. Nazywamy je tak kwietnymi łąkami. Występuje na nich ponad 40 gatunków roślin naczyniowych, szereg gatunków chronionych storczyków. Są to tereny ważne ze względu na łączność ekologiczną parku, jego otuliny i innych terenów przyrodniczo cennych. Położone w korytarzu ekologicznym, służącym migracji zwierząt pomiędzy Karkonoszami w kierunku Gór Stołowych. Mamy tutaj miejsce występowania zarówno derkacza, wilka, ale także jest to pewien też element historii, który będzie Karkonoski Park Narodowy mógł ocalić, związanych z gospodarowaniem w tym regionie. Tereny te są skomunikowane, blisko nich przebiega szlak turystyczny. Jest możliwość jak gdyby podejścia do tych terenów. Podobnie jak Podgórzynie, sam zakup gruntu powoduje, że Karkonoski Park Narodowy stał się właścicielem tego gruntu. Natomiast powiększenie parku będzie wymagało procedowania rozporządzenia w sprawie zmiany granic, zgód wszystkich szczebli samorządu, także od gminy przez szczebel starostwa powiatowego, no i na szczeblu wojewódzkim. Także czekają nas tutaj rozmowy z mieszkańcami. Jest to zakup od mieszkańców tej gminy, którzy zmienili swoje plany. 12 właścicieli mieli różne plany dla tego terenu. Nie wszyscy chcieli w tym miejscu mieszkać i użytkować rolniczo ten teren, stąd pojawiła się oferta sprzedaży.
6: Kolejny raport o 10.30.
12: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Pogoda w górach.
13: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gobyr w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 6 do 11 stopni, wiatr południowy 12 metrów na sekundę, widzialność ponad 50 km, zachmurzenie na Śnieżce małe, bez opadów szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 8 do 22 stopni, bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, bez zachmurzenia, bez opadów, szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
14: Dzień dobry. Dominik Adamczyk, ratownik dyżurny grupy sudeckiej. Zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Ciepło 19-21 stopni. Na zachodzie regionu nawet do 22 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany. W kierunku południowego i wschodniego, powyżej 1200 metrów, chłodniej, 8-11 stopni. Wiatr może w porywach osiągnąć do 60 km na godzinę. Warunki w górach. Bez uwag, sucho i ładnie. Zapraszamy w góry.
6: No i temperatura powoli pnie nam się do góry. Na razie jeszcze chłodno na Polanie Jakuszyckiej w granicach 11 stopni Celsjusza, ale w ciągu dnia nawet 20 kresek. Zachmurzenie małe i umiarkowane, wiatr słaby z południa. Na Stogu Izerskim teraz około 12 stopni Celsjusza. Dzisiaj maksymalnie będzie nawet 19 kresek. Dużo słońca, niewiele chmur, wiatr słaby z południa. A w Świeradowie Zdroju teraz 16 stopni pokazują termometry. Temperatura podniesie się w ciągu dnia nawet do 24 stopni. Do południa nie utrzyma się bezchmurne niebo, jednak po południu spodziewane jest niewielkie zachmurzenie. Mamy gwarancję, to będzie na pewno słoneczny dzień.
12: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
15: Hi, I'm Riel and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music. Oh,

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
0: Po reklamie. Muzyczne radio.

Grammy w Muzycznym Radiu 8 minut do godziny 10. Za moment wiadomości z kraju i ze świata, w nich na pewno o lalce Bolesława Prusa, bo o tym mówi cała Polska od kilku dni. Na pewno będzie to temat, który będzie jeszcze, myślę, przez bardzo długi czas powracał za sprawą różnych opinii, no, które są, tak jak wspomniałem, różne, ale bardzo mocno też dzielą. No tylko się nie pokłóćmy o to. To ja o to proszę, żebyśmy się a propos tej lalki nie pokłócili. Więc wieczorem premiera nowej ekranizacji Lalki. O tym właśnie w wiadomościach o godzinie 10. Do tego czasu jeszcze Oli Mars i Kaja.

0: Reklama. Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
1: Kopcenie z rury? Spadek mocy? To znak, że filtr DPF i twoi sąsiedzi wołają o pomoc. Umów się na wizytę w serwisie DPF w Lubaniu. Zadbamy o twoje auto i o czyste powietrze. Pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów oraz wszystkie inne bieżące naprawy. Klocki, olej, filtry, serwis silnika. Dzwoń 733 90 7000. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 10:00.
0: Czas na wiadomości.
4: Dziś eksperyment procesowy po śmierci 7-latka w akwaparku. W Krakowie trwa walka o głosy przed prezydencką dogrywką. Wieczorem premiera nowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa. Miriam Lipińska. Jak doszło do śmierci 7-latka, który utonął w łódzkim akwaparku Fala? W wyjaśnieniu tego ma pomóc dzisiejszy eksperyment procesowy. Do tragedii doszło podczas nauki pływania. Chłopiec przez kilka minut był pod wodą. Uratował go mężczyzna, który pływał na sąsiednim torze, mimo że na basenie byli w tym czasie ratownicy. Dziecko przez 2 tygodnie walczyło w szpitalu o życie. Podczas eksperymentu śledczy chcą sprawdzić, jaką widoczność mieli opiekunowie dzieci i ratownicy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
5: Żeby przeprowadzić taki eksperyment, należy jak najwierniej odtworzyć warunki, które panowały w dniu samego zdarzenia.
4: Jak dotąd w sprawie nikt nie usłyszał zarzutów. Kandydaci na prezydenta Krakowa nie odpoczywają. Z samego rana ruszyli w miasto. Zwycięzca pierwszej tury, Łukasz Gibała, pojawił się na rondzie Mogilskim już przed 7:00. Jego rywalka Monika Piątkowska blisko 3 godziny później. Łukasz Gibała zamierza walczyć o głosy tych, którzy w pierwszej turze poparli innych kandydatów, ale nie będzie prosić o przekazanie poparcia.
6: Uważam, że takie rozmowy, które by dotyczyły jakiegoś przekazywania głosów, no byłyby niewłaściwe, że lepiej rozmawiać bezpośrednio z wyborcami.
4: Intensywny czas rozmów zapowiada też Monika Piątkowska.
7: Będziemy rozmawiać, będziemy przekonywać, będziemy prezentować pomysły na miasto i oczywiście słuchać mieszkańców.
4: Wyborcza dogrywka 11 października. Niepewna polityczna przyszłość Michała Moskala w PiS-ie. Na razie na własną prośbę został w partii zawieszony. To pokłosie medialnych doniesień w sprawie kolejnej odsłony afery Zonda Krypto. Według nich Moskal miał konsultować z szefem giełdy kryptowalut, Przemysławem Kralem, poprawki do ustawy o kryptowalutach. Źle to wygląda, ocenia Michał Dworczyk, kiedyś w PiS-ie, dziś w Rozwoju Plus.
8: Nie wygląda to dobrze, to oceniając od strony takiej polityczno-wizerunkowej wygląda to źle. Pan Moskal dobrą podjął decyzję, że zawiesił swoje członkostwo w klubie Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że te informacje są niepokojące.
4: Michał Moskal twierdzi, że nie przygotowywał poprawek do ustawy o rynku kryptoaktywów. Ambasada Rosji protestuje przeciwko rozbiórce pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Rzeszowie i żąda natychmiastowego wstrzymania prac. Rozbiórka rozpoczęła się we wtorek. Na początek zdjęto ważącą ponad 6,5 tony figurę ze szczytu pomnika.
9: Zostanie przeniesiona do Muzeum Techniki i Militariów. Płaskorzeźby, które są poniżej, zostaną przeniesione na cmentarz żołnierzy radzieckich, natomiast ziemia z pól bitewnych na cmentarz Pobitno.
4: Mówi rzeczniczka prezydenta miasta Marzena Kłeczek-Krawiec. Już dziś w Teatrze Wielkim w Warszawie premiera nowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Zrobiliśmy wielkie, epickie kino, podkreśla producent Radosław Drabik.
10: Ja nie miałem nigdy w swojej głowie innego planu, niż dostarczyć najwyższej jakości mądrą rozrywkę, żeby Polacy znowu poczuli, jak wspaniale jest spędzić 2,5 godziny w kinie, jak wspaniale jest i zaśmiać się i wzruszyć.
4: Film z gwiazdorską obsadą wyreżyserował Maciej Kawalski. Lalka do kin wchodzi już w środę.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
11: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: No to jedziemy wspólnie i sprawdzamy, co się dzieje. Na głównych trasach Dolnego Śląska nie ma w tej chwili potwierdzonych wypadków. Natomiast kierowcy powinni uważać i zwrócić uwagę na roboty na drodze krajowej numer 36 między Siedlcami a Wąsoszem, gdzie obowiązuje ograniczenie do 40 km na godzinę. Ważna informacja na jutro, ponieważ od 8 rano zostanie zamknięta S3 w kierunku Zielonej Góry między Głogowem Południe a Głogowem Zachód. Przypomnę, to jutro objazd poprowadzi droga wojewódzka 333. Na ten moment to wszystko, a ponownie sprawdzimy, co dzieje się na dolnośląskich trasach już za godzinę.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Niepełnosprawna Elżbieta i jej również niepełnosprawna córka Małgorzata mieszkają razem. A każdy ich dzień życia wiąże się z dużą liczbą wyzwań, którym muszą stawiać czoła. Dla człowieka zdrowego takie zwykłe czynności, jak korzystanie z łazienki, są proste i oczywiste. Dla osoby niepełnosprawnej to miejsce, które stwarza ryzyko upadku i urazu. Pragnieniem kobiet jest remont łazienki i zamontowanie w niej otwieranej wanny i specjalnego siedziska. Każda pomoc finansowa przybliży je do stworzenia przestrzeni, w której będą mogły czuć się bezpiecznie. Środki prosimy przekazywać na adres siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak. siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak.
0: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy tak, że bez promocji.

Kate Ryan w Muzycznym Radiu, 20 minut po godzinie 10, mamy poniedziałkowe przedpołudnie. Zbliża się koniec września, ale wrzesień żegna nas zresztą całkiem przyjemnie i przywitał nas fajnie, bo dużo słońca na początku września, w pierwszych dniach tego miesiąca, a wrzesień żegna nas prawdziwą polską jesienią. Czyli mogę powiedzieć tak, przywitał nas latem, żegna nas piękną jesienią, temperatury powyżej 20 stopni prognozowane są do soboty, na pewno w niedzielę widzę jakieś opady deszczu, ale bardzo niewielkie i takie przelotne, więc to jeszcze się może wszystko poprzecierać i zmienić. Natomiast ten tydzień to zdecydowanie szansa na to, aby jeszcze skorzystać z jakichś fajnych spacerów, takich popołudniowych, bo wieczorem już chłodno, rano zresztą też. No i ubrać się trzeba ciepło, bo tu mało brakuje i już jakieś tam przeziębienie może nas złapać. Te pierwsze przeziębienia, nie chcę tak powiedzieć, no ale chyba można, że już ruszyły niestety. Więc uważajcie na siebie. Dużo zdrówka wam życzymy. To jest też czas na pewno na taką herbatkę z miodem, z imbirem, z jakimś goździkiem. Aj, są te jesieniary, przecież słuchacze Muzycznego Radia też lubią jesień, bo to i czas wyjątkowy, taki pełen różnych dekoracji jesiennych, a później święta zleci, zaraz nowy rok w zasadzie. Time to say goodbye teraz, to pewnie a propos lata jeszcze, Justyna Steczkowska za moment.

0: Reklama. Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne radio.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
1: 10.30 już punktualnie na termometrach, teraz w okolicach 17 stopni, 18 we Wrocławiu, tam troszkę więcej, ta 17 w Jeleniej Górze. Dzisiaj bardzo duża ilość słońca, błękit nieba będzie towarzyszył nam przez cały dzień, do późnych wieczornych godzin. Temperatury maksymalne w okolicach 22 stopni w Jeleniej Górze i w okolicach 23-4 nawet we Wrocławiu. W nocy, no te noce już chłodnej, do tego musimy się przyzwyczaić. W nocy tylko 5 stopni, ale jutro, czyli we wtorek, w środę, w czwartek, w piątek i w sobotę temperatury na pewno powyżej 20 stopni. Każdego dnia będzie towarzyszyła nam duża ilość słońca. Piękny tydzień już w naszych prognozach i co ważne również na Dolnym Śląsku i w naszym regionie zdrowo oddychamy.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
2: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
3: Na początek ważna informacja. Dzisiaj o godzinie 8 wystartowało głosowanie na Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2027. O zasadach głosowania, kwotach przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów mówił na konferencji prasowej prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak wraz z Barbarą Graczek z Urzędu Miasta.
4: Po raz 13 będziemy realizowali budżet obywatelski razem z mieszkańcami Jeleniej Góry i to jest ważne i istotne. To przede wszystkim mieszkańcy zadecydują, na jakie projekty zostaną przekazane pieniądze. W sumie mamy 4 600 000 zł, z czego na projekty inwestycyjne 2 600 000, na projekty oświatowe 830 000, 570 000 na projekty społeczne i aż 600 000 na projekty zielone. W sumie złożonych zostało 42 projekty. Jest to budżet mieszkańców Jeleniej Góry. I mieszkańcy zadecydują, więc gorąco proszę, żebyście aktywnie zaczęli głosować na poszczególne te projekty, które zostały przyjęte do realizacji.
5: Głos na projekty mogą oddawać wszyscy mieszkańcy miasta. Można głosować za pośrednictwem platformy internetowej jodbojeleniagora.pl lub też w punktach wyznaczonych do głosowania Centrum Obsługi Klienta przy ulicy Ptasiej 6A, Wydział Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy, pokój 208, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska, Czytelnia przy ulicy Bankowej oraz Filie przy ulicy Różyckiego, przy Placu Piastowskim, przy ulicy Cieplickiej, przy ulicy Wrocławskiej i Muzeum Miejskie Dom Gerharda Hauptmana. Jeżeli mieszkańcy głosować będą przez platformę, z jednego numeru telefonu mogą oddać maksymalnie 3 głosy, a na przykład za dzieci, które nie mają telefonów komórkowych, mogą zagłosować rodzice.
3: Głosowanie potrwa do 12 października do godziny 14, natomiast lista zadań przyjętych do realizacji w 2027 roku zostanie ogłoszona do dnia 28 października.
2: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
3: Smaki Karkonoszy przyciągnęły w ostatni weekend do Podgórzyna tłumy mieszkańców i turystów. Przez dwa dni uliczki w okolicach Urzędu Gminy stały się miejscem do integracji oraz poznania lokalnych wyrobów. Można było spróbować swojskich specjałów, poznać regionalnych producentów. Przygotowaliśmy również wiele atrakcji dla całych rodzin oraz ciekawy program artystyczny, mówi Anna Kurowska, wójt gminy Podgórzyn.
6: Smaki Karkonoszy prezentują to, co potrafią nasi mieszkańcy, bo to jest właśnie dla nich impreza i też przez nich współtworzona. To jest impreza, która no, troszeczkę miała zastąpić dożynki, ale też połączyć mieszkańców wszystkich naszych 10 miejscowości. Właśnie pokazać, co tworzą, co wytwarzają, zaprezentować nasze koła gospodyń wiejskich, sołectwa i tą siłę mieszkańców właśnie przełożyć na organizację imprezy.
7: Łączymy pokolenia, bo chcemy, aby tutaj wypoczywały rodziny, korzystały z tych wszystkich atrakcji, które zapewniamy, kosztowały tych naszych karkonoskich smaków, ale też i zasięgnęły troszkę edukacji.
3: Agnieszka Rozenek z Urzędu Gminy Podgórzyn.
7: Od maleńkiego dbamy o to, aby nasi najmłodsi przy wsparciu jednostek OSP Podgórzyn uczyli się pierwszej pomocy, jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych. Tutaj w takiej zabawowej formie te stoiska od rana cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczymy się też o regionie. To są takie prawdziwe karkonoskie smaki. To jest impreza, która ma na celu integrować naszych mieszkańców, pochwalić się naszymi mieszkańcami, ale my mnóstwo sąsiadów tutaj z regionu, ale też i turystów. Przepiękna pogoda przyciąga i kusi właśnie tymi atrakcjami.
3: Tutaj każda miejscowość prezentuje to, co ma najlepszego.
8: Pieczemy, tak, mamy takie pomieszczenie gminne, taką fajną kuchnię i tam się spotykamy i robimy te właśnie słodkości.
3: Smakołyki, jakie słodkości dzisiaj możemy tutaj podziwiać i próbować?
8: Dzisiaj mamy sporo tych ciast. Są rogaliki, jest miodownik, sernik, jabłecznik, jeszcze inne takie przekładańce.
3: No a teraz pozostaniemy w takiej sferze spożywczej, bo to, co ważne o tej porze roku, no to przede wszystkim wiemy, że jeżeli chcemy się odpornić, no to oczywiście miód, fałszywy miód. Najczęściej, jak go rozpoznacie, rzadki ma płynną konsystencję, która odróżnia go od prawdziwego miodu. Jedną z najprostszych metod fałszowania płynnego złota jest dodawanie cukru buraczanego, syropu glukozowo-fruktozowego lub innych podobnych i tanich produktów. Głównym celem programu kontroli i wytycznych prowadzonych przez właściwe instytucje jest całkowite wyeliminowanie z rynku zafałszowanych miodów oraz podawanie konsumentom precyzyjnej informacji. Właśnie temu ma służyć nowy system etykietowania, mówi Magda Radke, wiceprezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze.
9: Miód, który jest z eksportu, cały wschód, który idzie od nas od dalekiego wschodu do najbliższego wschodu, dużo tego miodu się wlewa. On później jest etykietowany jako rozlewany czy robiony w Polsce, to zależy jak to bardzo chce się popisać kreatywnością. Czyli nie tylko miód, który jest przez naszych pszczelarzy nieuczciwie zrobiony, tylko jest duży problem z niewłaściwym, niezgodnym z prawem etykietowaniem miodu, miodu z importu czy miodu od innych pszczelarzy i sprzedawanie tego jako etykiety. Na przykład ktoś ma dwa ule, tak? Świetnie, że ma, ale taki ktoś, kto ma dwa ule, nie może paletami dostarczać miodu do dużych sklepów. No to się nie da, cudów nie ma.
3: No to prawda, nie ma takich pszczół, choć pracują intensywnie, żeby z dwóch uli uzyskać paletę miodów. Dodajmy jeszcze, że długotrwałe spożywanie fałszowanego miodu wiąże się również z podwyższonym ryzykiem wystąpienia przewlekłej choroby nerek, dlatego nie warto ryzykować i sięgać po miody od sprawdzonych producentów. W końcu zdrowie, nasze zdrowie jest bezcenne. Tą informacją kończymy poranne raporty regionalne Muzycznego Radia i zapraszamy na popołudniowe informacje z regionu.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Hi, I'm Alice Chater and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwonij i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
0: Reklamie.
2: Muzyczne radio.
0: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Mariusz Wawrzyńczyk i Hipnotyzuj Mnie w Muzycznym Radiu 16 minut do godziny 11, a my mamy dla was piosenkę. Zresztą jak zawsze w tym czasie piosenkę, po którą będziemy co godzinę sięgać na falach naszej stacji, a to nie byle jakie nagranie.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit typ.
0: No poza tym umówmy się, byle jakich tu u nas nigdy nie ma. Ale to wyjątkowy utwór, hit typ naszej stacji Just Drive Our Wave. Posłuchajcie, gramy.

0: Muzyczne radio.
1: Electric Light Orchestra, Twilight w Muzycznym Radiu, 10 minut do godziny 11. Wiadomości z kraju i ze świata za moment, ale o muzyce teraz porozmawiamy, bo to był, mówię już o zeszłym tygodniu, tydzień pełen muzycznych emocji. W piątek grupa U2 świętowała swoje 50-lecie, dokładnie 50 lat temu, w 1976 roku. Larry Mullen przypiął na tablicy ogłoszeń w Mount Temple w północnym Dublinie kartkę z napisem, że perkusista szuka muzyków do założenia zespołu. No i tak 50 lat później cieszymy się z kolejnych piosenek grupy U2. Mówię z kolejnych, dlatego że właśnie w czwartek, czyli dzień przed 50-tką, została ogłoszona płyta Carnaval de Luz, czyli inaczej Karnawał Światła. To jest zupełnie premierowy materiał, który pojawia się po 9 latach od wydania tego poprzedniego krążka. Teledysk do piosenki Silencio, która jest drugim singlem promującym to wydawnictwo, został nagrany w Meksyku. Piosenka zresztą zbiera dobre opinie, może nawet bardzo dobre, bo z tymi nowymi utworami grupy U2 było bardzo różnie. Bardzo dużo popu ostatnio usłyszeliśmy, a Silencio to już jest taki mocno rockowy numer, który w Muzycznym Radiu mam nadzieję, że od czasu do czasu będziemy wam polecać. No i oczywiście przedsprzedaż Carnaval de Luz, czyli tego albumu, już ruszyła. Ci, którzy kupią w przedsprzedaży album, dostaną lada moment, tak się przynajmniej mówi, że jeszcze w tym roku, to chyba na pewno, specjalne unikatowe kody, dzięki którym będą mogli zakupić w przedsprzedaży bilety, ponieważ trasa koncertowa grupy U2 rusza w przyszłym roku. Jeśli chodzi o plotki, na pewno zimą, naszą zimą w Meksyku, Ameryka Południowa jako pierwsza idzie na warsztat. Później Europa, plotki mówią między majem a lipcem 2027 Europa, później przerwa i ta Europa znowu w 2028. To będzie bardzo długa trasa koncertowa, więc pieniążki trzeba zbierać, jeśli ktoś będzie chciał wybrać się na koncert. No i znowu pojawia się pytanie, to pytanie pojawiło się 9 lat temu, czy będzie Polska. Znalazłem plotki, które mówią, że tak, że podobno Polska jest na liście, nie wiadomo czy w 2027, czy w 2028 roku, ale że prace nad tym, żeby grupa U2 po 2008 roku i po raz trzeci pojawiła się w Polsce, te prace naprawdę są. Na jakim etapie nie wiadomo, no bo umówmy się, jest to wielka tajemnica, natomiast te plotki przewidują, że ta Polska faktycznie może się pojawić. Byłaby to niesamowita niespodzianka, ale jeśli się nie uda, samą niespodzianką jest to, że będą w okolicy i będzie można się wybrać. No to zagrajmy teraz. Drugi numer, który promuje wydawnictwo Carnaval de Luz, premiera 13 listopada tego roku. Silencio u nas teraz.

0: Reklama. Lekcje nauk ścisłych w prawdziwym laboratorium. Łukasiewicz Port zaprasza szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego na polsko-niemieckie warsztaty STEM. Tu uczniowie samodzielnie eksperymentują i przekonują się, jak nauka działa w praktyce. Zapewniamy transport i wyżywienie. Zgłoszenia grup ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty są częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 11:00.
1: Czas na wiadomości.
3: Pojemniki z nieznaną substancją przy przyłączu gazowym firmy w Elblągu. Szefowa unijnej dyplomacji ostrzega przed rosyjskim sabotażem. Polska kontra Szwecja w Lidze Narodów, ale biało-czerwoni mają nadal w pamięci inne spotkanie z tym rywalem. Miriam Lipińska. Ewakuacja z jednej z firm w Elblągu po tym, jak przy przyłączu gazowym budynku odkryto dwa plastikowe pojemniki z nieznaną substancją z wystającymi z nich kabelkami. Trwają ustalenia, czy mogły stanowić zagrożenie. Na miejscu pracują policjanci i strażacy. Jedzie tam też grupa minersko-pirotechniczna, a także funkcjonariusze laboratorium kryminalistycznego. Rządzący i kierowcy czekają na decyzję prezydenta w sprawie ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Wpływy z nowego podatku mają według zapowiedzi premiera sfinansować powrót pakietu CPN. Tyle, że Karol Nawrocki i jego otoczenie, jak mantrę, powtarzają, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, bo łamie zasadę działania prawa wstecz. Podobny mechanizm w czasie swoich rządów wprowadził PiS i nikt wtedy nie podnosił krzyku, odpowiada minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
4: Państwo to nie jest piaskownica. Państwo to nie jest gra, kto komu przywali. A interesem obywateli jest to, żeby mogli tankować taniej, żeby nie wygenerować impulsu inflacyjnego, żeby gospodarka się rozwijała. Więc bawienie się w to, czyj projekt będzie lepszy, a czyj gorszy i kto w tej batalii wygra, jest moim zdaniem absurdalne. Pan prezydent ma jedną prostą rzecz – złożyć podpis. I natychmiast całe te pieniądze zostaną przekazane na nowy program CPN.
3: Litr diesla kosztuje już niemal 9 zł, a benzyny niemal 8 zł. Drożeje też autogaz. Rosja planuje kolejne akty sabotażu w Europie, ostrzega szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, powołując się na informacje wywiadowcze. Jak dodała, te działania mają podzielić europejskie społeczeństwo i zastraszyć je, a także zniechęcić europejskie państwa do dalszego wspierania Ukrainy. A właśnie o dalszej pomocy dla Kijowa rozmawiają dziś w Brukseli unijni ministrowie obrony. W Teatrze Wielkim w Warszawie dziś uroczysta premiera Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. W nowej filmowej adaptacji klasycznego dzieła Bolesława Prusa w rolę Stanisława Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński, a Izabelę Łęcką gra Kamila Urzędowska.
5: To, co bardzo ciekawego było dla mnie w Izabeli, to było to, że Izabela uważała, że ona jest dla świata i to już jest wystarczający powód, żeby dobrze żyć, żeby funkcjonować, że może być kochana w przeciwieństwie do Wokulskiego, który musiał na tę miłość zasłużyć.
3: W filmie zagrała plejada gwiazd, między innymi Maja Komorowska, Krystyna Janda, Andrzej Seweryn i Agata Kulesza, a także Marek Kondrat, który specjalnie dla tej produkcji po 16 latach aktorskiej emerytury wrócił na filmowy plan, tym razem jako Ignacy Rzecki. Lalka w kinach od środy. Przed nami także sportowe emocje. Polska zagra dziś w piłkarskiej Lidze Narodów ze Szwecją. Na wyjeździe, na tym samym stadionie, na którym pół roku temu przegrała decydujące spotkanie o prawo gry na mundialu. Selekcjoner naszej kadry Jan Urban unika jednak jakichkolwiek porównań i nie chce mówić o żadnym wyrównywaniu rachunków.
6: Na pewno żeśmy to przeżyli bardzo mocno, ale nie przyjeżdżamy tu na zasadzie jakiegoś rewanżu za tamto spotkanie. Minęło już dosyć dużo czasu od tamtego momentu. To są zupełnie inne rozgrywki.
3: Mecz Polaków ze Szwecją o 20:45.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa. Sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
4: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Ruszyło głosowanie jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na projekty inwestycyjne, oświatowe, społeczne i zielone, zgłoszone na rok 2027. Głosowanie odbywa się za pomocą platformy elektronicznej lub w jednym z 8 punktów głosowania. Więcej informacji na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Głosowanie potrwa do 12 października 2026 roku. Zapraszamy!
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Got Element Polska. Lider w produkcji modułów łazienkowych poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215 15.
10: Po reklamie.
11: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Revolver i Barcelona, ależ to był kiedyś hit. Tak sobie teraz przypomniałem, jak to leci. Jakie te koncerty były? Przecież grupa Revolver koncertowała po całej Polsce. Cała masa ludzi stała pod sceną. Każdy znał piosenkę Barcelona. Jeszcze inne też się znało przecież. Zatem do takich nagrań wracamy w programie Niezapomniane Hity Wszechczasów, bo ten program do 13 nam towarzyszy, ale to były czasy Revolver, faktycznie pamiętam. Ile dziewczyn piszczało na takich koncertach, słuchajcie, to nikt w życiu nie będzie dla nas tak piszczał, jak właśnie dla grupy Revolver.
1: Niezapomniane Hity Wszechczasów w Muzycznym Radiu.
0: I wśród tych hitów ma Thermal Love i Michael Jackson.

0: Reklama. Jak rozwija się sektor odnawialnych źródeł energii w Polsce i Europie? Które rozwiązania najlepiej sprawdzą się w gminach i gospodarstwach domowych? Zapraszamy 2 października o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap 3. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. 2021-2027.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Ultima Auto i organizator Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze zapraszają na 4. turniej piłki siatkowej Ultima Cup. Zagra 10 drużyn, w tym drużyny służb mundurowych. Z Jeleniej Góry, Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowie Ratunkowego, Komendy Miejskiej Policji, Aresztu Śledczego, Straży Miejskiej oraz drużyny Komendy Miejskiej Policji w Kamiennej Górze, Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, Karkonoskiego Parku Narodowego, Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze i drużyna sponsora strategicznego Ultima Team. 2 października Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze. Start godzina 9. Przewidziane nagrody również dla kibiców. Sponsor strategiczny Ultima Auto. Patroni medialni Muzyczne Radio 24jgora.pl i Miasta pod Śnieżką.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio.
5: Gramy, bo kochamy muzykę.
6: Buongiorno, sono Ingrid. State ascoltando Musicne Radio, amanti della buona musica.

0: Ingrid w Muzycznym Radiu, 11.30 już minęła, w programie Niezapomniane Hity Wszechczasów. A co w pogodzie? Zerknijmy.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października. Pogoda.
0: Na termometrach piękne wartości, wartości wymarzone, jeśli chodzi o słoneczną jesień, taką, którą chcielibyśmy widzieć przez długie tygodnie i miesiące. No to w tym tygodniu na pewno dużo słońca, temperatury przekraczają 20 stopni praktycznie każdego dnia. Dużo słońca w poniedziałek, wtorek i w środę, później zachmurzenie faktycznie może już zacząć się pojawiać, ale nadal będzie bardzo ciepło. Pamiętajmy o nocach, które są chłodne i będą chłodne w okolicach 5 stopni, poranki również rześkie, no rześkie to mało powiedziane. Korzystajmy z tego słońca, zwłaszcza poniedziałkowego. Przed nami na pewno piękny, naprawdę piękny tydzień.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
2: Wiadomości miasta Bolesławiec. Audycja powstaje we współpracy z gminą miejską Bolesławiec.
3: Bolesławiec z kolejnym ważnym wyróżnieniem za swoją przestrzeń publiczną. Ceramiczna rewitalizacja rynku Starego Miasta zdobyła pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich. W tegorocznej edycji oceniono 41 wyjątkowych przestrzeni publicznych z całej Polski. Bolesławiecki projekt został doceniony za połączenie historycznego charakteru miasta z nowoczesną aranżacją, w której ceramika stała się nie tylko ozdobą, ale jednym z najważniejszych elementów miejskiego krajobrazu. Nagroda jest podsumowaniem wieloletnich zmian w centrum Bolesławca. Prezydent Piotr Roman podkreśla:
4: to zwycięstwo to ponad 20 lat pracy przy rewitalizacji. Nie poszło na marne. Z zaniedbanego miejsca, z zadrapanymi kamienicami, stworzyliśmy atrakcyjną przestrzeń, która stanowi powód do dumy dla wszystkich mieszkanek, mieszkańców Bolesławca. Też jest wspaniałą atrakcją turystyczną budującą markę miasta. Możemy sobie pogratulować tego, że rynek bolesławiecki jest dzisiaj uznawany za jeden z najpiękniejszych w Polsce, co potwierdzili urbaniści, przyznając nam tę wspaniałą nagrodę.
3: Jednym z wyróżników bolesławieckiego rynku są ceramiczne elementy zaprojektowane przez lokalnych twórców. Artysta ceramik Mateusz Grobelny postawił na rozwiązanie, które łączy sztukę użytkową z miejską przestrzenią.
5: Chciałem, żeby ceramika nie była tylko ceramiką stołową, ale także powstała jako ceramiczne meble na naszym rynku w Bolesławcu. Założeniem było, żeby ozdobić rynek nietypowymi meblami z ceramiki.
3: Te realizacje mają również swoją codzienną, praktyczną historię. Jak mówi artysta, mieszkańcy i turyści znaleźli dla ceramicznych form własne zastosowania.
5: Okrągły, tak zwany kapelusz, widzę, że bardzo dzieci polubiły. Używają go jako zjeżdżalnia i jakiś rodzaj parku rozrywki, a domu szezlong został przejęty przez panie, które robią zdjęcia na nim.
3: Drugim artystą, którego twórczość współtworzy ceramiczny charakter Bolesławca, jest Andrzej Pachom z ceramiki artystycznej Kaola. Jego prace pokazują, że lokalna kamionka może wychodzić daleko poza tradycyjne naczynia.
6: Zależało mi przede wszystkim na tym, żeby wykorzystywać materiały i motywy kojarzone z Bolesławcem. Jestem autorem dużych murali ceramicznych w Bolesławcu, począwszy od największego, który znajduje się w Międzynarodowym Centrum Ceramiki. Jest to mural wykonany metodą tylko i wyłącznie stempelkową. I kilka innych murali, które zdobią na przykład Orkę, nasz basen miejski i między innymi ulicę Prusa, najważniejszą, którą dążymy do tego, żeby była cała wykonana z ceramiki.
3: Czy ty pokazujesz, że bolesławiecka kamionka to nie tylko naczynia ceramiczne?
6: Tak, tak. Na tym nam właśnie bardzo zależało, żeby pokazać ten sam materiał. Począwszy od gliny, różnego rodzaju farb, szklif.
3: Ceramiczna rewitalizacja bolesławieckiego rynku to więc nie tylko odnowiona przestrzeń. To także sposób na pokazanie dziedzictwa Bolesławca w nowoczesnej formie poprzez sztukę, architekturę i twórczość lokalnych artystów.
2: Wiadomości miasta Bolesławiec. Audycja powstaje we współpracy z gminą miejską Bolesławiec. Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Nie zdążyłeś zobaczyć wystawy Medycyny Przyszłości w Bolesławcu? Nic straconego, ekspozycja przekroczyła granicę i od 14 września do 28 października otwarta będzie w Budziszynie, w Technologii und Gründerzentrum przy Preußwitzerstrasse. Zobacz interaktywne stanowiska, poznaj technologię przyszłości i przy okazji odkryj saksońską część pogranicza. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
8: Po reklamie.

0: Dawid Podsiadło w muzycznym radiu Trójkąty i Kwadraty. To już 19 minut do południa, 12 za moment. W samo południe kolejne informacje ze świata. Obserwujemy bardzo dokładnie, co się dzieje, i to wam o każdej pełnej godzinie przekazujemy. A przy okazji tuż po 12 ponownie zerkniemy na to, co dzieje się na naszych drogach, czyli raport drogowy zaraz po serwisie. Ale do tego czasu jeszcze na pewno piosenka, na którą dzisiaj mocno, na której dzisiaj mocno się skupiamy i którą mocno wam polecamy.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Ara Wave i Just Drive.

0: Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love w muzycznym radiu 12 minut do południa.
1: Drogi na gorąco.
0: I mamy informację z dróg. Dzięki uprzejmości Dolnośląskiej alarmowo. Autostrada A4, kierunek Zgorzelec, 75 kilometr i trzeci słupek. Tam doszło do awarii osobówki, brak pasa awaryjnego. I co gorsza, dwie osoby znajdują się tuż za samochodem, bez kamizelek. No, z całą pewnością stwarza to spore zagrożenie w ruchu drogowym, więc prosimy was w tamtym rejonie o to, aby zdecydowanie zdjąć nogę z gazu. Troszeczkę więcej wyobraźni również w takich sytuacjach, bo oczywiście wiadomo, że no, każdego taka sytuacja spotkać może. No i na to trzeba być gotowym. Po to właśnie są kamizelki, aby z nich korzystać. Autostrada 4, przypomnę, kierunek Zgorzelec, 75 km, trzeci słupek, awaria osobówki, tam brak pasa awaryjnego, dwie osoby znajdują się poza samochodem, uważajcie na siebie, jedźcie ostrożnie i w tym rejonie, właśnie w rejonie 75 km, szczególną ostrożność. O to was prosimy.
1: Drogi na gorąco.

0: Jean-Michel Jarre w muzycznym radiu, nagranie, które idealnie pasuje do programu z cyklu
1: Muzyczne Radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.
0: 4 minuty do 12, do tego czasu jeszcze Szymon Wydra.

0: Reklama. Razem dbamy o środowisko. Związek Gmin Karkonoskich oraz Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach Kostrzycy zapraszają wszystkich chętnych z gmin członkowskich do udziału w jesiennej akcji sprzątania Czyste Karkonosze. Akcja trwa w okresie wrzesień-październik 2026. Zapewniamy worki i rękawiczki. Informacje w Związku Gmin Karkonoskich. Telefon 75 718 24 15. Partnerzy akcji. Gminy członkowskie Związku Gmin Karkonoskich. Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Szklarska, Poręba. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 12.
4: Czas na wiadomości.
6: Ewakuacja firmy w Elblągu z powodu podejrzanych pojemników. Z obwarzankami wyszli na ulicę Krakowa kandydaci w drugiej turze wyborów. Lornetkę i nagrodę pieniężną dostała tegoroczna laureatka Nagrody Literackiej Gombrowicza. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwa pojemniki z nieznaną substancją znalezione przy przyłączu gazowym w Elblągu. Z tego powodu pracownicy jednej z elbląskich firm zostali ewakuowani. Na miejscu pracują policjanci i strażacy. Wydzielili strefę niebezpieczną. Trwają ustalenia, czy pojemniki mogły stanowić zagrożenie. Od rozdawania obwarzanków i rozmów z mieszkańcami rozpoczęli dzisiaj rano kampanię wyborczą kandydaci na prezydenta Krakowa. Po wczorajszym głosowaniu z ośmiorga kandydatów zostało już tylko dwoje. W drugiej turze za dwa tygodnie zmierzą się bezpartyjny Łukasz Gibała i Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej. Senator KO, rozdając mieszkańcom obwarzanki, przyznała, że zamierza rozmawiać z kandydatami, którzy nie weszli do drugiej tury wyborów. Przy okazji wymieniła posłankę Lewicy i współprzewodniczącą partii Razem.
7: I z panią posłanką Darią Gosek-Popiołek, i z panią radną Aleksandrą Owcą, i z pozostałymi kandydatami, ale od razu chcę zaznaczyć, że nie będą to rozmowy o przekazywaniu głosów.
6: Piątkowska nie wymieniła Michała Drewnickiego z PiS, który zdobył ponad 17% głosów i zajął wczoraj trzecie miejsce. Na miejskim basenie w Łodzi trwa eksperyment śledczy, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z końca lipca. Chodzi o 7-latka, który tonął na tamtejszym akwaparku Fala i pomógł mu dopiero jeden z przebywających tam mężczyzn. Dziecko przez 2 tygodnie walczyło później o życie, ale niestety zmarło. Szczegóły Bartosz Kądziołka.
8: Chodzi przede wszystkim o ustalenie, jaką widoczność mieli opiekunowie dzieci i ratownicy i czy mogli zapobiec tragedii, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
9: Żeby przeprowadzić taki eksperyment, należy jak najwierniej odtworzyć warunki, które panowały w dniu samego zdarzenia.
8: Między innymi dlatego przed eksperymentem prokuratura przeanalizowała monitoring z miejsca tragedii.
9: Patrzymy, gdzie znajdowały się poszczególne osoby, ile ich było, jaka była konfiguracja tam, gdzie się patrzyli. Ustawiamy tak zwanych figurantów, czyli osoby, które mają odgrywać rolę.
8: Wyniki eksperymentu mogą zdecydować o tym, czy opiekunowie lub ratownicy usłyszą zarzuty.
6: Zakłady Polskiej Grupy Zbrojeniowej przyspieszają produkcję. Część firm, które produkują sprzęt czy amunicję dla wojska, już pracuje całodobowo, ale inne mają takie zasady dopiero wprowadzić. W tle są oczywiście coraz bardziej aktywne działania Rosji, ale też podpisanie programu SAFE, co wiąże się z koniecznością zrealizowania kontraktów, mówi prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
10: Wystąpiliśmy z takimi wytycznymi do naszych spółek, tak żeby przygotować plany związane z potrzebą intensyfikacji produkcji.
6: To jednak nie wszystko. Ministerstwo Wojsko wspólnie z MON-em w tym tygodniu ma zmienić procedury dotyczące możliwości zestrzeliwania obcych statków powietrznych, w tym dronów, tak by było to możliwe również w czasie pokoju. Emilia Konwerska, autorka książki Rzeczy robione specjalnie, została laureatką 11. edycji Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza.
5: Bardzo się cieszę, jestem zaszczycona. To jest bardzo prestiżowa, wspaniała nagroda.
6: Gala wręczenia nagród odbyła się w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu. Laureatka otrzymała 40 tysięcy złotych, statuetkę oraz lornetkę. Gombrowiczowski symbol twórczej uważności wobec świata.
3: To były wiadomości. Muzyczne radio. Muzyczne radio. Kochamy muzykę. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
11: No to sprawdzamy, co się dzieje na głównych trasach Dolnego Śląska. Kierowcy powinni uważać na trwające głównie roboty. Na S8 między Kobierzycami a rondem Magnice prowadzone są dziś prace związane z budową drogi ekspresowej, a w rejonie robót obowiązuje ograniczenie do 60 km na godzinę. Na S5 między Prusicami a Wrocławiem Północnym trwają prace utrzymaniowe z ograniczeniem do 80. Roboty prowadzone są również na DK30 w Biedrzychowicach, gdzie obowiązuje ruch wahadłowy i 40. Ważna informacja także dla kierowców, którzy jutro będą przemierzać drogę S3 przez Głogów. Od 8 rano zamknięta będzie jezdnia w kierunku Zielonej Góry między Głogowem Południe, a Głogowem Zachód. Uważajcie na siebie. Kolejny raport za godzinę.
3: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Zdecydowanie jedna z najpiękniejszych piosenek grupy Manam, choć było ich przecież bardzo dużo. Krakowski Splin i Manam, 19 minut po godzinie 12. To już poniedziałkowe popołudnie. To w zasadzie ostatnie dni września. My w czwartek będziemy witać październik. Wszystko wskazuje na to, że ten październik słonecznie i całkiem ciepło przywitamy, bo powyżej 20 stopni. No ale to już jest moment, w którym mówić będziemy bardzo mocno o jesieni. Przecież to październik. U nas w niezapomnianych hitach wszechczasów na pewno jeszcze OMD, Stand Above Me, za moment dr Kuczo i Andrzej Piaseczny do 12.30 i właśnie o 12:30 mówić będziemy o pogodzie szczegółowo.

0: Reklama. Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
2: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
0: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Minęła 12.30, na termometrach w okolicach 22 stopni, no i oczywiście będzie jeszcze lepiej, bo dzisiaj nawet w okolicach 23-4 we Wrocławiu. Słonecznie zarówno dzisiaj, jutro, generalnie to słonecznie do końca tygodnia, z sobotą włącznie. Na ten moment w niedzielę widzimy jakieś takie przelotne opady deszczu, ale to jeszcze pewnie nic pewnego. Ponad 20 stopni do tej soboty włącznie na termometrach widzieć będziemy, co oczywiście bardzo cieszy. Zachmurzenie od czwartku jest możliwe, gdzie nie gdzie, ale na pewno bez opadu deszczu.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Muzyczne radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
4: Przyszedł czas na raport regionalny, przedstawi Jacek Rogulski.
6: Na początek Jelenia Góra, gdzie dzisiaj wystartowało głosowanie na jeleniogórski budżet obywatelski. O zasadach głosowania, kwotach przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów mówił na konferencji prasowej prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak oraz Barbara Graczek z Urzędu Miasta.
7: Po raz 13 będziemy realizowali budżet obywatelski razem z mieszkańcami Jeleniej Góry i to jest ważne i istotne. To przede wszystkim mieszkańcy zadecydują, na jakie projekty dostaną przekazane pieniądze. W sumie mamy 4 600 000 zł, z czego na projekty inwestycyjne 2 600 000, na projekty oświatowe 830 000, 570 000 na projekty społeczne i aż 600 000 na projekty zielone. W sumie złożonych zostało 42 projekty. Jest to budżet mieszkańców Jeleniej Góry. I mieszkańcy zadecydują, więc gorąco proszę, żebyście aktywnie zaczęli głosować na poszczególne te projekty, które zostały przyjęte do realizacji.
8: Głos na projekty mogą oddawać wszyscy mieszkańcy miasta. Można głosować za pośrednictwem platformy internetowej jodbojeleniagora.pl lub też w punktach wyznaczonych do głosowania Centrum Obsługi Klienta przy ulicy Ptasiej 6A, Wydział Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy, pokój 208, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska, Czytelnia przy ulicy Bankowej oraz Filie przy ulicy Różyckiego, przy Placu Piastowskim, przy ulicy Cieplickiej, przy ulicy Wrocławskiej i Muzeum Miejskie Dom Gerharda Hauptmana. Jeżeli mieszkańcy głosować będą przez platformę, z jednego numeru telefonu mogą oddać maksymalnie 3 głosy, a na przykład za dzieci, które nie mają telefonów komórkowych, mogą zagłosować rodzice.
6: Głosowanie potrwa do 12 października do godziny 14, natomiast lista zadań przyjętych do realizacji w 2027 roku zostanie ogłoszona do dnia 28 października. Dalsze informacje. Około 750 osób wzięło udział w 5. edycji Marszu Równości Görlitz z Gorzelec. Uczestnicy przeszli trasą prowadzącą przez oba miasta. Niemiecka policja oceniła, że wydarzenie przebiegło w zasadzie bez zakłóceń. Tegorocznym hasłem wydarzenia było Love United. Organizatorzy wskazywali, że marsz ma zwiększać widoczność osób queer oraz wyrażać poparcie dla równości i akceptacji. Z uczestnikami marszu rozmawiał Andrzej Stefańczyk.
9: Biorę udział w Paradzie Równości, ponieważ uważam, że jest to ważne. Prawa człowieka trzeba dziś chronić jeszcze bardziej niż wcześniej, na przykład kilka lat temu. Chcę w ten sposób pokazać swoje zaangażowanie i dać wyraz temu, że stoimy na straży tych praw. Jest to szczególnie ważne właśnie teraz i w tym regionie.
10: Dlaczego bierzesz udział w tej paradzie?
11: Żeby wesprzeć ten cały ruch LGBT.
10: Ten ruch według ciebie wymaga wsparcia?
11: Tak, wymaga wsparcia, bo szczerze mówiąc w Polsce to nie jest teraz tak powiedzieć legalnie. I żeby po prostu wesprzeć tych ludzi, żeby każdy się czuł bezpiecznie.
12: W dzisiejszych czasach ważne jest, żeby pokazywać różnorodność. Chcę zachęcić wszystkich, żeby wyszli na ulicę, pokazali siebie i żyli tak, jak chcą. Nikt nie ma prawa ingerować w to, jak żyjemy.
13: W 5. edycji Marszu Równości z Gorzelec Görlitz udział wzięło około 750 osób. Uczestnicy przeszli 4-kilometrową trasę przez oba miasta, a na zakończenie spotkali się na pikniku Różnorodności w Görlitz. W wydarzeniu towarzyszyła kontrdemonstracja, w której uczestniczyło około 65 osób. Niemiecka policja oceniła, że zgromadzenia przebiegły w większości spokojnie. Funkcjonariusze prowadzą jednak postępowania dotyczące 3 uczestników marszu oraz 7 przypadków naruszenia przepisów podczas kontrdemonstracji, a wobec jednej osoby prowadzone są czynności w związku z podejrzeniem podżegania do nienawiści. Z Gorzelec Görlitz, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: Na koniec tłumy na jarmarku staroci i osobliwości w Jeleniej Górze. W miniony weekend na stoiskach ustawionych na placu ratuszowym oraz sąsiednich uliczkach można było znaleźć m.in. antyki, porcelanę, stare monety, biżuterię, obrazy oraz wiele innych ciekawych eksponatów. Jarmark cieszy się dobrą opinią kolekcjonerów, jak i odwiedzających, dlatego przyjeżdża na niego wiele osób z całego kraju oraz z zagranicy, mówi Dominika Krop z Centrum Kultury Zameczek, organizatora wydarzenia.
14: Przyjeżdżają do nas nie tylko kolekcjonerzy, którzy sprzedają swoje zabytki, ale również przyjeżdżają ludzie, którzy kupują, tak? Więc jakby pomiędzy tymi całymi wystawcami też odbywa się handel, którego my nie widzimy na dobrą sprawę. Natomiast jest jednym z punktów najważniejszych jarmarku. W rozmowach z wystawcami, których już od wielu lat znamy z imienia, no to nikt nigdy nie narzekał. Zawsze każdy coś sprzeda, coś kupi, coś znajdzie dla siebie, także nikt nie jest nigdy pokrzywdzony na jarmarku.
15: Jelenia Góra właśnie z tego słynie, że dzięki temu, że władze zorganizowały to 2 razy w roku, ludzie z całej Polski mogą przyjechać i nie tylko z Polski i spotykamy się tutaj w sumie też ze znajomymi, z przyjaciółmi. Jest czas, żeby pójść coś zjeść dobrego, odpocząć, porozmawiać, spotkać się. Także tu zawsze jest pełno ludzi, także zapraszam wszystkich. Jeśli mają Państwo blisko czy daleko, trzeba wsiadać w auto, w samolot, autobus i przyjeżdżać jak najszybciej, bo to niestety jest tylko 2 razy do roku. Atmosfera i towar jest przepiękny.
14: Możemy już zaprosić na kolejną edycję, czyli 59., która odbędzie się 24 i 25 kwietnia 2027 roku. Nabór ruszy na tę edycję w połowie stycznia, więc jakby zapraszamy do zaglądania na naszą stronę internetową, ale również możemy zaprosić już na 60. edycję jubileuszową, która odbędzie się równo za rok we wrześniu 2027 roku, czyli 25-26 września.
6: Kolejny raport o 13.30.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama. Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza. Po reklamie.
1: Niezapomniane hity wszechczasów.
2: W muzycznym radiu.

0: Doniu Liberi Kombi, nasze rendezvous 12:13, w zasadzie minut do 13:00, poniedziałkowe popołudnie, informacja, dolnośląskie alarmowo, zderzenie drogowe osobówki z motorem koło szpitala w Jeleniej Górze, możliwe utrudnienia, uważajcie na siebie.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: I ponownie u nas Aura Wave z nagraniem Just Drive.

pierwsza godzina Jazz Drive w Muzycznym Radiu, 10 minut do 13. Dziękując oczywiście za wspólnie spędzony czas, polecamy wam kolejną część poniedziałkowego popołudnia już z Martą Wojtyunik, która będzie wam na pewno towarzyszyła. Sebastian Wysoczański, dzięki wielkie za dzisiaj. Fajnego, pięknego dnia życzę. Korzystajmy z pogody, bo będziemy za niedługo, za kilka tygodni bardzo tęsknić za takim słońcem. Do usłyszenia, pa!

liście, dębu brzozy to boli, ale to boli, to boli.

0: ojciec, chodźmy na pustynię.
1: Jesteś zmęczony.

pogodzi nas niepogodzonych słońce, gdy pierwszy raz nie wzejdzie. Jesteś zmęczona?

0: promocja. Muzyczne radio. Więcej o nas.
1: O naszej muzyce i pasmach programowych.
0: O wydarzeniach w regionie.
1: Możliwościach odbioru naszej stacji w Twojej okolicy.
0: Znajdziesz na www.muzyczneradio.pl. Autopromocja.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 13.
1: Czas na wiadomości.
2: Saperzy w drodze do Elbląga po odnalezieniu podejrzanych pojemników. Polscy piłkarze zagrają dziś ze zmianami, po drugiej stronie Szwecja. Będzie kolejna edycja czeku turystycznego, warto zapisać sobie ten termin. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ciecz przypominająca benzynę w 5-litrowych plastikowych butelkach, a w nich baterie i przewody. Takie podejrzane odkrycia badają policjanci i strażacy niedaleko jednej z firm z elektroinstalacjami w Elblągu. Ewakuowano budynek pobliskiej firmy, mówi nadkomisarz Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu.
3: Pracownicy jednej z firm przy ulicy Rybnej w Elblągu znaleźli przy przyłączu gazowym do budynku butelki z nieznaną substancją. To były to butelki plastikowe. W tej chwili została wydzielona tutaj strefa zagrożenia. Na miejscu są policjanci, a także straż pożarna, a także funkcjonariusze z laboratorium kryminalistycznego, aby ocenić, czy znalezione butelki, znalezioną substancją są zagrożeniem, czy też jest to próba wywołania fałszywego alarmu.
2: Na miejsce jadą także jednostki saperskie z Olsztyna. Podejrzane znalezisko zgłosił mieszkaniec miasta. W sądzie w Lublinie rozpoczął się proces Białorusina oskarżonego o planowanie aktu dywersji na rzecz obcego wywiadu. Według ustaleń śledczych 28-letni Witalii S. sfilmował jeden z magazynów w Chełmie, który miał zostać podpalony. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Troje migrantów, w tym dziecko, zginęło przekraczając nielegalnie kanał La Manche. Ofiary utonęły, próbując nielegalnie dotrzeć z Francji do Wielkiej Brytanii. Ich łodzią pontonową płynęło ponad 100 osób. Do zdarzenia doszło w pobliżu miasta Vissan na północy Francji. Będą zmiany w składzie, aby gra również się zmieniła. Polska zagra dziś na wyjeździe ze Szwecją w drugiej kolejce Ligi Narodów. W piątek nasz zespół po kiepskim meczu zremisował z Bośnią i Hercegowiną, a nasi rywale pokonali Rumunię. Michał Waszkiewicz.
4: Na grę Polaków w piątek patrzyło się z trudem. W grze niewiele się kleiło, a selekcjoner nie trafił ze składem, bo grę po przerwie rozkręcili dopiero rezerwowi Wiktor Nowak i Przemysław Frankowski. Koszmarny występ zaliczył Robert Lewandowski. To zmęczenie, tłumaczył Jan Urban.
5: Obserwując Roberta w hotelu, na posiłkach, było widać u niego trochę zmęczenie, że ten organizm się jednak mimo wszystko adoptuje do innego czasu.
4: Skoro tak, trenerze, to czemu Lewandowski grał aż 87 minut? Błędem, do którego selekcjoner się przyznaje, było także rozbijanie naszej pary stoperów z FC Porto, Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora.
5: Kiwior wraca tak jakby na swoją pozycję. Rzeczywiście na tej lewej obronie, gdzie może z tej próby już zrezygnujemy.
4: Zatem będą zmiany. Oby na lepsze.
2: Będzie kolejna szansa na zdobycie czeku turystycznego. Warto zapisać sobie tę datę. 1 października turyści mogą ponownie starać się o dofinansowanie noclegów w Podlaskiem. Na ten cel przeznaczono 800 tysięcy złotych z programu Podlaski Czek Turystyczny. Czeki o wartości 300 zł. Każdy będzie można realizować przez cały październik, rozpoczynając od drugiego dnia miesiąca. Przy aplikowaniu warto wykazać się refleksem. W poprzednich edycjach dofinansowanie rozchodziło się w dosłownie kilka minut.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.
0: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
6: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Zobaczcie, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
9: Chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
10: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
8: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
9: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
11: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
12: Po reklamie.
13: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: nie jest to trudne, wiadomo jaki jest tytuł, piosenka Oh My w Muzycznym Radiu. 13 minut po godzinie 13, Marta Wojtunik, witajcie w poniedziałek w Muzycznym Radiu. Aż chciałoby się powiedzieć, że to Muzyczne Radio lato, no ale lato już dawno za nami, ale pogodowo, no ta jesień na razie naprawdę dowozi to bardzo dobrą pogodę, bardzo słoneczną. Ten tydzień ma być naprawdę bardzo piękny, więc nie pozostaje nic innego jak korzystać właśnie z takiej pogody.
1: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasza piosenka dnia.
2: 15 minut po godzinie 13. Witamy naszą poniedziałkową piosenkę dnia. Na pewno to utwór, który poniedziałek wam umili. Galantis i 1, 2, 3, 4.

0: Music News już na linii startu, a to oznacza kolejne doniesienia ze świata najnowszej muzy. Dziś pochylimy się nad nową płytą Teddy Swimsa, singlem Frey Sky, a także nad kolejnymi gwiazdami, jakie pojawią się w Polsce na przyszłorocznym Open Air Festiwalu. Sprawdzamy szczegóły i zapraszamy. Tomek Dudkiewicz i Music News 3210 Start. Teddy Swims oficjalnie zapowiedział swój nadchodzący album pod tytułem Ugly i zaprezentował najnowszy singiel Perfect Man. Premiera utworu połączona została ze startem przedsprzedaży płyty, publikacją teledysku w wersji live oraz trwającą światową trasą koncertową. W singlu Perfect Man Teddy Swims po raz kolejny serwuje słuchaczom surowy, bezkompromisowy i niezwykle szczery hymn. Artysta odrzuca wszelkie pozory i podważa społeczny mit idealnego partnera. Piosenka jest wrażliwym, pełnym pokory wyznaniem, opowieścią o przyznaniu się do błędów, żalu oraz akceptacji własnych ludzkich niedoskonałości, opierając się na charakterystycznym, chrapliwym i pełnym potężnej mocy głosie, Swims przekształca osobiste potknięcia w oczyszczający, uniwersalny utwór, z którym łatwo utożsami się każdy słuchacz. Teraz o wschodzącej gwiazdce muzyki pop. Zaledwie kilka dni przed rozpoczęciem kolejnej odsłony wyprzedanej trasy koncertowej Stars Align Tour, Freya Sky, bo o niej mowa, dzieli się ze słuchaczami wyczekiwanym singlem Bad Taste. Utwór, którego oficjalna wersja właśnie ujrzała światło dzienne, zadebiutował podczas pierwszego w historii headlinerskiego koncertu artystki. Piosenka z miejsca podbiła serca fanów, którzy od teraz mogą cieszyć się także jej studyjnym wykonaniem. Nowy singiel to kolejne ważne wydarzenie w karierze wszechstronnie utalentowanej artystki. Freya dała niedawno swoje pierwsze koncerty w Australii, nawiązała również współpracę z Hollister, która zaowocowała ekskluzywną kolekcją gadżetów. Cały asortyment wyprzedał się na pniu. Kiedy Freya nie koncertuje, spędza czas w studiu, pisząc i nagrywając piosenki na wyczekiwany przez fanów debiutancki album. Kolejne utwory pokazują kreatywność i wszechstronność, które uczyniły z niej jedną z najbardziej ekscytujących młodych artystek, którym warto się przyglądać w świecie muzyki pop. Music News. Tymczasem organizatorzy Open Air Festiwalu nie dają nam chwili wytchnienia. Po kilku niezwykle interesujących ogłoszeniach podali właśnie, że na imprezie pojawi się sama Patti Smith. Mówiliśmy już wam o tym, że na przyszłorocznym Openerze pojawią się m.in. Tame Impala, Somp czy Ray, ale okazuje się, że był to dopiero przedsmak tego wszystkiego, co przed nami. Niedługo po tym, jak ogłoszono występ The Neighborhood, co też należy ocenić jako duże zaskoczenie, podano, że na Open Air Festiwalu pojawi się Patti Smith. Patti Smith na Openerze 2027. Ponadczasowa ikona muzyki, poezji, sztuki. Jedna z kulturowych bohaterek, której twórczość i wrażliwość inspirują kolejne pokolenia artystek i artystów. Jesteśmy zaszczyceni, że będziemy ją gościć w Gdyni wraz z towarzyszącym jej kwartetem, napisali organizatorzy Openera. Przypomnijmy, Open Air Festiwal 2027 odbędzie się w dniach od 30 czerwca do 3 lipca, tradycyjnie już na lotnisku Gdynia-Kosakowo. To na koniec łapcie kolejne nowości, jakie lądują na playliście muzycznego radia. Galantis z nowym singlem 1, 2, 3, 4, Chloe Kisha z najnowszą propozycją Question of the Day i Machi Zuza Jabłońska z nową piosenką Nie ma jak. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz. Z naszej strony dziękujemy, pozdrawiamy i znikamy.
1: Muzyczne radio.
2: Yo, yo, we're Lucas and Steve, and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Alama. Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów w najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Q-Serwis, autoserwis Bieniarz. Dzwoni 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w Q-Serwis, autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, wolności 150.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Warunki pogodowe na Dolnym Śląsku bardzo przyjemne, takie jak na początek jesieni przystało. Na termometrach dziś maksymalnie zobaczymy 23 stopnie. Jeżeli chodzi o słońce, to jego dziś będzie pod dostatkiem. I nie tylko dziś, bo nadchodzący tydzień zapowiada się naprawdę bardzo słonecznie na Dolnym Śląsku. Jakość powietrza, ona bez zmian cały czas jest bardzo dobra, a ciśnienie stabilne wynosi 1024 hektopaskale.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
5: Raport regionalny przedstawi Anna Tarkota.
7: Dzień dobry, w tym raporcie na początek Świdnica. Ponad 400 zwierząt trafiło do schroniska. Fundacja podsumowuje półrocze. Odwiedzimy także ulicę Szczytnicką we Wrocławiu, która przejdzie metamorfozę, a na koniec powrócimy do wydarzeń weekendu. Smaki karkonoszy w Podgórzenie. Było naprawdę wyjątkowo. Zapraszam na szczegóły. Ponad 400 odebranych zwierząt i 1700 godzin pracy wolontariuszy. Pracownicy schroniska dla bezdomnych zwierząt w Świdnicy podsumowali pierwsze półrocze tego roku. Więcej na ten temat wie Jacek Zych.
8: Tak zdarzało się, że w okresie od stycznia do czerwca tego roku bywały dni, kiedy pracownicy i wolontariusze schroniska interweniowali kilkanaście razy na dobę. Pomoc potrzebna była zwierzętom bezdomnym czy poszkodowanym w wypadkach drogowych. Pierwsze 6 miesięcy przyniosło również ponad 130 udanych adopcji.
9: Tak. No my działamy całą dobę tak naprawdę, więc w ciągu doby kierowcy kilkanaście razy wyjeżdżają do różnych zdarzeń, do zwierząt bezdomnych, ale też prowadzimy pogotowie weterynaryjne 24 godziny na dobę, więc kierowcy całą dobę wyjeżdżają do zwierząt również potrąconych, dzikich.
8: Powiedziała Małgorzata Prończyk, wiceprezes Fundacji Mam Pomysł, prowadzącej świdnickie schronisko dla bezdomnych zwierząt. Co ciekawe, schronisko prowadzi też działania prawne wobec sprawców znęcania się nad zwierzętami. W ostatnich 2 miesiącach zapadły wyroki skazujące w 2 sprawach prowadzonych przez fundację.
9: To też jest po 2 latach, jakby w końcu zapadł wyrok na właściciela 3 psów, które zostały odebrane właśnie 2 lata temu. Jest przypadek tych zwierząt. W ciągu po 2 latach możemy im szukać stałych domów. Właściciel został ukarany, nie może posiadać zwierząt przez aż 10 lat, więc to jest absolutny sukces.
8: Działalność schroniska wspiera niemal 100 stałych wolontariuszy pomagających w opiece nad zwierzętami. Pracownicy fundacji dotarli także z programem edukacyjnym do ponad 1500 dzieci w szkołach i przedszkolach. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczna Radio.
7: Urząd Miasta we Wrocławiu pokazał mieszkańcom koncepcję zmian na ulicy Szczytnickiej. Będzie zielono i klimatycznie. To ważne miejsce w mieście pod kątem historycznym i funkcjonalnym.
10: Ulica Szczytnicka łączy centrum Wrocławia z Placem Grunwaldzkim i dalej z Parkiem Szczytnickim, Halą Stulecia, Zoo i Ogrodem Japońskim. Prowadzą tędy trasy tramwajowe i autobusowe. Miasto chce, aby to miejsce się zmieniło, było bardziej zielone i klimatyczne, no i zdecydowanie mniej zatłoczone. Zmieni się fragment między skwerem Boheńskiego a ulicą Reja, a także skrzyżowanie łączące ulicę Szczytnicką, Polaka, Ładną, Reja i Skłodowskiej Curie. Zaplanowano także remont jezdni przy zachowaniu betonowego torowiska z odwzorowaniem historycznej kostki brukowej. Obniżone zostaną krawężniki, co ma ułatwić przemieszczanie się osobom na wózkach, okulach i starszym. Odnowione mają być również chodniki. Ważną zmianą będzie wydzielenie tu ścieżki rowerowej. Projekt zakłada nasadzenie drzew i krzeżów, bo dziś rządzi tu betonoza. Latem na próżno szukać cienia. Pojawią się też stylizowane latarnie uliczne, nawiązujące wyglądem do historycznego charakteru okolicy. Przystanek tramwajowy Reja zostanie przesunięty w stronę Ronda Reagana. Pomysł już jest, a jak zmieni się to miejsce, możecie zobaczyć na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Teraz wrocławskie inwestycje ogłoszą przetarg na dokumentację projektową. Prace mają się zakończyć w 2028 roku. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
7: Na koniec smaki i karkonosze, które przeciągnęły do Podgórze na tłumy mieszkańców i turystów. Przez 2 dni uliczki w okolicach Urzędu Gminy były miejscem do integracji oraz poznania lokalnych wyrobów. Można było spróbować swojskich specjałów, poznać regionalnych producentów. Przygotowaliśmy również wiele atrakcji dla całych rodzin oraz ciekawy program artystyczny, mówi Anna Kurowska, wójt gminy Podgórzyn.
3: Smaki karkonoszy prezentują to, co potrafią nasi mieszkańcy, bo to jest właśnie dla nich impreza i też przez nich współtworzona. To jest impreza, która troszeczkę miała zastąpić dożynki, ale też połączyć mieszkańców wszystkich naszych 10 miejscowości. Właśnie pokazać, co tworzą, co wytwarzają, zaprezentować nasze koła gospodyń wiejskich, sołectwa i tą siłę mieszkańców właśnie przełożyć na organizację imprezy.
11: Łączymy pokolenia, bo chcemy, aby tutaj wypoczywały rodziny, korzystały z tych wszystkich atrakcji, które zapewniamy, kosztowały tych naszych karkonoskich smaków, ale też i zasięgnęły troszkę edukacji.
12: Agnieszka Rozenek z Urzędu Gminy Podgórzyn.
11: Od maleńkiego dbamy o to, aby nasi najmłodsi przy wsparciu jednostek OSP Podgórzyn uczyli się pierwszej pomocy, jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych. Tutaj w takiej zabawowej formie te stoiska od rana cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczymy się też o regionie. To są takie prawdziwe karkonoskie smaki. To jest impreza, która ma na celu integrować naszych mieszkańców, pochwalić się naszymi mieszkańcami, ale mnóstwo sąsiadów tutaj z regionu, ale też i turystów. Przepiękna pogoda przyciąga i kusi właśnie tymi atrakcjami.
13: Tutaj każda miejscowość prezentuje to, co ma najlepszego.
14: Pieczemy, tak, mamy takie pomieszczenie gminne, taką fajną kuchnię i tam się spotykamy i robimy te właśnie słodkości.
13: Smakołyki, jakie słodkości dzisiaj możemy tutaj podziwiać i próbować?
14: Dzisiaj mamy sporo tych ciast. Są rogaliki, jest miodownik, sernik, jabłecznik, jeszcze inne takie przekładańce.
7: Dziękuję. W tym raporcie to wszystkie informacje. Kolejne o 14.30. Zapraszam.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hey, we're Ten Fei and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: plama. Czy polscy i niemieccy uczniowie mogą znaleźć wspólny język? Podczas warsztatów w Łukasiewicz-Port młodzież z obu stron granicy wspólnie mierzy się z naukowymi wyzwaniami, eksperymentuje i poznaje się poprzez działanie. Zapraszamy szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
2: Po reklamie.

0: Carla Fernandez i Co jeśli?
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Co jeśli Aurora Wave i Junk Project połączyliby siły? Już nad tym zastanawiać się nie trzeba, bo oni to zrobili i to dosłownie kilka dni temu. Ukazał się efekt tej wyczekanej na pewno przez wielu współpracy. Piosenka Just Drive to jest dzisiejsza nowość, która pojawia się u nas w roli hit typu.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Za 10 minut, godzina 14, sprawdzamy aktualne informacje drogowe. Jeżeli chodzi o dolnośląską część autostrady A4, w tym momencie przejedziecie bez większych utrudnień, ale już jadąc autostradą A4 w stronę Gliwic, zjazd na Gliwice, tu już napotkacie naprawdę poważne utrudnienia. Tam zapaliła się naczepa, służby już są na miejscu, ale zdecydowanie zachęcamy do objazdów, bo korek w tamtym miejscu już jest naprawdę spory.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: reklama. Kopcenie z rury? Spadek mocy? To znak, że filtr DPF i twoi sąsiedzi wołają o pomoc. Umów się na wizytę w serwisie DPF w Lubaniu. Zadbamy o twoje auto i o czyste powietrze. Pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów oraz wszystkie inne bieżące naprawy. Klocki, olej, filtry, serwis silnika. Dzwoń 733 90 7000. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 14.
1: Czas na wiadomości.
2: Nóż w plecaku 13-latka. Chłopak planował zamach w swojej szkole. Ukraina uderzyła w dwa zakłady zbrojeniowe na zachodzie Rosji. Widzowie nowych adaptacji Lalki chcą wrócić do lektury oryginału. Agnieszka Trojanowska-Bis. 13-latek miał planować atak nożem w swojej szkole w powiecie wąbrzeskim. Chłopak jest już w rękach policjantów z Kujawsko-Pomorskiego. Szczegóły tej sprawy zbiera Agnieszka Wynarska.
3: Informacje o planach chłopca funkcjonariusze otrzymali w nocy z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. Dziś o 6 rano funkcjonariusze weszli do domu nastolatka. W plecaku przygotowanym do szkoły znaleźli bagnet, a w mieszkaniu zabezpieczyli także tasak. Według informacji policji 13-latek miał wcześniej uśmiercić kilka kotów. W obecności rodzica trwają teraz czynności z udziałem chłopca. W sprawę zaangażowali się także policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Cyfrową Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
2: Akurat dziś w szkołach w całej Polsce rusza Tydzień Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej. To inicjatywa mająca na celu przeciwdziałanie hejtowi, agresji fizycznej oraz wykluczeniu wśród dzieci i młodzieży. Jak mówi podinspektor Monika Herman, najważniejsze jest budowanie w szkołach atmosfery zaufania, w której uczniowie nie boją się prosić o pomoc.
4: Nie pozwól na to, aby ktoś inny był krzywdzony. Reaguj. Jeśli nie wprost, to szukaj pomocy u dorosłych. I też taki apel. My jesteśmy dla was. Nie bójcie się do nas przychodzić.
2: W ramach akcji w szkołach organizowane są warsztaty z mediacji, lekcje wychowawcze poświęcone empatii i bezpiecznemu korzystaniu z sieci, a także spotkania ze specjalistami. Siły obrony Ukrainy uderzyły w dwa zakłady zbrojeniowe na zachodzie Rosji, w obwodach Tulskim i Woroneckim, a także w obiekty naftowe w kraju Krasnodarskim na południu tego kraju, informuje prezydent Ukrainy. W ubiegłym tygodniu Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem zapewniał, że Ukraina jest gotowa na każdy format rozejmu dotyczącego ochrony systemu energetycznego, a Stany Zjednoczone przekażą odpowiednie sygnały stronie rosyjskiej. Zełenski zaznaczył, że podczas spotkania z Trumpem nie padły żadne prośby, aby Ukraina jednostronnie zaprzestała ataków na obiekty na terytorium Rosji. Pożar w Białymstoku. Ogień pojawił się na budowie w rejonie skrzyżowania ulic Jagienki i Sienkiewicza. Na miejscu pracują strażacy, policjanci oraz zespoły ratownictwa medycznego. Skrzyżowanie jest obecnie wyłączone z ruchu. W pobliżu znajdują się szkoły. Służby nie zdecydowały jednak o ich ewakuacji. Z kolekcji amerykańskich naukowców do Warszawy w stołecznej Desie można oglądać polską awangardę. Za zbiorem stoi wykładowca Harvardu Arthur Pentland Dempster, który polską sztukę poznał dzięki polskim sąsiadom. Teraz dzieła wróciły do Polski, mówi Paulina Janiszewska z Desa Unicom.
5: Możemy podziwiać między innymi dzieła Wojciecha Van Gora, Magdaleny Abakanowicz czy Teresy Pongowskiej. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć na żywo prace, które przez dziesięciolecia pozostawały w prywatnej kolekcji za oceanem.
2: By obejrzeć perełki awangardy, warto się pospieszyć. Wystawa będzie działać tylko do końca września. Wstęp jest całkowicie bezpłatny. Nowy film i serial Lalka zachęciły Polaków do sięgnięcia po oryginał. Niemal połowa widzów współczesnej serialowej wersji powieści Bolesława Prusa deklaruje już chęć ponownego przeczytania książki. Wynika z badania agencji K+ Research. Serial Pawła Maślony jest już dostępny. Dziś z kolei premiera kinowej Lalki w reżyserii Macieja Kawalewskiego.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
6: Kochamy muzykę.

0: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz. Szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapraszamy do udziału w polsko-niemieckich warsztatach edukacyjnych w laboratoriach Łukasiewiczport. Uczniowie z Polski i Niemiec wspólnie eksperymentują, rozwiązują zadania i uczą się poprzez praktyczne doświadczenia. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Radio.
1: Za nami wielki hit Robiego Williamsa Supreme, ale w tym takiej, można powiedzieć, damskiej wersji. Bardzo przyjemne nagranie, bo tylko właśnie takie w Muzycznym Radiu polecamy Wam popołudniową porą. Mamy dziś 28 dzień września, a w kalendarzu jest to Światowy Dzień Jabłka. Czyli jest to owoc, który ma w sobie naprawdę wiele, wiele witamin i błonnika, a jak mówi takie już dość stare przysłowie, jabłko z wieczora chroni od doktora. Więc jak najbardziej po jabłka warto sięgać, tym bardziej, że trwa sezon na te czerwone, rumiane owoce. Jeżeli chodzi o trendy jedzeniowe, bo tych w ostatnim czasie jest sporo, one również ten owoc uwzględniają. Między innymi dodaje się go ostatnio do zimowej herbaty. Poza miodem, poza cytryną, poza cynamonem również jabłko ląduje w takiej, można powiedzieć, wiralowej herbacie. Co więcej, w ostatnich latach najbardziej takim znanym jesiennym przysmakiem są cynamonki. No i w tym roku również do cynamonek, jak widać w internecie, ludzie dodają jabłka. Myślę, że jest to jak najbardziej ciekawy sposób. No i jest to też dobra wymówka, żeby coś słodkiego pojawiło się dziś przy kawie, no bo jest w końcu Światowy Dzień. U nas już za moment pojawi się poniedziałkowa piosenka dnia, ale zanim to niezapomniana tegoroczna współpraca. Vito Bambino, Zalia, Decyzje.

0: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
1: Zobaczcie, ta podłoga reaguje na mój dotyk!
2: Chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
3: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
1: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
2: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
4: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
7: Niepełnosprawna Elżbieta i jej również niepełnosprawna córka Małgorzata mieszkają razem. A każdy ich dzień życia wiąże się z dużą liczbą wyzwań, którym muszą stawiać czoła. Dla człowieka zdrowego takie zwykłe czynności, jak korzystanie z łazienki, są proste i oczywiste. Dla osoby niepełnosprawnej to miejsce, które stwarza ryzyko upadku i urazu. Pragnieniem kobiet jest remont łazienki i zamontowanie w niej otwieranej wanny i specjalnego siedziska. Każda pomoc finansowa przybliży je do stworzenia przestrzeni, w której będą mogły czuć się bezpiecznie. Środki prosimy przekazywać na adres siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak. siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Poniedziałek pogodowo naprawdę dopisuje na Dolnym Śląsku. Na termometrach mamy już dzisiejsze temperatury maksymalne, czyli od 20 do 23 stopni w regionie. Słonecznie jest wszędzie i będzie aż do końca tego tygodnia. Dopiero w niedzielę pojawią się jakieś chmury, ale nadchodzące dni naprawdę będą pełne słońca, więc warto z tego korzystać. Ciśnienie stabilne wynosi 1024 hektopaskale.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Raport regionalny przedstawi Anna Tarkota.
7: Na początek stolica Karkonoszy, gdzie dzisiaj o godzinie 8 wystartowało głosowanie na jeleniogórski budżet obywatelski 2027. O zasadach głosowania, kwotach przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów mówił na konferencji prasowej prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak wraz z Barbarą Graczyk z Urzędu Miasta.
10: Po raz 13 będziemy realizowali budżet obywatelski razem z mieszkańcami Jeleniej Góry i to jest ważne i istotne. To przede wszystkim mieszkańcy zadecydują, na jakie projekty dostaną przekazane pieniądze. W sumie mamy 4 600 000 zł, z czego na projekty inwestycyjne 2 600 000, na projekty oświatowe 830 000, 570 000 na projekty społeczne i aż 600 000 na projekty zielone. W sumie złożonych zostało 42 projekty. Jest to budżet mieszkańców Jeleniej Góry. Mieszkańcy zadecydują, więc gorąco proszę, żebyście aktywnie zaczęli głosować na poszczególne te projekty, które zostały przyjęte do realizacji.
11: Głos na projekty mogą oddawać wszyscy mieszkańcy miasta. Można głosować za pośrednictwem platformy internetowej jodbojeleniogora.pl lub też w punktach wyznaczonych do głosowania Centrum Obsługi Klienta przy ulicy Ptasiej 6A, Wydział Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy, pokój 208, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska, Czytelnia przy ulicy Bankowej oraz Filie przy ulicy Różyckiego, przy Placu Piastowskim, przy ulicy Cieplickiej, przy ulicy Wrocławskiej i Muzeum Miejskie Dom Gerharda Hauptmana. Jeżeli mieszkańcy głosować będą przez platformę, z jednego numeru telefonu mogą oddać maksymalnie 3 głosy, a na przykład za dzieci, które nie mają telefonów komórkowych, mogą zagłosować rodzice.
7: Głosowanie potrwa do 12 października do godziny 14, natomiast lista zadań przyjętych do realizacji w 2027 roku zostanie ogłoszona do 28 października.
6: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
7: Teraz ważna informacja dla zmotoryzowanych, bowiem kierowców czekają utrudnienia na drodze krajowej numer 12. Chodzi o most na rzece Kłębanówka w Kłębanowicach w powiecie polkowickim. Drogowcy zdecydowali o wprowadzeniu ograniczenia. Wkrótce przeprawa zostanie całkowicie zamknięta.
12: Do końca października kierowcy
5: wszyscy mogą korzystać z mostu, ale obowiązuje tam ograniczenie tonażowej prędkości. Od 2 listopada sytuacja się zmieni, rozpocznie się remont, a przejazd przez most będzie niemożliwy.
12: Ze względu na pogarszający się stan techniczny mostu w Kłębanowicach na drodze krajowej nr 12 musieliśmy wprowadzić ograniczenia dla ruchu. Magda Szumiata, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział we Wrocławiu. Ograniczenie tonażowe do 30 ton oraz ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę obowiązuje do końca października tego roku. Natomiast od 2 listopada na czas remontu obiekt będzie całkowicie zamknięty.
5: Na czas zamknięcia przeprawy inaczej zorganizowany zostanie ruch ciężki. Samochody ciężarowe będą musiały korzystać z wyznaczonego objazdu prowadzącego drogami wojewódzkimi, a dla samochodów osobowych przygotowano inne rozwiązanie. Kierowcy będą mogli przejechać przez pobliski most gminny, znajdujący się około 100 metrów od remontowanego obiektu. Prace obejmą między innymi elementy konstrukcyjne mostu oraz jego otoczenie. Ich celem jest przywrócenie odpowiedniej nośności i bezpieczeństwa przeprawy.
12: Prace te są niezbędne, aby przywrócić pełne bezpieczeństwo i nośność przeprawy. Odbudujemy przyczółek, wzmocnimy konstrukcję obiektu oraz naprawimy nasypy i kapy chodnikowe, a także nawierzchnię mostu.
5: Według zapowiedzi drogowców roboty mają potrwać około miesiąca. Jeśli harmonogram zostanie utrzymany pod koniec listopada, na moście powinien zostać przywrócony normalny ruch. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: Ponad 100 tysięcy złotych dofinansowania otrzymał od Ministerstwa Sportu i Turystyki ośrodek treningowy Sport Szklarska Poręba. Środki pochodzą z 2 edycji rządowego programu Szatnia na medal i będą przeznaczone na modernizację zaplecza najwyżej położonego stadionu lekkoatletycznego w Polsce. Sportowcy, którzy tutaj trenują, potrzebują dobrych, nowoczesnych warunków, mówił Piotr Borys, wiceminister sportu i turystyki.
13: Szatnie są dzisiaj wielkim problemem, dlatego że w wielu miejscach, małych klubach, przy szkołach, one mają często opłakany stan, często lat 90. 2000. To jest jednym z elementów ograniczeń na przykład w ćwiczeniu na WF-ach. Na przykład wysiłek fizyczny to jest również po prostu zmęczenie. Kiedy nie możemy wziąć prysznica, bo nie ma kotar, nie ma zasłon, albo w ogóle prysznic nie działa, więc to są te elementy, które mają wspierać i remonty szkolnych szatni, ale również klubowych. Ta cała pomoc trafia tak naprawdę w różne miejsca, bo taka potrzeba jest. W tym roku 100 milionów złotych przeznaczamy w całej Polsce na wkład własny ministerstwa do remontów szatni. Generujemy dzięki temu 250 milionów złotych inwestycji właśnie w remonty szatni.
14: Mała rzecz cieszy. Wiemy doskonale, że wielki budynek się składa z małych elementów i taką cegiełką właśnie jest ten program Szatnia Plus. Ja bardzo się cieszę, że ten jakby nie było legendarny ośrodek, który funkcjonuje na terenie Szklarskiej Poręby, wychował on wielu wybitnych sportowców i dlatego nawet takie małe przedsięwzięcia są bardzo istotne, żeby poprawiać tą infrastrukturę, która jest tutaj w przestrzeni niezbędna.
15: Projekt dotyczy, tak jak sama nazwa mówi, modernizacji szatni. Marlena Grochowska, prezes Sport Szklarska Poręba. To nie jest sama szatnia, ponieważ dojście do tych szatni prowadzi przez korytarz, więc kolejnym etapem będzie remont tego korytarza i przyległych pomieszczeń, czyli są to toalety, szatnia, plus jeszcze gabinet takiej mini naszej odnowy biologicznej.
7: Dziękuję. W tym raporcie to już wszystkie informacje. Kolejne doniesienia na naszej antenie za niespełna godzinę. Zapraszamy.
16: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
17: Hey, what's up guys? I'm Tujamo and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music. Yeah, yeah.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio.
9: Kochamy muzykę.

0: Bryska i szklane oczy. W poniedziałek, jak sobie człowiek pomyśli, jaki weekend był fajny, jaki weekend był krótki, to można mieć zdecydowanie szklane oczy.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Za 14 minut godzina 15, czas więc powrócić do naszego poniedziałkowego hit typu. Aura Wave, Junk Project i Just Drive.

0: Reklama. Jak rozwija się sektor odnawialnych źródeł energii w Polsce i Europie? Które rozwiązania najlepiej sprawdzą się w gminach i gospodarstwach domowych? Zapraszamy 2 października o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap 3. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
1: Ultima Auto i organizator Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze zapraszają na 4. turniej piłki siatkowej Ultima Cup. Zagra 10 drużyn, w tym drużyny służb mundurowych. Z Jeleniej Góry, Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowie Ratunkowego, Komendy Miejskiej Policji, Aresztu Śledczego, Straży Miejskiej oraz drużyny Komendy Miejskiej Policji w Kamiennej Górze, Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, Karkonoskiego Parku Narodowego, Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze i drużyny sponsora strategicznego Ultima Team. 2 października Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze. Start godzina 9. Przewidziane nagrody również dla kibiców. Sponsor strategiczny Ultima Auto. Patroni medialni Muzyczne Radio 24jgora.pl i Miasta pod Śnieżką.
2: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 15.
1: Czas na wiadomości.
4: Policja przesłuchuje nastolatka, który miał planować atak w szkole. Rosja zaatakowała budynek w centrum Kijowa, niedaleko polskiej ambasady. Po kilkunastu latach przerwy do aktorstwa wrócił Marek Kondrat. Dziś premiera Lalki, w której zagrał. Za chwilę komentarz samego aktora. Agnieszka Trojanowska-Bis, 13-latek z Kujawsko-Pomorskiego, miał planować zamach nożem w swojej szkole w powiecie wąbrzeskim. Chłopak jest aktualnie przesłuchiwany przez policjantów w obecności ojca. Informacje o planach ucznia wąbrzescy funkcjonariusze otrzymali w nocy z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. O 6 rano weszli do jego domu, mówi inspektor Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
5: Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli magnet, a także w mieszkaniu tasak. Chłopiec dodatkowo wskazał miejsce w pobliżu domu, gdzie zabezpieczono truchła kilku kotów.
4: Po przesłuchaniu dalszym losem chłopca zajmie się sąd rodzinny i nieletnich w Wąbrześnie. Pożar w centrum Kijowa. Rosjanie zaatakowali dronem centrum stolicy Ukrainy. Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, że w zaatakowanym budynku nadal przebywają ludzie. Jak informuje prezydent Ukrainy, celem ataku była siedziba Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Tuż przy płonącym gmachu jest Ministerstwo Edukacji oraz siedziba ukraińskiego operatora telefonicznego. A w sąsiedztwie znajduje się Uniwersytet Tarasa Szewczenki i jego Wydział Filologiczny z Wydziałem Polonistyki. Z kolei w odległości kilkuset metrów od Narodowej Akademii Nauk znajduje się konsulat RP. W podobnej odległości leży polska ambasada, która informuje, że jej pracownicy nie ucierpieli, a budynki tych dwóch instytucji zostały nienaruszone. Ceny żywności mogą zacząć rosnąć w 4. kwartale tego roku, przewiduje Łukasz Chmielewski z Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Jak tłumaczy, wynika to z wysokich cen ropy naftowej.
6: Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki produktów rolnych, a zatem i rolno-spożywczych, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, dwa nawozy, trzy gaz ziemny.
4: Wysokie ceny ropy to efekt wojny USA i Izraela z Iranem i blokady cieśniny Ormus. Darmowe badania w całym kraju mają pomóc wcześnie wykryć poważne choroby płuc. Już w środę będzie można za darmo przebadać układ oddechowy. Całkowicie bezbolesne badanie spirometryczne będzie można przejść w różnych miastach Polski. Co ważne, bez skierowania i rejestracji. Wystarczy przyjść w środę do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz do jednej z 10 siedzib oddziału wojewódzkich NFZ w Warszawie, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Rzeszowie, Krakowie, Lublinie, Szczecinie, Gdańsku. Gdańsku lub Bydgoszczy. Dziś w Teatrze Wielkim w Warszawie uroczysta premiera Lalki w reżyserii Macieja Kawalewskiego. W nowej filmowej adaptacji klasycznego dzieła Bolesława Prusa w rolę Stanisława Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński, a Izabelę Łęcką zagra Kamila Urzędowska.
2: To, co bardzo ciekawego było dla mnie w Izabeli, uważała, że ona jest dla świata i to już jest wystarczający powód, żeby dobrze żyć, w przeciwieństwie do Wokulskiego, który musiał na tę miłość zasłużyć.
4: Po kilkunastu latach przerwy jako Ignacy Rzecki do aktorstwa wraca w filmie Marek Kontrat.
3: Pomyślałem, że jest taka okazja, to dlaczego nie? Ja słucham swojego organizmu, że tak powiem, i podszeptów intuicyjnych i jestem zadowolony z tej decyzji.
4: Dziś oficjalna premiera, do kin film wejdzie w środę.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio. Kochamy muzykę.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
5: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215 15.
9: Po reklamie.
10: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Dzień dobry, Arek Włodarski. Ruszamy. Ceny paliw w tym tygodniu. Drogo, ale stabilnie i martwy pedał w samochodzie. Tych rzeczy o nim nie wiedzieliście. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Wszyscy zadajemy sobie to samo pytanie, kiedy będzie taniej? Odpowiem klasykiem, tanio już było. Diesel już niemal wszędzie powyżej 9 zł, z bardzo małymi wyjątkami. Gdzieniegdzie można go jeszcze zatankować za 8,99. Benzyna dobija do tej cyfry. Przewidywane średnie krajowe ceny paliw według epetrol.pl wyglądają za litr następująco. Zwykła benzyna 7,97,809 za litr. Olej napędowy 8,99,922. 29 za litr i gaz 3,14-3,24 za litr. Teraz martwy pedał w samochodzie.
0: Ciekawostki.
1: W aucie nawet niewielkie elementy wnętrza wbrew pozorom bywają projektowane z konkretnym przeznaczeniem. Dobrym przykładem jest podparcie dla lewej stopy, nazywane także martwym właśnie pedałem. Pełni ono kilka funkcji, o których wielu kierowców może nie wiedzieć, pomijając znaczenie podparcia stopy przy dłuższej podróży. Martwy pedał znajduje się, no to wiemy wszyscy, po lewej stronie sprzęgła w autach ze skrzynią manualną, a w automatach

0: czasach, gdy całe ciało porusza się na nierównościach, może zmienić się również nacisk prawej stopy na pedał gazu. Stabilniejsze ułożenie lewej nogi pomaga ograniczyć właśnie takie ruchy. Warto zwrócić uwagę na podparcie również podczas ustawiania fotela. Gdy stopa spoczywa na podnóżku, kolano powinno być lekko ugięte. Zbyt odsunięty fotel zmusza do prostowania i wyciągania nogi. Natomiast ustawiony za blisko może powodować nadmierne zgięcie. Dobrze zaprojektowany, martwy pedał spełnia swoje zadanie niemal niezauważalnie. Dziękuję, Arek Wodarski, dzisiaj to wszystko. Życzę bezpiecznej drogi wam wszystkim. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Przyjemne dźwięki w muzycznym radiu Sirius, Baranowski i Nigdy Sam.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Ostatni raz po południową porą powracamy do naszej poniedziałkowej piosenki dnia, ale zdradzę, że to nagranie jeszcze na pewno pojawi się na Hit Planecie. Galantis i 1, 2, 3, 4.

0: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
1: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczkow.com.pl.
2: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryż.

0: bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zych.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Słoneczny poniedziałek trwa w najlepsze na Dolnym Śląsku, a ten dzień na pewno zmieni się również w słoneczny wtorek i słoneczną środę. Nadchodzące dni zapowiadają się pełne słońca, więc to są dobre informacje dla tych, którzy właśnie taką pogodę lubią. A jest to na pewno większość. Na termometrach obecnie dalej dzisiejsze temperatury maksymalne, czyli od 20 do 23 stopni. Ciśnienie cały czas stabilne wynosi 1024 hektopaskale.
2: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
3: Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza, a ta cały czas jest bardzo dobra. Raport regionalny przedstawi Anna Tarkota.
5: Na początek Szczawno-Zdrój, kolejny orlik do remontu. Następnie pojawimy się w stolicy Karkonoszy. Od usuwania nagłych awarii po planowane gruntowne remonty. Jeleniogórska Spółka Wodnik realizuje zadania, które gwarantują stabilne dostawy wody w regionie. A na koniec odpowiemy na pytanie, jak odróżnić miód dobry od fałszywego, bowiem istnieje kilka prostych testów, które natychmiast ujawnią prawdę. Zapraszam na szczegóły. Na początek Szczawno-Zdrój, gdzie rozpoczął się remont miejscowego orlika, to jedno z kilkuset boisk na terenie całego Dolnego Śląska, jakie przejdzie gruntowną modernizację. Materiał Jacka Zycha.
6: Tak, rzeczywiście prace na boisku rozpoczęły się już kilka dni temu. Obiekt wybudowany na początku XX wieku przejdzie naprawdę gruntowną modernizację, bo i jego stan przedstawiał po niemal dwóch dekadach użytkowania sporo do życzenia.
7: Tak, nie widać, ale nawierzchnia była jeszcze starego typu. Był to granulat taki z gumy, ciężki w utrzymaniu, trudny w utrzymaniu i też niezbyt dobrze oceniany przez osoby korzystające z tych boisk. Miejski klub sportowy MKS Szczawno-Zdrój na co dzień korzystał z tego obiektu, również inni mieszkańcy. Są dzisiaj nowe technologie, więc będzie sztuczna nawierzchnia, ale wypełniana już odpowiednim granulatem piaskowym.
6: Powiedział Marek Ćmikiewicz, burmistrz Szczawna-Zdroju. Remont orlika będzie kosztował ponad 1 400 000 zł i tak jak powiedziałem, to jeden z kilkuset takich obiektów, jakie w tym i przyszłym roku zostaną wyremontowane na terenie nie tylko Dolnego Śląska.
8: Mamy już dzięki absolutnym przyspieszeniu zmodernizowanych 700 orlików. One mają niekiedy po kilkanaście lat już. A 900 orlików jest w trakcie inwestycji. One, podobnie jak ten orlik, otrzyma drugie życie.
6: Powiedział Piotr Borys, wiceminister sportu i turystyki, przedstawiając na Dolnym Śląsku rządowy program Aktywni na Orliku, mający aktywizować młodzież i pobudzać zajęcia prowadzone na tych właśnie obiektach. Ze Szczawna-Zdroju dla Muzycznego Radia Jacek Zych.
5: Planowane remonty oraz błyskawiczne reagowanie na zgłoszenia mieszkańców. Jeleniogórska Spółka Wodnik na bieżąco dba o stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w mieście. Ekipy techniczne każdego dnia monitorują sytuację w Jeleniej Górze, łącząc codzienne prace konserwatorskie z natychmiastowym usuwaniem nagłych awarii. Ale nie tylko, podkreśla prezes spółki Wodnik Katarzyna Wierska-Kuberka.
9: Chcemy być też kojarzeni z modernizacją sieci i to robimy. Teraz będzie niedługo modernizowany kawałek na ulicy Wolności, tam od MPGK w stronę Cieplic. W ciągu 2-3 lat wspólnie z miastem będziemy realizowali ogromną inwestycję modernizacji i wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od MPGK aż prawie do ulicy Wróblewskiego. To też będzie ogromna inwestycja. No i myślę, że na bieżąco wywiązujemy się z naszych zobowiązań bez przerwy dostarczania wody naszym mieszkańcom, bo przypomnę, że nawet w czasie powodzi, kiedy tej złej wody było tak dużo, tej dobrej w kranie nie zabrakło ani na minutę.
4: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
5: Fałszywy miód najczęściej jest rzadki i ma płynną konsystencję, która odróżnia go od prawdziwego miodu. Jedną z najprostszych metod fałszowania płynnego złota jest dodawanie cukru buraczanego, syropu glukozowo-fruktozowego lub innych podobnych i tanich zamienników. Głównym celem programu kontroli i wytycznych prowadzonych przez właściwie właściwy instytucji jest całkowite wyeliminowanie z rynku zafałszowanych produktów oraz podawanie konsumentom precyzyjnych informacji. I właśnie temu ma służyć nowy system etykietowania, mówi Magda Radke, wiceprezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze.
1: Miód, który jest z eksportu, cały wschód, który idzie od nas od Dalekiego Wschodu do najbliższego wschodu, dużo tego miodu się wlewa. On później jest etykietowany jako rozlewany czy robiony w Polsce, to zależy jak to bardzo chce się popisać kreatywnością. Czyli nie tylko miód, który jest przez naszych pszczelarzy nieuczciwie zrobiony, tylko jest duży problem z niewłaściwym, niezgodnym z prawem etykietowaniem miodu, miodu z importu czy miodu od innych pszczelarzy i sprzedawanie tego jako etykiety. Na przykład ktoś ma dwa ule, tak? Świetnie, że ma, ale taki ktoś, kto ma dwa ule, nie może paletami dostarczać miodu do dużych sklepów. No to się nie da, cudów nie ma.
5: Długotrwałe spożywanie fałszowanego miodu wiąże się również z podwyższonym ryzykiem wystąpienia przewlekłej choroby nerek. Dlatego nie warto ryzykować i sięgać po miody od sprawdzonych producentów. W końcu zdrowie jest bezcenne. To był raport regionalny.
4: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Hey, what up, this is Ria, and you are listening to Muzyczne Radio. They really, really love music.

0: Reklama.
1: Nawet niewielkie odchylenie geometrii kół może pogorszyć komfort jazdy i trwałość twojego auta. Q-Serwis Autoserwis Bieniarz ustawi zbieżność od ręki. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej na Facebooku. Zbieżność od ręki. Tylko w Q-Serwis Autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra Wolności 150.
2: Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra Wiejska 39 oraz Świdnica Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Zobaczcie! Ta podłoga reaguje na mój dotyk!
5: Ale czad! Chodźmy do strefy sztucznej inteligencji!
6: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
4: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
5: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater!
7: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
8: Lekcje nauk ścisłych w prawdziwym laboratorium. Łukasiewicz Port zaprasza szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego na polsko-niemieckie warsztaty STEM. Tu uczniowie samodzielnie eksperymentują i przekonują się, jak nauka działa w praktyce. Zapewniamy transport i wyżywienie. Zgłoszenia grup ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty są częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
9: Po reklamie.
10: Słuchasz Muzycznego Radia.

0: wideo i bardzo słoneczne nagranie głowami w dół.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: A teraz wracamy do nowości, która pojawiała się dziś u nas co godzinę i na pewno jeszcze będzie podbijała falę hit planety. Aura Wave, Junk Project i Just Drive.

David Guetta, Sia i Beautiful People, czyli piękni ludzie. Ja właśnie wam, piękni ludzie, daję znać, że zbliżam się do godziny 16, za 7 minut, godzina 16. Wtedy w Muzycznym Radiu wystartuje program Best Of, a jeszcze przed nim na pewno pojawią się najnowsze wiadomości z kraju i ze świata.

0: Reklama. Razem dbamy o środowisko. Związek Gmin Karkonoskich oraz Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach Kostrzycy zapraszają wszystkich chętnych z gmin członkowskich do udziału w jesiennej akcji sprzątania Czyste Karkonosze. Akcja trwa w okresie wrzesień-październik 2026. Zapewniamy worki i rękawiczki. Informacje w Związku Gmin Karkonoskich. Telefon 75 718 24 15. Partnerzy akcji. Gminy członkowskie Związku Gmin Karkonoskich. Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Szklarska, Poręba. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Kopcenie z rury? Spadek mocy? To znak, że filtr DPF i twoi sąsiedzi wołają o pomoc. Umów się na wizytę w serwisie DPF w Lubaniu. Zadbamy o twoje auto i o czyste powietrze. Pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów oraz wszystkie inne bieżące naprawy. Klocki, olej, filtry, serwis silnika. Dzwoń 733 90 7000. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18.
2: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 16.
5: Czas na wiadomości.
6: Czarne grudki na kilometrach plaży między Rowami a Rusinowem. Prezydent Warszawy zostaje pod planami referendum. Podpisało się za mało osób. Na salę operacyjną prosto z wygranej w maratonie w Berlinie najlepszą biegaczkę czeka teraz przymusowa przerwa od biegów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Plaże nad Bałtykiem na blisko 50-kilometrowym odcinku są zanieczyszczone. Morze wyrzuciło miejscami czarne, lepkie grudki na wysokości od Rowów w Pomorskiem do Rusinowa w Zachodniopomorskiem. To substancja ropopochodna, ale co dokładnie jeszcze nie wiadomo. Próbki do badań zostały już pobrane. Urząd Morski w Słupsku ma podejrzenia, która jednostka zachowała się niezgodnie z prawem na morzu, ale działania podejmie dopiero po uzyskaniu wyników z badań próbek. Do mieszkańców i turystów urząd apeluje, by spacerując po zanieczyszczonych plażach zachowali ostrożność i unikali kontaktu z substancją. Z kolei elbląska policja ustala, kto umieścił butelki z łatwopalną substancją w budynku jednej z lokalnych firm. Badane jest także to, jaka dokładnie cieczy znajdowała się w pojemnikach, które zostały już zabezpieczone, mówi oficer prasowy policji w Elbląku, nadkomisarz Krzysztof Nowacki.
7: Wiemy już, że substancja, która znajdowała się w tych butelkach, była to substancja łatwopalna. Policjanci pirotechnicy zneutralizowali te butelki.
6: Podejrzane przedmioty zostały znalezione dziś rano przy przyłączu gazowym. Na czas działań służb z budynku firmy ewakuowano ludzi. Teraz od decyzji prokuratury zależy, w jakim kierunku będzie prowadzone dalsze postępowanie. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Organizatorzy zebrali zbyt małą liczbę podpisów, dlatego nie zaniosą ich do komisarza wyborczego, mówi organizator stołecznej operacji referendalnej Maciej Wilk.
8: Wynik naszej zbiórki wynosi 111 tysięcy podpisów. Czyli mówiąc prost, jest to poniżej zakładanego minimum 132 tysięcy podpisów. Tym niemniej, jak sami Państwo widzą, jest to ogromna liczba podpisów zebranych przez naszych niezłomnych, fantastycznych, świetnych wolontariuszy.
6: Maciej Wilk za słaby wynik zbiórki podpisów obwinia partie polityczne i część organizacji, które deklarowały znacznie większą liczbę podpisów, aniżeli przyniosły. To, co nie udało się w Warszawie, dzieje się w Krakowie. Po wczorajszej pierwszej turze przedterminowych wyborów na prezydenta miasta w grze pozostało dwóch kandydatów. Łukasz Gibała, samorządowiec z ruchu Kraków dla mieszkańców, zdobył najwięcej, ponad 36% głosów. Prawie 30% krakowian zagłosowało z kolei na kandydatkę Koalicji Obywatelskiej IPSL Monikę Piątkowską. To właśnie tych dwoje kandydatów zmierzy się w drugiej turze 11 października, a po pierwszej turze większe szanse ma Gibała, uważa politolog dr Łukasz Stach.
9: Ta kampania w Krakowie toczy się wokół osi zmiana versus kontynuacja. Gibała odwołuje się właśnie do idei zmiany, nowego otwarcia.
6: Frekwencja w krakowskich wyborach wyniosła ponad 43%. Etiopka, która wygrała wczorajszy maraton w Berlinie, wylądowała w szpitalu Tigst Assefa. Przeszła w klinice granicę w Monachium operację ścięgna Achillesa. 29-letnia biegaczka czasem 2 godziny 11 minut i 4 sekundy zwyciężyła i uzyskała trzeci najlepszy wynik w historii na tym dystansie. Etiopka zaczęła utykać na prawą nogę pod koniec biegu i to spowodowało, że zwolniła tempo i mocno utykając dotarła do mety. Po operacji czekają teraz do pół roku przymusowej przerwy od biegów.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
3: Kochamy muzykę.

0: Reklama.
1: Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. Fuse. Wiemy, jak zrobić to dobrze.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Gromi, jego doskonale znamy, polski producent muzyczny, no i Kaira, artystka, która również jest już wszystkim doskonale znana z naprawdę świetnego głosu. Lover, to nagranie za nami.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
0: A przed nami jeszcze wiele, wiele najlepszych z najlepszych, bo tak naprawdę dopiero co rozpoczął się program Best Of w popołudniowym wydaniu. 12 minut po godzinie 16, czas na kolejny hit, najlepszy z najlepszych. Katia, Lor i Rosa.

perfekcyjnej wersji siebie. Bingo jest przy tym nie tylko popowym singlem, ale gorzkim i przewrotnym komentarzem do rzeczywistości, w której wszyscy trochę gramy siebie. Bingo otwiera nową erę w twórczości Arka Kłusowskiego i zapowiada jego długo wyczekiwany album, którego premiera planowana jest na wiosnę przyszłego roku. A propos nowych albumów, najnowsze wydawnictwo Katarzyny Nosowskiej ma już tytuł. Nigredo ukaże się 23 października i będzie zwieńczeniem wyjątkowego projektu, którym artystka celebruje 30 lat swojej solowej twórczości. Płyta nosi tytuł Nigredo. Szukałam jednego słowa, które najlepiej zepnie wszystkie treści i z całej masy właśnie to przyniosło koniec poszukiwań, mówi Nosowska. Jest poważnie, dostojnie, dokładnie tak jak odważne zstąpienie do najciemniejszego miejsca w sobie, po to, by spotkać się z tym, co wyparte, przestraszające, bolesne, wstydliwe, zakłamane. Zadziwiające, ile razy trzeba doświadczyć dekompensacji, by zniwelować dystans, który oddziela nas od istoty tego, kim jesteśmy tak naprawdę. Jedno jest pewne, warto. Choć boli, jest nieprzyjemne, dodaje artystka. Równocześnie do rozgłośni radiowych trafiają kolejne 4 utwory zapowiadające ten album. Tak jak przy pierwszej odsłonie projektu, wszystkie single ukazują się jednocześnie, bez wskazywania utworu wiodącego. Każdy z nich jest równorzędnym fragmentem większej opowieści, którą w całości poznamy jesienią. I na koniec o powrocie zespołu Illusion. Polska legenda ciężkiego grania powraca z nowym studyjnym albumem. Zespół zapowiedział właśnie krążek, który będzie zatytułowany Illusion 9. Na wydawnictwie znajdzie się 10 premierowych kompozycji, w tym wiodący singiel Świata Skraj. Po 4 była 6, po 7 nadeszła kolejna 9. Zespół nieskromnie określa album jako monumentalny, epicki, wielki. Bez wątpienia jest to Illusion w najwyższej formie. Grube, ciężkie riffy i niebanalne teksty. Historia o miłości, nienawiści, śmierci i życiu. Illusion 9 ukaże się na rynku 23 października. Music News kończymy premierowymi piosenkami, które już trafiły na naszą antenę. Urzel z nagraniem Miami, Timmy Trumpet i Ale Farben z nową propozycją Chase the Feeling i Tom Byrne z najnowszą produkcją Like You Do. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.

0: Lama. Nie zdążyłeś zobaczyć wystawy Medycyny Przyszłości w Bolesławcu? Nic straconego. Ekspozycja przekroczyła granicę i od 14 września do 28 października otwarta będzie w Budziszynie w technologii und Gründerzentrum przy Preußwitzerstrasse. Zobacz interaktywne stanowiska, poznaj technologię przyszłości i przy okazji odkryj saksońską część pogranicza. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Słoneczny poniedziałek cały czas trwa. Patrzymy na prognozy pogody na nadchodzące dni na Dolnym Śląsku i one są naprawdę pełne optymizmu. Kolejne jesienne dni mają być naprawdę na maksa słoneczne. Cieszymy się więc z tego powodu. Dziś na termometrach maksymalnie zobaczyliśmy 23 stopnie. Jutro również 23 stopnie maksymalnie w regionie. Ciśnienie cały czas jest stabilne, wynosi 1024 hektopaskale.
3: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
4: Raport regionalny przedstawi Anna Tarkota.
6: 33-letni Mariusz G., sprawca śmiertelnego postrzelenia policjanta z Bolesławca, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Od tego rozpoczniemy. Jak poinformował nas Sebastian Woźniak, prokurator rejonowy w Bolesławcu, dojdzie do zmiany kwalifikacji czynu z usiłowania zabójstwa na zabójstwo policjanta oraz jego czynną napaść. Za dokonaną zbrodnię grozi kara dożywotniego więzienia. W obecnej chwili prokuratura nie ma żadnych wątpliwości co do poczytalności oskarżonego.
7: Sąd rejonowy w Bolesławcu na wniosek prokuratora rejonowego w Bolesławcu zastosował wobec podejrzanego o usiłowanie zabójstwa funkcjonariusza i czynnej napaści na wielu funkcjonariusza tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Na chwilę obecną w sprawie trwają dalsze czynności procesowe i dowodowe. Jak Państwo zapewne wiecie, pojawiła się informacja, że pan funkcjonariusz policji, pan pokrzywdzony, niestety zmarł. Na pewno zostanie zmieniona ta kwalifikacja prawna. Z pewnością będzie ona zmieniona na dokonanie zabójstwa funkcjonariusza policji, połączonego oczywiście z czynną napaścią. W toku tego śledztwa dalej trwają czynności procesowe. To nie jest tak, że wszystko zostało wyjaśnione i zrobione. W dalszym ciągu trwają przesłuchania świadków. Będziemy oczywiście w tej sprawie zbierać materiał dowodowy w postaci chociażby opinii balistycznej. Jest też zaplanowana sekcja zwłok pokrzywdzonego. Wobec tego w tej sytuacji niestety nie da się kontynuować tego postępowania. To są dość istotne okoliczności, które trzeba uskalić w toku sekcji zwłok.
8: Przypomnijmy, do tragedii doszło w miniony czwartek 24 września około godziny 11 w Kraśniku Górnym, gdzie policjanci z Bolesławca prowadzili na jednej z posesji czynności związane z informacją o możliwie skradzionym mieniu. Kiedy na posesję wrócił 33-letni Mariusz G., wyciągnął nielegalnie posiadaną broń i strzelił w kierunku funkcjonariusza. Kula trafiła sierżanta Natana Sieronia w głowę. Mimo natychmiastowej operacji policjant zmarł następnego dnia w szpitalu. Motyw działania 33-latka nie jest na razie znany. Do tematu wrócimy. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: Właśnie dzisiaj rozpoczęły się kolejne etapy remontów na Alei Hallera oraz ulicy Klecińskiej w ramach programu Wrocław na dobrej drodze. Kilka tygodni temu na obydwu jezdniach ruszyły już prace przy zatokach autobusowych.
9: Inwestycja obejmuje odcinek jezdni północnej Alei Hallera o długości 400 metrów pomiędzy ulicą Powstańców Śląskich a ulicą Gajowiską oraz jezdnię wschodnią ulicy Klecińskiej na odcinku o długości 1500 metrów pomiędzy wiaduktem nad torami PKP a estakadą Gondowianką. Prace przy ulicy Klecińskiej zaczęły się już 10 sierpnia od remontu dwóch zatok autobusowych, a przy Alei Hallera od jednej zatoki. Do tej pory kierowcy nie musieli się liczyć z utrudnieniami. To się jednak zmieni, bo już dzisiaj wieczorem front robót w obydwu lokalizacjach przeniesie się na jezdnię. Co ważne, prace będą prowadzone wyłącznie w godzinach od 20 do 6 rano przy zajęciu jednego pasa ruchu i utrzymaniu przejazdu na pozostałej części jezdni. Na odcinkach objętych prasami obowiązywać będzie ograniczenie prędkości. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
6: Na koniec Głuszyca, gdzie w sobotę ponad 250 weteranów i funkcjonariuszy uczestników polskich misji zagranicznych wzięło udział w 5. Marszu Weterana. Dla wielu to były ogromne emocje. Na miejscu z mikrofonem był nasz reporter Jacek Zych.
2: Tak, Marsz Weterana to impreza, której ideą jest budowanie i umacnianie więźni pomiędzy uczestnikami misji zagranicznych. I w tym miejscu, uwaga, nie chodzi wyłącznie o żołnierzy. W marszu wzięli udział też specjalci, policjanci, ratownicy medyczni czy strażacy, którzy uczestniczyli w polskich czy ONZ-owskich misjach pokojowych na całym świecie. Od Bałkanów po Haiti. Ze 150, jacy w ubiegłym roku pojawili się w Głuszycy, w sobotę wyszło w góry prawie 300 osób.
10: Co niektórzy wiadomo, psychicznie nie wytrzymali i tak dalej. I staramy się przez tą integrację policja, wojsko, straż pożarna, ratownicy medyczni także integrować tych, którzy byli na misjach, którzy no trochę psychicznie ucierpieli, można tak to nazwać. Przy okazji, tak jak tu widać, są wózki, wspieramy niepełnosprawnych, chcemy im pomóc w normalnym oglądaniu otoczenia.
2: Powiedział mi major rezerwy Stanisław Marczyński i to właśnie udział weteranów i osób niepełnosprawnych był tym, co wyróżniało tegoroczne edycję od wszystkich wcześniejszych. Tu nikt nie pozostał bez pomocy.
11: Idziemy na 5 kilometrów, będziemy pchać wózki.
12: Wydaje mi się, że to jest tak potrzebne, żeby zamiast siedzieć w domu, zachęcamy wszystkich. Dzisiaj, jutro, pojutrze, zawsze.
13: No ja podzielam mojego kolegi zdanie, bo trzeba ludziom pomagać. W ludziach tkwi moc. Jak nie będziemy drugiej osobie pomagać, no to świat nie będzie tak długo istniał.
2: To weterani, którzy pozostając ciągle w czynnej służbie, prosili o anonimowość. Marsz Weterana organizowany jest przez Stowarzyszenie Weteranów Polskich Misji Zagranicznych od 5 lat. W góry otaczające Głuszyce weterani wyszli po raz drugi, ale jak zapowiadają, na pewno nie ostatni. Z Głuszycy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Dziękuję. W popołudniowych raportach regionalnych to wszystkie informacje. Do usłyszenia.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hey Paul. We are Rat City and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Po reklamie.

0: a dla mnie pachną coraz bardziej.
1: Zuza Jabłońska i Róże. My zbliżamy się już do godziny 17. Zbliżamy się do najnowszego notowania Hit Planety, a jeszcze przed nim na pewno pojawi się u nas wielu najlepszych artystów. Wśród nich artysta, który właśnie dziś ogłosił trasę koncertową. Taką, można powiedzieć, pożegnalną trasę koncertową The Final Encore, a mowa o Rod Stewart. To właśnie on ogłosił dziś trasę, która ma być zwieńczeniem jego ponad 60-letniej kariery i działalności scenicznej. Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów w historii. No i tak się składa, że ta trasa będzie naprawdę obszerna i Rod Stewart nie zapomniał o swoich polskich fanach. Wystąpi w Polsce. Wystąpi 20 lipca w Tauron Arenie w Krakowie. Koncert właśnie o tyle jest ciekawy, bo ma być przekrojowym podsumowaniem jego kariery i celebracją utworów, które przez dekady trafiały na listy przebojów, a Rod Stewart taki utworów ma naprawdę sporo w zanadrzu. Dajemy wam znać, że sprzedaż ogólna na to wydarzenie rozpocznie się 2 października.

She love to do the wild thing. Wild thing. Please, baby, please.

0: muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB Plus w największych miastach Polski. Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 17.
0: Czas na wiadomości.
3: Samochód stoczył się, wciągając kilkulatka. Śledczy przejmują sprawę. Władze Warszawy pozostają na stanowisku. Nie będzie referendum. Odnaleziony obraz z Napoleonem w roli głównej, zaginiony podczas wojny, trafił do Muzeum Narodowego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Śmiertelne potrącenie 3,5-latka w Kościerzynie zbada prokuratura pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci chłopca, który w sobotę zginął na prywatnej posesji, potrącony przez staczający się samochód zaparkowany na pochyłym zjeździe do garażu. Do tragedii doszło w południe. Chłopiec został wciągnięty pod podwozie i dopiero gdy ojciec dziecka podniósł pojazd lewarkiem, udało się wydobyć dziecko. Wówczas wezwano służby ratunkowe. Chłopiec zmarł podczas akcji reanimacyjnej. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok 3,5-latka. Na razie nikt nie został w tej sprawie zatrzymany. Nie będzie referendum w sprawie odwołania władz Warszawy. Stołeczna operacja referendalna zebrała 111 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum. Do wymaganego minimum zabrakło więc 21 tysięcy głosów poparcia. Inicjator akcji, Maciej Wilk, podziękował za pracę wolontariuszom i warszawiakom.
4: Nie czuję się rozczarowany, czuję się dumny z tego, co się udało. Jedna organizacja samorządowa zadeklarowała na wstępie 10 tysięcy podpisów, przynieśli 600. Jedna partia polityczna zadeklarowała 20 tysięcy podpisów, przynieśli 1600. No tego typu proporcje. Jeżeli mam być czegokolwiek rozczarowany, to właśnie z tej apatii, bierności organizacji, które deklarowały pomoc, a które ostatecznie okazały się płonne.
3: Tym samym zakończyła się działalność stołecznej operacji referendalnej, ale Maciej Wilk zapowiada uruchomienie stołecznej organizacji rozwoju, która będzie monitorować pracę warszawskiego ratusza. W wieku 99 lat zmarł powstaniec warszawski Ryszard Kniaś, pseudonim Janusz II, żołnierz Armii Krajowej, 18-letni wówczas uczestnik walk na Mokotowie w szeregach pułku Baszta. W sierpniu, w 82. rocznicę powstania, Ryszard Kniaś został uhonorowany przez prezydenta Karola Nawrockiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a niespełna 10 dni temu obchodził swoje 99. urodziny. Na miejskim basenie w Łodzi przeprowadzono dziś eksperyment śledczy, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z końca lipca. Chodzi o 7-latka, który tonął na tamtejszym akwaparku Fala. Dziecko przez 2 tygodnie walczyło później o życie, ale niestety zmarło. Chcieliśmy ustalić, jaką widoczność mieli opiekunowie dzieci, ratownicy i czym mogli zapobiec tragedii, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
5: Patrzymy, gdzie znajdowały się poszczególne osoby, ile ich było, jaka była konfiguracja tam, gdzie się patrzyli. Ustawiamy tak zwanych figurantów, czyli osoby, które mają odgrywać rolę.
3: Przed eksperymentem prokuratura przeanalizowała monitoring z miejsca tragedii. Wyniki eksperymentu mogą zdecydować o tym, czy opiekunowie lub ratownicy usłyszą zarzuty. Muzeum Narodowe w Warszawie odzyskało obraz zaginiony podczas II wojny światowej. To dzieło Alfreda Wierusza Kowalewskiego pod tytułem Zima. Odwrót Napoleona spod Moskwy. Teraz obraz przejdzie prace konserwatorskie, mówi minister kultury Marta Cienkowska.
6: Jest to obiekt, który był przez nas szukany przez wiele, wiele lat. Zresztą jest to obraz, który jest jednym ze znaczących strat wojennych, jeśli chodzi o polskie malarstwo. Dlatego nas to ogromnie cieszy. Ogromnie nas cieszy ta postawa obywatelska.
3: Obraz przekazała prywatna posiadaczka dzieła, które w jej rodzinie było od lat.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
1: Kochamy muzykę. A po 17:00
0: mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
1: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
0: Hit Planeta startuje na dobre.
2: Czas na kolejne jesienne notowanie, tym razem poniedziałkowe, ale z plusów to jest ono słoneczne, no i jest z nami najnowsza muzyka. To są naprawdę dwa bardzo znaczące plusy. Minęła też godzina 17, więc na pewno większość z Was właśnie wraca z pracy albo już odpoczywa po pierwszym dniu, po weekendzie. Marta Wojtunik, witajcie, zapraszam Was do świata najnowszej muzyki. Przed nami nasza topowa 40, premiery, no i oczywiście propozycje do listy.
0: Najnowsza lista w Polsce.
2: Na dobry początek poniedziałkowego zestawienia Chloe Kisha i Question of the Day oraz The Bausa i Lose Myself.

0: The Bausa i Lose Myself. Naprawdę świetna kompozycja, aż trudno uwierzyć, że to nagranie kolejny tydzień ma spędzić w naszych muzycznych propozycjach. Czas coś zmienić, koniecznie dajcie znać, czy Lose Myself waszym zdaniem, tak samo jak moim, powinno opuścić już naszą muzyczną poczekalnię i zdecydowanie już grzacie jakieś miejsce w naszej topowej 40. A propos topowej 40, już za moment zaglądniemy do dzisiejszego zestawienia, ale zanim to krótkie przypomnienie sobotniego.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Przypominamy sam szczyt sobotniego notowania Lost Frequencies i Paraiso, nagranie, które lądowało na miejscu trzecim.

0: Space Persuades.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
2: Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. Fuse. Wiemy, jak zrobić to dobrze.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Hello, this is Son of Legend.
4: Hi, hello, this is Kate Ryan.
5: Hello, Poland, this is DJlicious.
6: Hello, my name is Emma Bill.
7: Hi, this is Dr. Kucho, and this is Hit Planeta on Muzyczna Radio. Hit Planeta,
8: najnowsza lista w Polsce. Czas zajrzeć na miejsce 40. Tutaj, jak zwykle mamy w zwyczaju, przedstawiamy Wam nowość, czyli nagranie, które opuszcza naszą muzyczną poczekalnię. Dziś jest to piosenka Just Drive, Aura Wave i Junk Project.
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.

0: Jasnonowa i totalnie przebojowa.
1: Po głosie chyba rozpoznaje ją już każdy fan polskiej muzyki. Sanach i Cichosza, czyli jej totalna nowość. Nagranie, które nowością na Hitplanecie było w sobotę. Na miejscu 40 przedstawialiśmy wam właśnie piosenkę Cichosza, a dziś leci w górę dość nieśmiało, jak to na Sanach przystało, na miejsce 39. Być może to tak zwana cisza przed burzą, być może dziś taki delikatny wzrost na liście, a jutro już wyszczeli piosenka Cichosza w kosmos. Tak może być, taki scenariusz możecie wy zagwarantować, głosując na naszej stronie muzyczneradio.pl w zakładce Hit Planeta, kciukiem w górę właśnie przy tej piosence lub przy innych swoich ulubionych hitach na Hit Planecie. Być może jest to piosenka Missing Piece, w niej Frank Walker, która dziś spada i wsparcie waszych kciuków będzie potrzebowała na pewno z miejsca 31 na 38.
0: Najnowsza lista w Polsce.

0: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: Czy polscy i niemieccy uczniowie mogą znaleźć wspólny język? Podczas warsztatów w Łukasiewicz-Port młodzież z obu stron granicy wspólnie mierzy się z naukowymi wyzwaniami, eksperymentuje i poznaje się poprzez działanie. Zapraszamy szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska Saksonia 2021-2027.
0: Po reklamie.
2: Salut, c'est Antoine Clamaron.
3: Hi, we are Icona Pop.
4: What's up, guys? This is Cedric Gervais.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hey, what's up? We are Alien Fila and you're listening to Hit Planeta on Musician Radio. Keep it tuned. Hit
7: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: K391 i Call Me Up, nagranie uratowane. W sobotę wylądowało na miejscu 38, czyli naprawdę nisko, a dziś delikatnie wyżej melduje się na miejscu 36. I oby tak dalej, oby Call Me Up wracało na te wyższe hitplanetarne miejsca. Dziś pogoda na Dolnym Śląsku nie da się ukryć, naprawdę dopisuje słońca pod dostatkiem, a u nas w świecie premier również pojawiło się słoneczne i bardzo skoczne nagranie. Funny Feeling prosto ze Szwecji od Benjamina Ingrosa.
0: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
2: Jack.

0: tu. To nie jest zwykła noc.
1: To nasze love story.
2: Jadę wolno, chociaż miasto każe gnać. Mam za dużo myśli, żeby dzisiaj spać. Twoja wiadomość ciągle świeci na ekranie. Gdzie jesteś, jestem tam, gdzie kończą się pytania.

0: Melodia na maksa charakterystyczna, ale tekst tak jakby inny. Eyes on Me, czyli wersja Ecuador z tego roku, z tego miesiąca.
1: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Za nami miejsce 33, przed nami pozycja 32. Kunami, I Can See Clearly Now.

0: promocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 18.
1: Czas na wiadomości.
3: Jesienny sezon infekcyjny ruszył na dobre. Czym możemy się zarazić? Potem piraci drogowi coraz częściej łapani z powietrza. Dziś premiera filmu Lalka. Marcin Szamiński, dzień dobry. Jesienny sezon infekcyjny rozpoczął się na dobre. W przychodniach z dnia na dzień jest coraz więcej pacjentów, mówi lekarz rodzinny spod Lublina, dr Tomasz Bałys.
4: Sezon możemy uważać infekcyjny za otwarty. Najczęstsze infekcje to choroba przeziębieniowa, zapalenia zatok, a także COVID. COVID występuje w tej chwili i u dzieci, i u osób dorosłych, niezależnie od wieku. Daje objawy grypopodobne, najczęściej bóle mięśniowe, ból gardła, kaszel, stany podgorączkowe lub wysoką gorączkę.
3: Lekarze przypominają, że dostępne są już szczepionki zarówno na grypę, jak i na COVID. Można z nich skorzystać. Zaszczepimy się w przychodni albo w aptece. Odwołany na Lubelszczyźnie alert dotyczący zagrożenia atakiem z powietrza. Wcześniej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało, że w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę w przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Czasowo nie działały też lotniska w Lublinie i Rzeszowie. Brytyjska policja potwierdza 5 mężczyzn aresztowanych w związku z rzekomą próbą ataku terrorystycznego na bazę RAF na południu Anglii zostanie wypuszczonych za kaucją. Są oni jednak objęci śledztwem i muszą się stosować do ograniczeń w poruszaniu i kontaktowaniu się z innymi osobami. Policja coraz częściej z powietrza obserwuje przejazdy kolejowe. Do kontroli bezpieczeństwa drogowego coraz częściej wykorzystywane są bezzałogowce. To w związku z wysoką liczbą niebezpiecznych incydentów na przejazdach, które wynikają na przykład z wjazdu na czerwonym świetle lub prób ominięcia rogatek. Policyjne drony rejestrują takie wykroczenia, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji.
5: I za chwileczkę taki kierowca jest zatrzymywany. Wyciągane są wobec niego konsekwencje. Ale jeżeli zdarzyłoby się, że taki kierowca w jakiś sposób podjedzie z miejsca, nie zatrzymamy go do kontroli, no to może spodziewać się również zaproszenia do Wydziału Ruchu Drogowego, do sekcji wykroczeń i tam również zostanie na niego nałożona grzywna za popełnione wykroczenia.
3: Tylko w tym roku policja odnotowała blisko 3000 wykroczeń na przejazdach kolejowych. W Teatrze Wielkim w Warszawie dziś premiera nowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa z Marcinem Dorcińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Zrobiliśmy wielkie, epickie kino, podkreśla producent Radosław Drabik.
6: Ja nie miałem nigdy w swojej głowie innego planu, niż dostarczyć najwyższej jakości mądrą rozrywkę, żeby Polacy znowu poczuli, jak wspaniale jest spędzić 2,5 godziny w kinie, jak wspaniale jest i zaśmiać się, i wzruszyć, i jak wspaniale zobaczyć to, co należy do nas wszystkich Polaków, ekranizacji najważniejszej polskiej powieści. Myślę, że nikt nie będzie zawiedziony.
3: Lalka do kin wchodzi już w środę.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.
0: Muzyczne radio. Kochamy muzykę. A po 18:00.
1: Mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
0: Tak gra Hit Planeta.
1: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
2: Nowy i na dodatek polski. Nita i Tańcz. Kochaj.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Reklama. Lekcje nauk ścisłych w prawdziwym laboratorium. Łukasiewicz Port zaprasza szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego na polsko-niemieckie warsztaty STEM. Tu uczniowie samodzielnie eksperymentują i przekonują się, jak nauka działa w praktyce. Zapewniamy transport i wyżywienie. Zgłoszenia grup ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty są częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
4: Hey, I'm Sam van Doorn.
5: Cześć, jestem Sony DJ Adamus.
6: iPhone 65, this is Jeffrey.
7: Mauri.
8: Gabri.
9: Hello, I'm DJ Antoine.
10: Hey, hey, z tej strony Sibul. Wielkie pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Hit Planety i muzycznego radia. Hit
1: Planeta. Lista w Polsce.
11: Wracamy z naszym poniedziałkowym, niestety jeszcze nie piątkowym, poniedziałkowym notowaniem Hit Planety. Przed nami Wiktor Waligura i piosenka Nie umiem kochać. Być może ten artysta kochać nie umie, ale na pewno umie robić świetne hity. Wiktor Waligura dziś leci w górę o jedno oczko.

0: Lista w Polsce.
1: A teraz znów dobre informacje. XO i Stacey Take You Higher, utwór, który ostatnio na miejscu 33. Dziś również leci w górę i to aż o 7 miejsc, zatrzymując się na miejscu 26.

0: Alessandra, którą znamy z piosenki Kings and Queens, Head Over Water. Bardzo przyjemna kompozycja, bardzo chętnie też na nią głosujecie. Miejsce 25.
1: To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Już na naszym radiowym Facebooku dajecie znać, że jesteście z nami. Pozdrawiamy serdecznie, cieszymy się, że w poniedziałek znaleźliście czas i na Hit Planetę. No i dajecie znać, że te polskie hity dostają od was najwięcej wsparcia, więc między innymi jest to piosenka Bingo. W niej Arek Kłusowski, miejsce 24.

Mahmoud Oran i Freetag. Dziś gramy na miejscu 23. A teraz czas na premierę. W niej Clean Bandit i piosenka Company, czyli nasze najbliższe towarzystwo.

ciepłe, dobrze pulsujące dźwięki w stylu R&B, bo to przecież Clean Bandit, on właśnie w tym się specjalizuje. Brytyjski artysta, który pojawi się u nas właśnie z piosenką kampanii premierową. Naprawdę to było bardzo dobre muzyczne towarzystwo. A my już teraz wracamy na Hit Planetę, wracamy do hitów, które już stali słuchacze Hit Planety na pewno doskonale znają. Pedro Santos, Should Have Known Better, dziś na miejscu 22.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
2: Hey, hey, I'm Evan.
3: And I'm Alex.
2: Together we are Astero.
4: Hi, I'm Perry.
5: Hello, I'm Jesse.
6: Hi, I'm Chi.
7: Hi, I'm Leanne.
8: And we're Lovely.
9: Yo, what up, what up? It's your boy Wiz Khalifa, man.
10: Hi, I'm Stina.
11: I'm Martin.
10: And we are Electric Lady Lab.
12: Hey, hey, I'm CJ Stone. And this is your Hit Planeta. Only on Muzyczne Radio. Greetings to all

0: Any Music i Do You Think of Me, nagranie, które polecamy równo w połowie naszego poniedziałkowego zestawienia, czyli oczywiście na miejscu 20.
1: To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Przed nami już te wyżej notowane hity, prawie można powiedzieć, że najwyżej, bo znajdujemy się już na miejscu 19. Tu Bea i Safety Net.

0: Albert RCB i Heart in the Echoes.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: A to jest kolejny mocny hit. Na miejscu numer
0: 17. Te liczby z siódemką zazwyczaj powinny być szczęśliwe, ale w tym przypadku niestety nie są. Tu wita się z nami polski hit. Hit, który przez ostatnie notowania Hit Planety naprawdę radził sobie świetnie i podbijał te najwyższe, te najważniejsze miejsca. Mowa o piosence Pogwarzymy. Ona dziś z miejsca 9 spada na pozycję 17. W niej oczywiście niezapomniany i lubiany chyba przez wszystkich Soku.

Wszyscy mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Autopromocja.
2: Welcome back to the world of trance and progressive.
0: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
3: w nowym miejscu,
0: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance.
2: The State of Trance.
0: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
2: From the studio in Amsterdam, this is A State of Trance with Armin van Buuren.
1: Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
5: 19.
0: Czas na wiadomości.
6: Rosyjski dron spadł w pobliżu polskiej granicy. W szkołach ruszył tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Sprawdzimy też, jak długo jeszcze będzie ciepło. Marcin Krzemiński. Rosyjski dron spadł około 2 kilometrów od polskiej granicy z Ukrainą w pobliżu przejścia w Dorohusku. Nasze wojsko podrywało myśliwce, a na Lubelszczyźnie około 17 zawyły syreny alarmowe. Rozesłano też alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Na Lubelszczyźnie zawyły syreny, po kwadransie alarm odwołano. Musimy zmienić prawo, by odpowiadało na obecne zagrożenia ze strony Rosji, mówi pilot pułkownik Krzysztof Kwiatkowski, dowódca 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych. Chodzi o przygotowane procedury, które pozwolą pilotom także w czasie pokoju zestrzeliwać na przykład drony. Zagrożenie na wschodzie Polski jest coraz większe, ostrzega pułkownik Kwiatkowski.
7: Pamiętajmy, że jesteśmy w czasie pokoju i obowiązują nas procedury w czasie pokoju. Jednakże musimy bardzo skutecznie reagować na to, co się dzieje na granicy wschodniej naszej w powietrzu.
5: A niebo coraz bardziej niebezpieczne.
7: Niebo jest, powiem kolokwialnie, coraz bardziej gęste na wschodniej granicy, także tutaj musimy iść z duchem czasu i zmieniać te przepisy, żeby dostosować się do nowych środków walki, które posiadamy na granicy.
6: Nowe procedury dla wojska mają być gotowe w tym tygodniu. Dziś w Jarosławiu rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe księdza Stanisława Zbojnowicza. 67-letni kapłan archidiecezji przemyskiej zmarł w miniony czwartek po ataku nożownika na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Jutro uroczyste pożegnanie duchownego będzie kontynuowane w Jarosławiu i w Grzęsce na Podkarpaciu. W polskich szkołach ruszył tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Inicjatywa ma na celu przeciwdziałanie hejtowi, agresji fizycznej oraz wykluczeniu wśród dzieci i młodzieży, mówi Anna Borysiak z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
8: To nie wystarczy, że przez tydzień będziemy tylko o tym mówić, bo te działania powinny być realizowane przez szkoły i placówki, a także przedszkola, oczywiście w trochę innym zakresie, przez cały rok.
6: Najważniejsze jest budowanie w szkołach atmosfery zaufania, w której uczniowie nie boją się prosić o pomoc, dodaje podinspektor Monika Herman z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
9: Żebyśmy my byli na siebie uważni i żebyśmy umieli reagować wcześniej. Żebyśmy mieli w sobie tą gotowość do mówienia stop, nie krzywdź. Żebyśmy my wyuczyli nasze dzieci i dali im te mechanizmy obronne, jak one i w którym momencie mają się bronić. Dlatego, że jeżeli przychodzi do zgłaszania, to one nie chcą, bo boją się eskalacji.
6: Według badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, prawie 90% dzieci i młodzieży między 11 a 17 rokiem życia doświadczyło przemocy rówieśniczej. Złota polska jesień trwa, jest ciepło, nie brakuje słońca i to jeszcze trochę potrwa, przewiduje synoptyk Michał Kowalczuk.
10: Na horyzoncie nie widać żadnej gwałtownej zmiany w pogodzie.
6: Bezchmurne niebo, słaby wiatr i brak opadów utrzymają się przynajmniej do końca tygodnia. Pamiętajcie jednak, że noce to inna sprawa, jest dość chłodno i mgliście, wszak to jesień przecież właśnie.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
1: Muzyczne radio.
11: Kochamy muzykę. A po 19:00
0: czekają na was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
11: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Kolejną, mocno nową propozycją do listy.
5: A ta propozycja to Galantis i 1, 2, 3, 4.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
6: Cześć, to my, zespół Manchester.
7: Cześć, tu Honorata Skarbek.
8: Hej, hej, witajcie, tu zespół wideo.
9: Cześć, tu Dominika Gawenda.
10: I Paweł Rurak, Sokal, Blue Cafe.
11: Hej, tu Ruda z zespołu Red Lips. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia. Hit Planeta.
12: Najnowsza lista w Polsce. 11 minut po godzinie 19. Czas zaglądnąć na Hit Planetę. Czas powrócić do naszego poniedziałkowego notowania, a w nim na pewno jeszcze 14 niezapomnianych hitów, tych najwyżej ocenianych. No i jeszcze pomiędzy czeka na nas premiera. Ale w tym momencie zatrzymujemy się na pozycji 14. Topic Lucky Ones.

Chris Van D, After the Silence, dzisiejsze miejsce 13. Czas na kolejną pozycję, czas na kolejny naprawdę świetny hit Cheat Codes, czyli trio, które naprawdę zaskakuje coraz to lepszymi dźwiękami. Z hitu na hit są coraz lepsi, aż strach pomyśleć, co będzie dalej. The House That We Don't Live In Anymore to ich najnowsze muzyczne dziecko.

0: the proof. Mark Amber i The Proof, czyli dowód. Nagranie, które jest dowodem na to, że miejsce 13 nie zawsze okazuje się w następnych notowaniach pechowym miejscem, bo w sobotę The Proof lądowało właśnie na pechowej 13, która wcale pechowa się nie okazała. Dziś melduje się na miejscu 10.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hitplanecie.
0: Czas na ostatnią z naszych poniedziałkowych premier, a ta będzie naprawdę wyjątkowo taneczna, najbardziej z tych, które już Wam polecaliśmy. Eben i Leave It All Behind.

0: Ellie Goulding i przepiękne For Your Entertainment. Bardzo dobrze, że ta artystka wróciła do muzyki, bo to jest ewidentnie jej żywioł. To jest nasze dzisiejsze miejsce dziewiąte.
1: To jest muzyczne radio.
2: To jest hit planeta. To jest to, na co czekasz.
0: Jeśli czekacie na nasze dzisiejsze podium, to jeszcze chwilę musicie poczekać, bo to już dosłownie za moment, bo przed nami miejsce ósme, Lost Frequencies i Paraiso, czyli ewidentnie miejsce na podium się zwolniło, bo w sobotę nagranie meldowało się na trójce. Dalej utwór, który otrzymuje od was naprawdę bardzo, bardzo dużo wsparcia. Take That i Michael Patrick Kelly, Feel My Love, tak gramy na siódemce.

0: Lądujemy na pozycji numer
1: 5. Zaczyna się robić naprawdę ciekawie, bo tu James Blunt i Taste Like Summer, czyli smak w wakacji. Z miejsca 11 prosto na miejsce 5, a już za moment sprawdzamy, co dzieje się już na tym naprawdę samym szczycie.

0: James Blunt jak zawsze potrafi zaczarować antenę muzycznego radia. Taste Like Summer, najnowsze nagranie zapowiadające nadchodzącą płytę. No i na dodatek będzie trasa koncertowa, na dodatek James Blunt zawita na Dolny Śląsk w marcu, wystąpi na hali stulecia. Ale my nie o koncertach, my o hit planecie, my o najwyższych miejscach dzisiejszego notowania. Czas na miejsce czwarte, Alex Warren i Emerald Eyes. Utwór, który spada z miejsca drugiego, czyli dużo nowości szykuje się nam na podium. Zaczynając od miejsca trzeciego, Miley Cyrus i Bass Persuades. Lekki spadek z miejsca pierwszego, nie za daleko, bo na miejsce trzecie. Nieco wyżej nasza jeleniogórska duma, Olivia Socha, Rutyna. Miejsce drugie i na samym szczycie, chciałoby się powiedzieć, w końcu. Ale Farben i Same Old Sky, prosto z miejsca szóstego. Utworem Same Old Sky zakończymy nasze dzisiejsze poniedziałkowe lądowanie hit planety. Na kolejne zapraszamy Was już jutro, tuż po godzinie 17. Nie zapomnijcie wpaść na naszą stronę, nie zapomnijcie zagłosować na swoje ulubione hit planetarne hity. Marta Wojtynik, dzięki za dziś, do usłyszenia.
1: Najnowsza lista w Polsce.

0: Reklama. Szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapraszamy do udziału w polsko-niemieckich warsztatach edukacyjnych w laboratoriach Łukasiewicz-Port. Uczniowie z Polski i Niemiec wspólnie eksperymentują, rozwiązują zadania i uczą się poprzez praktyczne doświadczenia. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Welcome back to the world of trance and progressive.
4: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie.
5: W nowym miejscu.
4: Z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
6: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
4: State of Trance.
3: The State of Trance.
4: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
3: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
2: Autopromocja.
4: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
7: 20.
4: Czas na wiadomości.
8: Sztab kryzysowy na Lubelszczyźnie po uderzeniu drona blisko granicy. Ceny żywności w górę pod koniec roku, są takie prognozy. To będzie odwet za stracony mundial. Za kilkanaście minut mecz Polska-Szwecja. Marcin Krzemiński. Właśnie powinno ruszać zwołane przez wojewodę lubelskiego posiedzenie sztabu kryzysowego. Wezmą w nim udział m.in. służby mundurowe. To po tym, jak po południu w pobliżu przejścia w Dorohusku spadł rosyjski dron. Jak informują służby i rządzący, doszło do tego prawdopodobnie około 2 kilometrów od granicy z Ukrainą. Według wójta Dorohuska odrzutowy bezzałogowiec uderzył obok starego terminala. Do mieszkańców Lubelszczyzny trafiły alerty o możliwym zagrożeniu z powietrza. Zawyły syreny, alarm jednak po kilku minutach odwołano. Wznowiono też odprawy na przejściach w Dorohusku i Zosinie. Według szefa Ministerstwa Obrony nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Dodam, że nieco ponad godzinę temu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało ponowny alert dla tym razem 2 województw lubelskiego i podkarpackiego. Znów związany z rosyjskimi atakami w Ukrainie i prewencyjnymi działaniami polskiego lotnictwa. Po kilkunastu minutach alert jednak odwołano. Elbląska policja ustala, kto umieścił butelki z łatwopalną substancją w budynku jednej z lokalnych firm. Badane jest także to, jaka dokładnie ciecz znajdowała się w pojemnikach, które zostały już zabezpieczone, mówi oficer prasowy policji w Elblągu, nadkomisarz Krzysztof Nowacki.
9: Wiemy już, że substancja, która znajdowała się w tych butelkach, była to substancja łatwopalna. Policjanci pirotechnicy zneutralizowali te butelki i one nie stwarzają już tam zagrożenia.
8: Podejrzane przedmioty zostały znalezione przy przyłączu gazowym na czas działań służb z budynku firmy ewakuowano ludzi. Teraz od decyzji prokuratury zależy, w jakim kierunku będzie prowadzone dalsze postępowanie. Ceny żywności mogą zacząć rosnąć w czwartym kwartale tego roku, przewiduje Łukasz Chmielewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Jak tłumaczy, wynika to z wysokich cen ropy naftowej.
10: Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki produktów rolnych, a zatem i rolno-spożywczych, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, dwa nawozy, trzy gaz ziemny.
8: Wysokie ceny ropy to efekt wojny USA i Izraela z Iranem i blokady ciśniny Ormus. W marcu zatopili nasze marzenia o grze w piłkarskim mundialu, teraz czas na rewanż. Reprezentacja Polski za 3 kwadranse zagra w Sztokholmie ze Szwecją, czyli drużyną, która wiosną pokonała nas w meczu barażowym o udział w Mistrzostwach Świata. Ale mimo, że kontekst meczu w Lidze Narodów jest oczywisty, selekcjoner Jan Urban zarzeka się, że on sam i jego piłkarze nie traktują wieczornego spotkania w kategorii odwetu.
11: Na pewno żeśmy to przeżyli bardzo mocno, ale nie przyjeżdżamy tu na zasadzie jakiegoś rewanżu za tamto spotkanie. Minęło już dosyć dużo czasu od tamtego momentu. Każde spotkanie jest inne, to są zupełnie inne rozgrywki, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zagramy dobre spotkanie.
8: Mecz Szwecja-Polska o 20:45.
1: To były wiadomości.
4: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
2: Niepełnosprawna Elżbieta i jej również niepełnosprawna córka Małgorzata mieszkają razem. A każdy ich dzień życia wiąże się z dużą liczbą wyzwań, którym muszą stawiać czoła. Dla człowieka zdrowego takie zwykłe czynności, jak korzystanie z łazienki, są proste i oczywiste. Dla osoby niepełnosprawnej to miejsce, które stwarza ryzyko upadku i urazu. Pragnieniem kobiet jest remont łazienki i zamontowanie w niej otwieranej wanny i specjalnego siedziska. Każda pomoc finansowa przybliży je do stworzenia przestrzeni, w której będą mogły czuć się bezpiecznie. Środki prosimy przekazywać na adres siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak. siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak.
5: Reklama.
7: Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze UE dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
12: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
4: Muzyczne radio.
13: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Jest to 10 minut po 20. Poniedziałek powolutku zdejmuje z nas tempo całego dnia. My możemy wreszcie troszeczkę sobie zwolnić, tak, zrelaksować się i właśnie na taki wieczór, na taki cel jest Muzyczne Radio. Bez pośpiechu, bez poniedziałkowego napięcia, za to z muzyką, która daje dużo energii. Tak, zapraszamy serdecznie. Muzyka nieco później, bo teraz jeszcze dżemik mamy na pierwszym planie. Zapraszam wszystkich chętnych. Maciej Wolf, witam.
1: Autopromocja.
2: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło. W Muzycznym Radiu.
1: Autopromocja.
0: Zapraszamy do dżemiku i witamy chętnych. Dobry wieczór, halo. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, Mietek z tej strony.
0: Proszę, Mieciu.
3: Do sprzedania mam betoniarkę 150 na siłę, stan jest niezniszczalny. Także ten ostrówek, mówię, zainteresowanie duże, ale każdy by chciał, żeby to jeździło. Sprzęgło jest do roboty, a stan jest bardzo fajny. I kupiłbym do Toyoty Yaris cały przód. To znaczy zderzak, wodnicę, maskę, jak ktoś by tam miał na części, chętnie kupię. No mieszkanie jeszcze, te dwa pokoje wjazd do Karpacza do wynajęcia. Mm-hmm. 603-622-848 i zdrówka.
0: Mieciu, najlepszego.
2: Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
0: Dobry wieczór, witam, halo, słuchamy.
4: Dobry wieczór, Jarek ze Szczegomia. Ja tradycyjnie kupię stare monety, wyroby ze srebra, porcelany, stare zegary oraz militaria z I i II wojny światowej, w tym głównie szable, hełmy, bagnety, oznaczenia oraz drugie ogłoszenie. Sprzedam Mazda 2, rok 2009, pojemność 1300, srebrny metalik, stan dobry, cena wywoławcza 7000, mój telefon 604-701.
0: Tak.
4: 052. Mm-hmm.
0: Dziękuję, Jarku.
2: Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
0: Dobry wieczór, witamy i słuchamy, halo.
5: Dobry wieczór, witam. Ja poszukuję ciąg dalszy starych motocykli oraz motorowerów z okresu PRL-u. Szukam na przykład takich marek jak WFM-ka, SHL-ka, WSK, MZ-ta, Simpson, jakiś komarek oraz jakiegoś innego, którego nie wymieniłem. I zarówno poszukuję różnych części w różnej postaci do tych motorków, do projektów mi brakuje trochę części. Jakieś silniki, ramy, wydechy, koła, literatura ta stara o tych motorkach. I poszukuję też zarówno ciągnika typu Ursus, jakiś C360, C330 lub 40 i mój numer telefonu.
0: Tak.
5: 731.
0: Mhm.
5: 847.
0: Tak.
5: 430.
0: Dobra. Dziękuję. Cześć.
2: Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
0: Witamy, słuchamy. Dobry wieczór.
6: O, dobry wieczór. Paszowice na linii.
0: Witam serdecznie, Paszowice, i słuchamy.
6: Mamy do oddania małe kotki. Oddamy je w dobre ręce. Są różne. Tak. Są oswojone, nie są dzikie. Są
0: duże,
6: ładne.
0: Małe, młode, starsze.
6: Młode. Mhm. Tego miotu teraz.
0: I dobrze.
6: Więcej informacji pod numerem telefonu 500.
0: Mhm.
6: 846.
0: Tak.
6: 330.
0: Pozdrów Paszowice i okolice, dziękuję.
2: Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
0: Witamy, słuchamy, dobry wieczór, halo.
7: A, dobry wieczór, Kodrat z tej strony, okolice Grudzielca. A ja mam do sprzedania samochód Ford Leon, rok 2014, w kraju 2018 roku.
0: Jakie to autko?
7: Seat Leon.
0: Seata, mhm, dobra.
7: Rocznik 2014, w kraju od 2018 roku. Pierwszy właściciel, obóz cały czas serwisowany, utrzymany w stanie bardzo dobrym, a więcej informacji budzi. A, to jest 1.6 ten turbo diesel.
0: Mhm. Kolorek jeszcze powiedz, bo wiem, że ważne.
7: Kolor to jest taki ciemny gracz, taki standardowy. Mhm. No i skrzynia automatyczna. A więcej informacji udzielę pod numerem telefonu.
0: Tak.
7: 697-704. 3-3. Pozdrawiam, Muzyczne Radio.
0: Jeszcze raz końcówka, sama końcóweczka.
7: 8-3-3.
0: O, teraz mam już wszystko. Dziękuję za telefon. Odkupię wiertła, frezę, tarcze, gwintowniki, płytki do metalu, każdą ilość. Numer telefonu 663-562-307. Dobry wieczór, witam, halo.
8: Dobry wieczór, Sebastian z Wałbrzycha.
0: Mhm.
8: Mam do sprzedania Hyundai'a X35, 2013 rok, 1.6 benzyna, czarny, Kupiony w salonie w Polsce, drugi właściciel, bezwypadkowy, przebieg 100 tysięcy, numer kontaktowy 668,
0: tak?
8: 955, mhm. 025.
0: Dobra, mamy. Dziękuję, dziękuję za telefon, dziękujemy za sygnał. 17 minut po 20.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: To jest nasza odliczanka. 1, 2, 3, 4. Dance. A za chwileczkę Music News.

zapowiada ten numer. Jednakowi to oczywiście miłosna piosenka, ale przede wszystkim próba przekazania słuchaczom odrobiny słońca i optymizmu. Taka potężna dawka witaminy D mająca ochronić przed nadchodzącym mrokiem zimy. To również konstatacja, że wszyscy jesteśmy wykrojeni z jednego sukna i mimo pozornych różnic jesteśmy po prostu jednakowi. No i oczywiście jest to ćwiczenie literackie, próba przełożenia na polskie realia przeboju Queen z 1985 roku, dodał artysta. Teraz w Music News U2. W roku swojego 50-lecia zespół otwiera kolejny rozdział swojej historii. Carnaval de Luz, pierwszy od 9 lat album grupy z całkowicie nowym materiałem, ukaże się 13 listopada. Zapowiedzią płyty jest utwór Silencio, krótki, bezczelny ukłon w stronę wczesnego surfpunka, któremu towarzyszy teledysk nakręcony w Meksyku. Carnaval de Luz został nagrany w różnych miejscach, a za produkcję odpowiada Jackknife Lee. 12 utworów porusza tematy duchowości, przyjaźni, wolności i wytrwałości w obliczu narastających mrocznych sił. Brzmieniowo album przywołuje echa najbardziej eksperymentalnych momentów w dorobku U2, łącząc je z klasycznymi dla zespołu tekstami w takich utworach jak choćby The Greatest Show on Earth, Glorify czy też Midnight Sunshine. Zupełnie inną energię wnosi trwające zaledwie 2 minuty i 35 sekund Silencio, ukłon w stronę zadziorności wczesnego surfpunka. Czekamy zatem na nowy album U2 i gramy Silencio. Ten utwór już na playliście nowości Muzycznego Radia. Music News. Pozostajemy przy nowych singlach. Niektóre mury mają inną funkcję niż ochronna. Mogą powstrzymywać nas samych przed rozwojem. Właśnie z takim uczuciem zmaga się Yearbox w najnowszym singlu pod nazwą Jericho. Jeszcze przed oficjalną premierą utwór zdołał sporo namieszać dzięki zapowiedziom publikowanym przez artystę w platformach społecznościowych. Muzycznie Yearbox pozostaje zakorzeniony w świecie vintage house. Nostalgiczne warstwy brzmienia łączą się ze współczesną house'ową produkcją. Oszczędne linie wokalu dają singlowi wiele oddechu. Powracający wers My Jericho pozwala skupić się na głównym przesłaniu tej właśnie piosenki. Dodaje mu emocjonalnej głębi, ale bez nadmiernej dramaturgii. Chodzi o cichą odwagę, której potrzebujemy, gdy chcemy kogoś ponownie wpuścić do swojego życia. To, co znajdziemy za zburzonymi murami, pozostaje otwarte. Sam Yearbox tak opowiada o znaczeniu ukrytym w piosence. Jericho mówi o murach, które budujemy wokół siebie dla własnej ochrony oraz o odwadze, jakiej wymaga pozwolenie, by te mury po prostu runęły. Jericho od Yearboxa. To nie jedyna nowość, jaka trafia na falę Muzycznego Radia. Posłuchajcie, jakie jeszcze premiery mamy wam do zaoferowania. Dub Dogs i Eta z nagraniem The Fade Outline, Naked i Portugal The Man z nowym singlem Some Kind of High i Albi z najnowszą propozycją Dancing With Your Ghost. Tomek Dudkiewicz i Music News. Dziękujemy za uwagę. Tyle na teraz. Do miłego.

0: Twoja regionalna stacja.
1: Podsumowanie dnia, Ania Darkota.
2: Dobry wieczór, czas na podsumowanie poniedziałkowych informacji w regionie. Na początek areszty dla sprawcy śmiertelnego postrzelania policjanta. Powiemy także o dalszych etapach remontów na wrocławskich ulicach. Odwiedzimy również Głuszyce, gdzie w sobotę 250 weteranów i funkcjonariuszy uczestniczyło w 5. Marszu Weterana. Szczegóły za moment. 33-letni Mariusz G., sprawca śmiertelnego postrzelania policjanta z Bolesławca, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Jak poinformował nas Sebastian Woźniak, prokurator rejonowy w Bolesławcu, dojdzie do zmiany kwalifikacji czynu z usiłowania zabójstwa na zabójstwo policjanta oraz jego czynną napaść. Za dokonaną zbrodnię grozi kara dożywotniego więzienia. W obecnej chwili prokuratura nie ma żadnych wątpliwości co do poczytalności oskarżonego.
3: Sąd rejonowy w Bolesławcu na wniosek prokuratora rejonowego w Bolesławcu zastosował wobec podejrzanego o usiłowanie zabójstwa funkcjonariusza i czynnej napaści na wielu funkcjonariusza tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Na chwilę obecną w sprawie trwają dalsze czynności procesowe i dowodowe. Jak Państwo zapewne wiecie, pojawiła się informacja, że pan funkcjonariusz policji, pan pokrzywdzony niestety zmarł. Na pewno zostanie zmieniona ta kwalifikacja prawna. Z pewnością będzie ona zmieniona na dokonanie zabójstwa funkcjonariusza policji, połączonego oczywiście z czynną napaścią. W toku tego śledztwa dalej trwają czynności procesowe. To nie jest tak, że wszystko zostało wyjaśnione i zrobione. W dalszym ciągu trwają przesłuchania świadków. Będziemy oczywiście w tej sprawie zbierać materiał dowodowy w postaci chociażby opinii balistycznej. Jest też zaplanowana sekcja zwłok pokrzywdzonego. Wobec tego w tej sytuacji niestety nie da się kontynuować tego postępowania. To są dość istotne okoliczności, które trzeba uskalić w toku sekcji zwłok.
4: Przypomnijmy, do tragedii doszło w miniony czwartek 24 września około godziny 11 w Kraśniku Górnym, gdzie policjanci z Bolesławca prowadzili na jednej z posesji czynności związane z informacją o możliwie skradzionym mieniu. Kiedy na posesję wrócił 33-letni Mariusz G., wyciągnął nielegalnie posiadaną broń i strzelił w kierunku funkcjonariusza. Kula trafiła sierżanta Natana Sieronia w głowę. Mimo natychmiastowej operacji policjant zmarł następnego dnia w szpitalu. Motyw działania 33-latka nie jest na razie znany. Do tematu wrócimy. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Właśnie dzisiaj rozpoczęły się kolejne etapy remontów na Alei Hallera oraz ulicy Klecińskiej w ramach programu Wrocław na dobrej drodze. Kilka tygodni temu na obydwu jezdniach ruszyły już prace przy zatokach autobusowych.
5: Inwestycja obejmuje odcinek jezdni północnej Alei Hallera o długości 400 metrów pomiędzy ulicą Powstańców Śląskich a ulicą Gajowicką oraz jezdnię wschodnią ulicy Klecińskiej na odcinku o długości 1500 metrów pomiędzy wiaduktem nad torami PKP a estakadą Gondowianką. Prace przy ulicy Klecińskiej zaczęły się już 10 sierpnia od remontu dwóch zatok autobusowych, a przy Alei Hallera od jednej zatoki. Do tej pory kierowcy nie musieli się liczyć z utrudnieniami. To się jednak zmieni, bo już dzisiaj wieczorem front robót w obydwu lokalizacjach przeniesie się na jezdnię. Co ważne, prace będą prowadzone wyłącznie w godzinach od 20 do 6 rano przy zajęciu jednego pasa ruchu i utrzymaniu przejazdu na pozostałej części jezdni. Na odcinkach objętych prasami obowiązywać będzie ograniczenie prędkości. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
2: Na koniec Głuszyca, gdzie w sobotę ponad 250 weteranów i funkcjonariuszy uczestników polskich misji zagranicznych wzięło udział w 5. Marszu Weterana. Dla wielu to były ogromne emocje. Na miejscu z mikrofonem był nasz reporter Jacek Zych.
6: Tak, Marsz Weterana to impreza, której ideą jest budowanie i umacnianie więzi pomiędzy uczestnikami misji zagranicznych. I w tym miejscu uwaga, nie chodzi wyłącznie o żołnierzy. W marszu wzięli udział też specjalci, policjanci, ratownicy medyczni czy strażacy, którzy uczestniczyli w polskich czy ONZ-owskich misjach pokojowych na całym świecie. Od Bałkanów po Haiti. Ze 150, jacy w ubiegłym roku pojawili się w Głuszycy, w sobotę wyszło w góry prawie 300 osób.
7: Co niektórzy jadą psychicznie nie wytrzymali i tak dalej. I staramy się przez tą integrację policja, wojsko, straż pożarna, ratownicy medyczni także integrować tych, którzy byli na misjach, którzy no trochę psychicznie ucierpieli, można tak to nazwać. Przy okazji, tak jak tu widać, są wózki, wspieramy niepełnosprawnych, chcemy im pomóc w normalnym oglądaniu otoczenia.
6: Powiedział mi major rezerwy Stanisław Marczyński i to właśnie udział weteranów i osób niepełnosprawnych był tym, co wyróżniało tegoroczne edycję od wszystkich wcześniejszych. Tu nikt nie pozostał bez pomocy.
8: Idziemy na 5 kilometrów, będziemy pchać wózki. Wydaje mi się, że to jest tak potrzebne, żeby zamiast siedzieć w domu, zachęcamy wszystkich. Dzisiaj, jutro, pojutrze, zawsze.
9: No ja podzielam mojego kolegi zdanie, bo trzeba ludziom pomagać. W ludziach tkwi moc.
8: Jak nie będziemy drugiej osobie pomagać, no to świat nie będzie tak długo istniał.
6: To weterani, którzy pozostając ciągle w czynnej służbie prosili o anonimowość. Marsz Weterana organizowany jest przez Stowarzyszenie Weteranów Polskich Misji Zagranicznych od 5 lat. W góry otaczające Głuszyce weterani wyszli po raz drugi, ale jak zapowiadają, na pewno nie ostatni. Z Głuszycy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Dziękuję i to wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy na dzisiaj. Wtorkowe raporty regionalne na antenie Muzycznego Radia tradycyjnie od 5:30. Zapraszamy do usłyszenia.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: panowie, startujemy!
1: Co tam startujemy? Odpalamy festiwal hitów. Dziś naprawdę nie zamierzamy oszczędzać ani dźwięku, ani na emocjach. Eksplozja nowości, klubowej energii, dobrego klimatu i muzyki, na którą można postawić. Można odpocząć, moi drodzy, można złapać rytm, można nawet zaśpiewać. Mam rację czy nie?

już spokojnie można znać klasyk programu DMC Art Bar David Guetta, festiwalu hitów. Ale to dobry początek, moi drodzy, co najlepsze jeszcze. Jeszcze was czeka, bo teraz jeszcze dobre sample w grze. Od Depeszów, Armin.

0: Reklama.
1: Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie. Festiwal hitów.
2: Radio.
0: Tego słucha się głośno.
3: Move Code Bayera, DJ Lock, Let Loose.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Festiwal hitów.

0: Festiwal Hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
1: Dawno, dawno temu, lata 90. Trend One i Reflect. Obiecaliśmy wam dzisiaj nowości, ale to jest klasyki. One przed wami.

0: To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
1: Nie wiem, czy coś tak nakręciliście. Trent One Reflect mnie nakręcił niesamowicie. Mam nadzieję, że macie podobne odczucia. Tu muzyczne radio. Tu proponowany numer, który rozwala nasze serca od kilku tygodni. Echo, Sax, Final, Tiesto, Kaleb.

kawałek mega. Ale gra naszych nie bardzo, moi drodzy. Szwedzi strzelają nam bramkę. 1-0. Nie wiem, czy o tym mówić, czy nie mówić w ogóle. Billy Idol.

0: Promocja. Welcome back to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
1: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance. State of Trance. Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
2: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
5: 21.
0: Czas na wiadomości.
6: Usteckie plaże zamknięte, trzeba usunąć ropopochodną substancję. Eksperyment śledczy na basenie w Łodzi po śmierci 7-latka. Za chwilę też o kolejnym odzyskanym obrazie zaginionym w trakcie wojny. Marcin Krzemiński. Usteckie plaże zamknięte. Zostaną otwarte ponownie, gdy zostanie z nich usunięta substancja ropopochodna, którą wyrzucił Bałtyk, informuje Urząd Morski w Słupsku. Wcześniej urzędnicy informowali, że czarne, lepkie grudki morze wyrzuciło miejscami na blisko 50-kilometrowy odcinek plaż od Rowów w Pomorskiem do Rusinowej Wicia w Zachodniopomorskiem. Pobrane zostały próbki do badań, by w specjalistycznym laboratorium ustalić, co to dokładnie za substancja. Są podejrzenia co do jednostki, która, tu cytat, zachowała się niezgodnie z prawem na morzu. Jeśli uda się to udowodnić, jednostka zostanie obciążona kosztami sprzątania i utylizacji substancji. No i oczywiście zapłaci karę. Sprzątanie ma ruszyć jutro. Na miejskim basenie w Łodzi przeprowadzono dziś eksperyment śledczy, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z 27 lipca. Chodzi o 7-latka, który tonął na tamtejszym akwaparku Fala. Dziecko przez 2 tygodnie walczyło później o życie, ale niestety zmarło. Chcieliśmy ustalić, jaką widoczność mieli opiekunowie, dzieci, ratownicy i czy mogli zapobiec tragedii, powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi, Paweł Jasiak.
7: Patrzymy, gdzie znajdowały się poszczególne osoby, ile ich było, jaka była konfiguracja tam, gdzie się patrzyli. Ustawiamy tak zwanych figurantów, czyli osoby, które mają odgrywać rolę.
6: Przed eksperymentem prokuratura przeanalizowała monitoring z miejsca tragedii. Wyniki eksperymentu mogą zdecydować o tym, czy opiekunowie lub ratownicy usłyszą zarzuty. Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi rozmowy w sprawie ustalenia nowej daty wizyty szefa MON w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie Władysława Kośniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem miało się odbyć 23 września, ale z dnia na dzień zostało odwołane, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
8: Wszystkie informacje zostały przekazane. Będziemy ustalać kolejny termin. Natomiast właśnie ze Stanów Zjednoczonych wróciła dwójka naszych wiceministrów. Te rozmowy, jak Państwo wiedzą, dotyczą kilku kolosalnie ważnych elementów. Przede wszystkim stacjonowania żołnierzy amerykańskich, ale po drugie też koprodukcji amerykańskiej w Polsce.
6: Powodem odwołania spotkania był, jak podano, konflikt terminów. O zmianę daty poprosili Amerykanie. Referendum w sprawie odwołania władz Warszawy nie odbędzie się. Organizatorom nie udało się zebrać wymaganych prawem 132 tysięcy podpisów pod wnioskiem o odwołanie prezydenta i Rady Warszawy. Jak informują inicjatorzy referendum, udało się zebrać 111 tysięcy podpisów. Muzeum Narodowe w Warszawie odzyskało obraz zaginiony podczas II wojny światowej. To dzieło Alfreda Wierusza Kowalskiego pod tytułem Zima, odwrót Napoleona spod Moskwy. Teraz obraz przejdzie prace konserwatorskie, mówi minister kultury Marta Cienkowska.
9: Jest to obiekt, który był przez nas szukany przez wiele, wiele lat. Zresztą jest to obraz, który jest jednym ze znaczących strat wojennych, jeśli chodzi o polskie malarstwo. Dlatego nas to ogromnie cieszy. Ogromnie nas cieszy ta postawa obywatelska.
6: Obraz przekazała prywatna posiadaczka dzieła, które w jej rodzinie było od lat.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
10: Kochamy muzykę.

to muzyczne radio i Fallen Angel. Klasyka gatunku Paul Van Dyk, 6 minut po 21. Liga Narodów, w dalszym ciągu Szwedzi 1, my 0, 20 minut gry. Pierwsza połowa. A w muzycznym radiu Samuel Sartini. Po prostu lot, dobry lot, czyli fly. Inner City za chwilę, Dub Dogs, System F i Adagio.

0: Reklama.
1: Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Festiwal hitów.

0: Liga Narodów. Pierwsza połowa za nami. Remis 1-1. Zobaczymy, co będzie później. Po przerwie Sisoko.
1: London, Tokyo, New York, Milano, Barcelona. And it was nice. It was okay. It was okay. London, Tokyo, New York, Milano.

Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.

0: Festiwal hitów.
1: W tym programie znajdziecie też takie perełeczki jak ten oto numer. Paktofonika. Kto zna to, to rapuje po swojemu.

0: Muzyczne radio. Minęła godzina
1: 22.
0: Czas na wiadomości.
2: Sztab kryzysowy na Lubelszczyźnie i kolejny alert RCB. Nastolatek planował atak w szkole, to na Kujawach. Za chwilę też premier o tym, co dalej z cenami paliw. Marcin Krzamiński. Wszyscy tej nocy będziemy w stanie podwyższonej gotowości. Nasze służby będą bacznie obserwować to, co się dzieje, wszystkie ręce na pokład i będziemy na bieżąco reagować, poinformował wojewoda lubelski Krzysztof Komorski po wieczornym sztabie kryzysowym. Zwołano go, by podsumować działania służb po tym, jak po południu rosyjski dron odrzutowy uderzył około 2 kilometrów od przejścia granicznego polsko-ukraińskiego w Dorohusku. Służby i rządzący zapewniają, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Tymczasem przed godziną Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ogłosiło kolejny, trzeci już dziś alert i znów dotyczący rosyjskich ataków powietrznych na terenie Ukrainy. Ostrzeżenie trafiło do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Pół godziny później je odwołano. 13-latek miał planować atak nożem w swojej szkole w powiecie wąbrzeskim. Chłopaka zatrzymali policjanci z Kujawsko-Pomorskiego. O szczegółach tej sprawy Agnieszka Wynarska.
3: Informacje o planach chłopca funkcjonariusze otrzymali w nocy z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. Dziś o 6 rano funkcjonariusze weszli do domu nastolatka. W plecaku przygotowanym do szkoły znaleźli bagnet, a w mieszkaniu zabezpieczyli także tasak. Według informacji policji 13-latek miał wcześniej uśmiercić kilka kotów.
2: Chłopca przesłuchano, zajmie się nim teraz sąd rodzinny. Rekordowe ceny paliw na rynkach światowych będą jeszcze jakiś czas trwały, ocenił Donald Tusk. Premier w nagraniu opublikowanym na portalu X stwierdził, że jeszcze przez wiele miesięcy będziemy świadkami konfliktów na Bliskim Wschodzie, ale i w Ukrainie, a to powoduje wzrosty cen. Tusk przypomniał, że obecnie na podpis prezydenta czeka ustawa wprowadzająca podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, a pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej.
4: Prezydent lub jego ludzie uznali, że im gorzej będzie się działo w Polsce, im gorzej będą mieli Polacy, tym trudniej będzie miał rząd. Więc postanowili działać w taki sposób, żeby blokować możliwości obniżenia cen paliw, bo to zaszkodzi rządowi. Ta cena jest za wysoka. Ja rozumiem taką gotowość do konfrontacji, ale nie może za to płacić społeczeństwo, nie może za to płacić polska rodzina. To jest bez sensu.
2: Poprzednią wersję regulacji dotyczących koncernów paliwowych prezydent skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej, a w połowie września wysłał do Sejmu własny projekt ustawy dotyczący możliwości obniżenia cen paliw. Maja Chwalińska wróciła na swoje najwyższe w karierze 21 miejsce w rankingu WTA. To po dotarciu do półfinału turnieju tenisowego w Singapurze. Iga Świątek w najnowszym notowaniu nadal zajmuje 9 miejsce. Liderką jest Jelena Rybakina. Wśród panów na czele też bez zmian prowadzi Włoch Jannik Sinner, a Hubert Hurkacz, który awansował dziś do finału turnieju w chińskim Chengdu, jest na 41 pozycji.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
5: Muzyczne radio.
0: Kocham. Muzyczne radio.
5: 9.

Jeśli ktoś z was myśli, że oglądanie meczu to przyjemność, to absolutnie chciałbym zdementować. Żadna przyjemność. 3 do 1 szwedzi 3, my 1, 80 minuta gry. Co tu się jeszcze może wydarzyć? Ultravox się może wydarzyć. W strefie. Muzyczne radio. Zapraszam.

przykro patrzeć na ten mecz. Minęła 22:30, no przynajmniej Wiesiu jest szczęśliwy, bo jemu się marzył ten kawałek i to z przyjemnością gramy. Teraz coś dla Piotra? Nie. Mówmy się, że jeszcze Fargo, No Way Out, a później coś dla Piotra, bo on czeka na Sequential One i Dreams, czyli ATB.

0: No fajnie, ktoś na Facebooku napisał chwilę temu. A może by tak siatkarzy wypuścić na boisko piłki nożnej? Co by to było? Na pewno lepiej.
1: Strefa 79.
0: Dawno temu, ATB, czyli Sequential.

0: 89.
1: Zawsze, zawsze macie swój kącik muzyczny, w którym gramy to, co sobie życzycie. Artur dzisiaj przeskakuje z nogi na nogę, tak od 20 minut 5. Czy zagramy, czy nie zagramy? Roberta Palmera zawsze. Addicted to Love. Z przyjemnością.

Takie numery nigdy się nie przedawniają. Zawsze z przyjemnością. Hello, all over the world. A teraz, teraz głos będzie taki, który nigdy nie przemija. Zawsze nam się dobrze kojarzy. Anna Jurksztowicz.

Tu wieczór z Muzycznym Radiem. Ostatnio bardzo rzadko proponujecie takie czyste italodisco, także jeżeli coś wam tam gdzieś w głowie zaszumi, przypomni się, co bardzo prosimy, będzie nam miło. A teraz klasyk Julio Iglesias w wielkim hicie sprzed lat. Mami Blue.

kilka i sadness. Lata 90. 12 po 23 to jest wieczór z muzycznym radiem i wspomnieniami. Bogdan dzwonił przed chwilą z Wrocławia. Pytał, czy pamiętamy o takiej grupie z lat 70. Saragossa Band. No tak, to muzyka taneczna, taka europejska muzyka taneczna dawnych, dawnych czasów. Muzyka taka klimatyczna, wakacyjna, relaksacyjna, wesoła. O, proszę. Bodziu, tany jak nic.

playlisty radiowej, nie, to na życzonko gramy. To był Iwan Mladek i Banjo Banda. Banjo, banjo, banjo. Już nic bardziej. A teraz Kapitan Nemo, twoja. Jedyna. Lol.

No tak, rozpędziliśmy się dosyć mocno. A tu już 23:30 niebawem. Idealny wygaszacz dźwięku, klimatu. Paul Young. Charakterystyczny głos lat 80.

0: Muzyczne radio. Gramy. Muzykę.
1: Y venga conmigo. Vámonos al viaje.